naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy, tak kochanym.

zawsze. Rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę.

tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

0: Aż ładnie plumka, co?
1: Bardzo, bardzo ładnie. No, no dobrze, to umie. To Igor Herbut przed chwilą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: Umie muzykę, umie.
1: To umie, zna się na tym, no ale i tak jak zaśpiewa, że skarpeta, czy Scarlett, ale ja tam słyszę co innego, no. To już jest w ogóle super.
2: Okej. Co jeszcze u ciebie? Jak twój wtorek?
1: Dobrze, bardzo dobrze, pięknie. Ale tak sobie rzuciłem okiem, tak sobie rzucam, patrzę i widzę i słyszę, jak to mawiał klasyk. 19 stopni mamy teraz w Szczecinie. Wyobrażasz sobie 19 stopni o godzinie 6 rano? No, ale na wschodzie chłodniej.
2: Poczekaj, poczekaj. Na wschodzie teraz jest chłodniej, ale na tym wschodzie dzisiaj mamy ostrzeżenie przed upałem. Wyobraźcie sobie, że nawet 30 kresek powyżej zera zobaczymy choćby na południowym wschodzie.
1: Piecze.
2: No. A to na zachodzie ta temperatura, mimo że teraz jest bardzo ciepło, utrzyma się w granicach 20.
1: Ale to jest zapowiedź dużych zmian pogodowych. Od jutra zdecydowanie chłodniej, od jutra więcej wiatru, więcej deszczu, więc się będzie działo w pogodzie, panie ojcze.
2: Ajajaj. Działo, no to czas na szczegóły, ale wtorkowe.
1: Tak, tak, tak, wtorkowe. No bo mamy 6 rano.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to tak. Dzisiaj na krańcach wschodnich pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, postępujące z zachodu w głąb kraju. Przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie także mogą być z gradem. W czasie burz suma opadów do około nawet 25 litrów wody na metr kwadratowy, ale to nie jest ostatnie pogodowe słowo, bo dzisiaj w rejonie ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia do 35. A uwaga! Na Śląsku i w Małopolsce, konkretnie to na południu Małopolski, nawet do 40 litrów wody.
2: I ja nie żartowałem z tymi upałami, naprawdę mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia. Przed falą upałów dla Polski Wschodniej, no w drugiej połowie dnia one występować będą i wtedy to najcieplej zrobi się na południowym wschodzie, nawet 30-29 stopni Celsjusza. Z tym, że temperatura maksymalna choćby na północnym zachodzie,

0: wchodzi dzisiaj tylko 20 kresek powyżej zera, w centrum w granicach 25 stopni.
1: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, okresami na Pomorzu i w czasie burz porywisty, no i w czasie burz właśnie dmuchnie nawet do 80 km na godzinę.
0: To jeszcze ciśnienie, sprawdzę, w tym momencie barometr pokazuje mi 1002 hektopaskale, w Warszawie w południe pokaże 999 hektopaskali. Najpierw spadek, a potem wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy już 2 minuty po godzinie 6:00. Oczywiście dosiadamy się do waszych samochodów i wspólnie razem ruszamy w przepiękną, fantastyczną trasę.
0: Pytając, jak tam wasz poranek, jak wasz wtorek, jak wam się zaczął dzień, dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A pytają Patryk Kuniszewicz
1: i pyta także Kuba Marcinowicz.
0: Którzy mówią wam...
1: Dzień dobry!

0: No to mamy 11 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców. My z wami.
1: A wy w trasie?
0: No, a w trasie, w trasie.
2: Witam, wyjeżdżam właśnie z Będzina do Bukowiny Tatrzańskiej. Jaką byście trasę polecili? Dzięki, Jacenty się kłania z Rzeza.
0: No to pozdrawiamy, jak miło, jak optymistycznie w ogóle, jaki dobry humor.
1: Ale jaką trasę? Najkrótszą i najszybszą. Po prostu z Będzina do A4, a potem z A4 na Zakopiankę. I wiesz co, tak naprawdę to teraz tylko i wyłącznie przed Mogilanami widzę drogowców, a potem na Zakopiance w okolicach Kasinki Małej. Tak na trasie nic złego się nie dzieje. Nawet ten... Te poranne korki jeszcze nie straszne wokół Krakowa.
0: No jeszcze to, nie. To pozdrawiamy serdecznie i dobrej, spokojnej podróży.
1: Pędź.
0: Tak jest. Kuba Dobracki.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry, dzisiaj z nami i co 20 minut będzie przyglądał się tej sytuacji drogowej. Będzie

0: gdzie informował was na bieżąco o tym, co dzieje się na drogach. To
1: tak.
0: Co?
2: Zaczynamy.
0: Ruszamy. Proszę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już powoli zaczynają się poranne spowolnienia, czy nawet poranne korki w wielu miejscach, chociażby w województwie mazowieckim. Przybywa samochodów jak zwykle o tej porze na remontowanym fragmencie Krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, podobnie na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska, a także na Ekspresowej 8 w samej Warszawie w pobliżu węzłów Łabiszyńska, Wisłostrada i Marymącka w kierunku zachodnim. W województwie małopolskim także już w wielu miejscach coraz większy ruch, zwłaszcza przed Krakowem od strony Myślenic, a zatem na Zakopiance, od strony Skawiny na drodze krajowej 44 oraz od strony Wieliczki na krajowej 94. Na krajowej 94 mamy także utrudnienia w innym miejscu, niedaleko miejscowości Zederman. To niedaleko Olkusza. Tutaj w związku z przebudową trasy obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Autostrada A4 w województwie dolnośląskim jest właściwie zakorkowana na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Dresna, a w przeciwną stronę właściwie ruch odbywa się w sposób płynny. Jeszcze autostrada A18 w województwie lubuskim, tutaj spory ruch obserwujemy na wysokości Olszyny w kierunku Berlina.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ten ruch niestety będzie się wzmagał, przymierzał na sile, przybierał na sile. No i tak to się zacznie, ten poranny szczyt komunikacyjny. Normalka.
1: A wy ciągle w trasie.
4: Halo, halo, dzień dobry PRK, dzień dobry panowie. Małcin z tej strony. Lecę sobie ze Środy Wielkopolskiej do Bartoszyc. Mijam Biskupin, słoneczko świeci. Troszkę przeszkadza, ale okulary na nosie. 16 stopni. Niby ładnie, niby fajnie, ale widziałem prognozę, że ma padać. Prosiłbym o jakiś taki update'ik, co tam mnie po drodze czeka. Lecę do Gdańska, a później odbijam na Braniewo, tak mnie kieruje nawigacja. Chyba, że się coś zmieni po drodze. Dajcie znać, proszę, jak to wygląda. Dzięki, pozdrawiam. I słucham was cały czas.
0: No i bardzo dobrze, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy również.
2: Małcinie, to jeżeli chcesz jechać S5, potem A1 i potem S7, to jest to dobry wybór, bo to najkrótsza trasa, nic złego się na trasie nie dzieje. W okolicach Grudziądza tylko pracują drogowcy, to jest węzeł Nowe Marzy. Poza tym, no my już wiemy, że tam na Pelplinie też mała zwężka może być, ale nie generuje to utrudnień i potem to naprawdę do samych Bartoszyc. Szerokości, przyczepności, nic złego na trasie się nie dzieje.
0: Co jeszcze dzisiaj dzieje się u was o poranku? Czekamy na wiadomości, można pisać, można się nagrywać. Pytanie o drogę, jak najbardziej mile widziane.

0: never give up.
1: Coldplay na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców przed chwilą, teraz 22 minuty po godzinie 6.
2: I teraz według protokołu musimy przeczytać to, co w aplikacji. Dzień dobry, panie Patryku, panie Kubo, panie Jakubie.
1: Dzień dobry.
2: Udanego wtorku, lecimy z tym dniem i korkami. Maroś z Warszawy napisał. Okej. Protokół zachowany. A teraz Kuba opowiada, co mu się śniło.
3: Naprawdę?
2: Tak. Czyli jednak. Państwo nie słyszeli.
3: No, słuchajcie, to jest tak,
2: my musieliśmy słuchać tego od 5:30.
3: To aż głupie, że człowiek takie głupoty ma w głowie. Naprawdę, dawaj.
1: No dobra, dzisiaj miałem wyjątkowo dziwny sen związany z motoryzacją. Śniło mi się, że zostałem kierowcą F1 i to przez jakiś kompletnie dziki przypadek. Zadzwonił telefon i zaprosili, bo ktoś tam nie może, więc jakby trzeba wystartować. Fajnie, no więc...
4: No, ale jak przez przypadek? No dziennikarz Polskiego Radia Kierowców.
2: A Verstappen jak nie może, to wyznacza najlepszego.
3: Dzięki, chłopaki.
2: I co, zaprowadzili się do kamienicy?
1: Tak, w jakiejś kamienicy, jakaś przebieralnia, tutaj dali mi ciuchy. Okazało się, że na kasku nie mieści się nazwisko Marcinowicz, więc jest tylko napisane Marcin. Trudno, dajcie ten kask. No więc faktycznie się przygotowałem i cały czas zadawałem im pytanie, czy my zdążymy, bo jest 19:24, a wyścig startuje 19:30. Tak, oni poczekają na ciebie. No i spoko. No i faktycznie doszliśmy na ten tor, wsiadłem do tego bolidu, ruszyliśmy tymi bolidami, jadę, no ale słyszę, że komunikaty są po angielsku, byłoby łatwiej po polsku. Widzę, że na monitorze wyświetla się wszystko po angielsku. No i podczas tego wyścigu pół godziny szukałem w ustawieniach language, polish, jest, dobrze, jest, kliknąłem polski, wrócił polski, no. Ale puenta jest taka, że słuchajcie, wygrałem!
2: Słuchajcie, niesamowita sytuacja, ale
4: no
2: ja...
4: jak zmieniłeś wszystkim na polski, nikt nie rozumiał.
1: Nie wiem właśnie, czy mogę się przyznać, w jakim teamie jeździłem, jak mamy skonstruowane umowy z polskim radiem.
2: Już wiemy, skoro za Verstappena.
1: No to dobrze, tak, bo nie chciałem po prostu, jakby już jak jestem członkiem tego teamu, to nie wiem, czy mogę jakby mówić, jakim teamie jestem, wiesz?
2: A dziwię się, że dzisiaj nie przyszedłeś tej takiej bluzie oklejonej różnego rodzaju logotypami. Ale ja mam wyjaśnienie tej historii, wiesz?
1: Dawaj.
2: No bo to był sen i ty się obudziłeś, prawda?
1: Świetny sen. I obudziłem się i się śmiałem z takiej głupoty, którą się śniła, no.
2: Ale to jest projekcja twoich marzeń z dzieciństwa.
1: Może być.
2: A wiesz, dlaczego dzisiaj to ci się wydarzyło?
1: Nie mam pojęcia.
2: 9 czerwca, dzień Agu Gaga. Nie, ja mówię poważnie. Słuchajcie, dzień Agu Gaga to jest święto pierwszych dźwięków i słów niemowląt.
1: Ja
2: pochodzi
1: myślałem,
2: od Gaga i Gugu. Nie, no poważnie, to jest projekcja twoich marzeń z dzieciństwa. Dzień Agu Gaga.
1: No, to fajna projekcja. Dobrze
4: się
1: bawiłem.
4: Ale czy przed północą ci się to śniło, czy po północy?
1: Po.
2: Agu Gaga. To jest ten syndrom Agu Gaga. Marcin.
1: Fajnie, naprawdę fajnie. Dobrze, a może wam się dzisiaj coś śniło ciekawego, motoryzacyjnego, równie kretyńskiego jak mnie, ale naprawdę bawiłem się świetnie.
2: I nawet na tych, ja cię nawet kibicowałem, wiesz?
1: Na tych zakrętach fajnie, bo ja się bałem, że wypadnę tym bolidem, ale szedłem, powiem wam,
2: bo mnie zawsze zastanawiało. No i jak tak jechałeś, prawda? No, i prowadziłeś ten bolid, to co miałeś w słuchawkach?
1: No, komunikaty.
2: Ale jakie?
1: Właśnie. Miałem normalnie nawigację, czyli ten gościu, który siedzi w tej budzie takiej, to mówił za 200 metrów skręć w prawo, ja w prawo, za 100 metrów w lewo.
2: Dzień
1: super
2: Agu Gaga.
1: Naprawdę. Ale ogólnie to jestem normalny,
2: Marcin, dobrze, że z nami jesteś.
1: Fajnie, dziękuję.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: No i tak też tym bolidem.
2: Ty dalej psz, nie widzę, jesteś.
1: No, no i dobrze. No,
2: fajnie było, naprawdę.
3: Ale realistyczny musiał być ten sen. Aż
2: obłędnie realistyczny. Ja wszystko tam widziałem i czułem. I daj spokój, coś.
4: Tłumaczę ci, to jest dzień Agugaga.
3: Czyli mamy nowego eksperta od Formuły 1. Aha.
1: Z takimi doświadczeniami, nie po jednym torze się jeździło.
3: I w kamienicy się przebierało.
1: Tak, właśnie zastanawiam się, to nie, że jakieś ekskluzywne tam te kontenery, tam te przyczepy, że to wiesz, że specjalnie pokój Marcinowicz napisane, nie, tylko jakieś kamienice, jakieś kartony jakieś stały.
3: Bo ty patriota jesteś, po co ci hotele, kamienica?
4: Dasz mi autograf? Teraz, bo to już wiesz, zapomnij o nas,
2: na koszulce ci się podpiszę.
1: Daj mi długopis. No dobrze.
4: To teraz aplikacja, bo mamy od was raport pogodowy. Meldunek z Gryfina, 18 stopni Celsjusza, niebo zachmurzone w stopniu średnim, wiatru brak, widoczność świetna, przyczepność dróg również, a ja razem z wami do Szczecina jadę sobie do szkoły. Odjazd o 6.30, o to za 30 sekund. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Miłego dnia od Antka z Gryfina. Dzięki.
1: No, też wiadomość chyba do mnie już. Już.
2: Tak? Marcin, jesteś normalny, tak jak my wszyscy, czyli na swój sposób nienormalny, ale taka wasza nienormalność, jak jest mile widziana i słyszana na antenie. Bardzo dziękuję w takim razie.
1: No dobrze. I co? Że świetny sen, na jakim torze jechałeś, Monaco, Spa czy coś innego?
3: Właśnie, no bo to jest ciekawe.
1: Wydaje mi się,
4: pod Radomiem.
1: To chyba uliczył na pewno. Może to być Monaco.
3: No bo kamienica, no tak, to musiało być.
1: Tak, ja wyszedłem z tej kamienicy, od razu wsiadłem do bolidu. Dobra, czy możemy zamknąć już ten temat?
3: No nawet musimy chyba.
1: Jakby już brniemy w absurd totalny.
4: A co wam się śniło? Dajcie znać. Jest 6.30, no to budzimy się i w trasę.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Zakorkowana jest już ekspresowa 8 w Warszawie, północna obwodnica miasta, pomiędzy węzłami Głębocka, Łabiszyńska, a Marymącka w kierunku zachodnim. Podobnie droga krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem na fragmencie remontowanym, a także krajowa 7 przed Warszawą od strony Płońska, zwłaszcza w pobliżu Czosnowa, Dziekanowa Leśnego i Łomianek. W województwie dolnośląskim także przybywa samochodów w wielu miejscach, zwłaszcza przed Wrocławiem, od strony Kłodzka, od strony Świdnicy, od strony Bielan Wrocławskich, także Środy Śląskiej i Oławy, ale także zakorkowana jest autostrada A4 na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Coraz większy ruch obserwujemy także w województwach małopolskim i śląskim, chociażby na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie w kierunku Krakowa, także na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, na Krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej oraz na remontowanym odcinku autostrady A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica, gdzie jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona, a prędkość ograniczona.
5: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No i proszę bardzo, już 28 minut do godziny 7.
4: A propos twojego snu. Wreszcie normalni faceci. Pozdrawia Norbert. I o to właśnie chodzi. A kto by nie chciał zostać kierowcą F1?
1: Z tymi normalnymi to bym jednak nie przesadzał.

0: 21 minut. Ale pięknie. I tak jest.
1: Słuchaj,
2: do siódmej.
1: Koncertach powinieneś zapowiadać artystów.
0: Tak jest, naprawdę. Dokładnie. Powinienem tak wychodzić na scenę.
1: Szkoda, że teraz to odkryliśmy, bo już po Opolu.
2: Rzeczywiście. No ale zawsze jakiś festiwal będzie.
1: Będzie.
0: Słuchajcie, jakaś lawina w ogóle takich pocieszaczy, że jednak wszystko jest dobrze. To jakby reminiscencja mojego snu dzisiejszego, w którym zostałem kierowcą F1.
1: A my twoimi fanami.
2: Nie, tego nie było. Co? Patryk, dopowiadasz.
1: A mnie się właśnie śniło, że komuś kibicuję. Nie wiedziałem komu.
0: No to jest miłe, naprawdę. To jest właśnie wsparcie, to jest przyjaźń, to jest taka męska solidarność. Tak jest mi bardzo przyjemnie. Widzisz? Ucz
2: tak,
0: się.
2: Widzę.
0: Dobra, nie ma co się bać prawdy, panowie. Jesteście normalnymi facetami. Dostaliśmy taką wiadomość. No to miło, dziękujemy.
1: Ale swoją drogą...
0: Czasami myślimy zupełnie co innego, ale...
1: Co na to Freud? Ja wam powiedziałem, że prawdopodobnie tutaj chodzi o ten dzisiejszy dzień, czyli dzień Agugaga. I wiecie co?
0: Przypiłeś tego Agugaga.
1: Bo znalazłem właśnie, że to odnosi się do typowych dźwięków wydawanych przez małe dzieci. No. Co było pierwsze, co powiedzieliście po narodzeniu się, tak? Okej, pamiętasz sobie pierwsze słowa?
2: Właśnie chyba nie.
1: Ja pamiętam.
2: No, jakie?
1: Minęła 10:30. 10 maja.
0: Kolejna wiadomość w aplikacji. Hej, trochę mnie tutaj nie było, wróciłem i czuję się, że jestem w domu.
2: No to dobrze. W domu wariatów
1: nie
2: troszkę.
1: Nie żyjemy wariatami, i o to chodzi. Tak fajnie nam się ten wtorek rozpoczyna, piękna pogoda. Kuba co prawda też trochę straszył nas dzisiaj, że to ostatni taki piękny dzień.
0: I to nie jest straszenie, to jest po prostu, no...
1: Że od jutra chłodniej, deszczowo i w ogóle?
0: Nieodłączny element zmian. No.
1: Tak?
2: Deszcz się przyda, to po pierwsze, a poza tym pewnie ta zmiana będzie też zmianą, że będzie cieplej później.
1: Ty nie mówisz, że masz tam kilka hektarów, które uprawiasz?
2: Ja nie mówiłem, a po co będę mówił?
1: Tak czy siak, w takim razie, skoro to ma być ostatni taki piękny, słoneczny, ciepły dzień, no to celebrujmy go, bawmy się i...
0: I radujmy się
1: otóż
0: nim!
1: Otóż to!
0: O, właśnie.

0: Aplikacja Polskiego Radia Kierowców. Jak zwykle od wczesnych godzin porannych do waszej dyspozycji. Zbieramy informacje o tym, co dzieje się na drogach, co dzieje się u was, dokąd jedziecie, ale także bardzo chętnie prześledzimy każdą trasę, którą dzisiaj wy musicie pokonać, a my chętnie doradzimy, którędy jechać, żeby, no, udało się ominąć korki. Przynajmniej takie jest założenie.
1: Piękny wschód słońca mamy dzisiaj od samych wczesnych godzin porannych. Deszczu nie widać, może gdzieś tam na północnym zachodzie delikatnie pokropi. Tymczasem na zachodzie w tym momencie prawie 19 stopni Celsjusza, trochę chłodniej na wschodzie, bo tu w granicach 11-12, a najchłodniejszym miejscem są teraz Kielce, 10 kresek powyżej zera.
0: No, czyli pogodowo dzisiaj jeszcze w miarę znośnie. Ta pogoda zmieni się dopiero jutro, natomiast dzisiaj faktycznie w wielu miejscach, oj, skwari, upał będzie.
1: Tak, uważajcie, mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia, szczególnie dla Polski wschodniej, więc miejcie ze sobą zawsze jakąś wodę do picia. Od jutra ma się to pogorszyć, ale o szczegółach pogodowych punkt 7. Tymczasem teraz zbliża się 6:50, czas na informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Kilkukilometrowy korek na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica. Na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. I te utrudnienia związane są z pracami remontowymi, które potrwają przez cały dzień. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także nieco dalej pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany. Podobnie na drodze krajowej nr 44 na wysokości Skawiny, także na Zakopiance, w Gaju i w Libertowie oraz na krajowej 94 przed Krakowem od strony Olkusza i od strony Wieliczki. Poranne godziny szczytu już rozkręcają się w województwie mazowieckim. Zdecydowanie wolniej na odcinku kilkukilometrowym jedzie się na ekspresowej 8 w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy miasta, jak zwykle o tej porze w kierunku zachodnim, ale podobnie jest na drodze krajowej nr 61, niedaleko Zegrza i Legionowa, także na krajowej 7 pomiędzy Nowym Dworem Mazowieckim a Warszawą oraz na krajowej 79 przed Warszawą od strony Góry Kalwarii. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj także już coraz więcej spowolnień, coraz więcej korków, jak to zwykle o tej porze. Chociażby sporo cierpliwości przyda się na krajowej 20 pomiędzy Egiertowem a Żukowem, także na krajowej 91 przed Gdańskiem od strony Tczewa i Pruszcza Gdańskiego oraz na obwodnicy Gdańska, czyli na ekspresowej 7 pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: To mamy jeszcze minutkę do godziny siódmej. Nasz słuchacz prosi o trasę z Piotrkowa do Elbląga.
1: No, zachęciłbym, żeby pojechać przez stolicę, zobaczyć, jaka Warszawa piękna, ale
0: ładnie.
1: O tej porze jest zakorkowana. Trochę mniej kilometrów będzie, ale dłuższy czas podróży, więc proponuję z Piotrkowa po prostu trzymać się A1-ki. Nic złego się na niej nie dzieje. Okolice Grudziądza, tutaj drogowcy mogą urządzać zwężkę na autostradzie, bo trwają prace. Podobnie na wysokości węzła Pelplin, ale na razie to nie generuje żadnych utrudnień. No i co? I potem na wysokości Trójmiasta odbijamy na S7 i prosto do Elbląga. Te 416 kilometrów można pokonać spokojnie, 420 w mniej więcej 4 godziny.
0: No to ja już teraz pogodowo, 19 stopni mamy w Słubicach, to jest teraz najcieplejsze miejsce w naszym kraju, natomiast najchłodniej w Kielcach i mrówniusieńko dycha. O, tak to wygląda na termometrach.
1: Jak będzie w ciągu dnia?
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj na krańcach wschodnich będzie pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. No i postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. W czasie burzy suma opadów do 25 litrów wody na metr kwadratowy, ale w rejonie ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia do 35, natomiast na południu Śląska i Małopolski nawet, uwaga, do 40 litrów.
1: To teraz tak sobie myślę, ta zmiana pogody pewnie od zachodu przyjdzie, skoro stamtąd chmury deszczowe.
0: Dobrze kombinujesz.
1: Bo też patrzę na temperaturę i dzisiaj maksymalnie na północnym zachodzie 20, na północnym, południowym zachodzie 25 stopni Celsjusza, no ale lokalnie w centrum i na południowym wschodzie nawet 30 kresek powyżej zera, czyli to właśnie wschód będzie jeszcze tą oazą gorącego powietrza. Co prawda nad morzem ciut chłodniej, od 18 do 20 kresek.
0: A,
1: powyżej zera.
0: No właśnie, dziękuję. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, okresami na Pomorzu i w czasie burz porywisty. Proszę pamiętać, że w czasie burz to nawet do 80 km na godzinę dmuchnąć może.
1: Teraz 1002. W południe w Warszawie 999 hektopaskali pokażą barometry, a więc najpierw spadek, potem wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my oczywiście z wami podróżujemy, pokonujemy kolejne kilometry, minutka już po godzinie siódmej.
1: Kłaniamy wam się nisko, życzymy miłej trasy. Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i o poranku we wtorek mówimy wam
3: dzień dobry!

0: Już pojawiają się tablice rejestracyjne. To propozycje do naszej codziennej zabawy, która zawsze po godzinie 7 startuje. Bardzo za nie dziękujemy. To o szczegółach za kilka minut, bo 3 nagrody do zdobycia. Tylko powiem, że i owacja na stojąco, i talon na pozdrowienia, a dodatkowo jeszcze gadżety Polskiego Radia Kierowców.
1: I więcej ani słowa o szczegółach opowiemy za kilka minut, bo wcześniej wasze trasy.
0: A no właśnie.
2: Dzień dobry, Marek z tej strony. Chciałbym was podpytać, co proponujecie po niebo kujawsko-pomorskie do miejscowości Pilz. No, tam za Krakowem, jak trasa, jak proponujecie wytyczyć tą trasę?
1: No i mam pewną propozycję, no i, a w zasadzie
0: no
1: dwie.
0: To się podziel, no.
1: Pytanie tylko, czy zależy nam na tym, żeby tych kilometrów było jak najmniej i wcale nie przywiązujemy wagi do czasu podróży, bo wtedy mam trasę taką, że do A1, tam tylko na wysokości Torunia mamy drogowców, a potem nic złego się nie dzieje. Jednak z tej A1 w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego na 74 się gubimy, potem 42, kawałek S7 i dalej na choćby Busko-Zdrój, aż do samego Pilzna. Będzie o 100 km bliżej, choć trasa o kilka minut dłuższa. Albo na tej A1 zostajemy, bo nic złego się na niej nie dzieje. Jedziemy aż na Śląsk, wskakujemy na A4 i tą A4 przez Kraków, Tarnów, aż do samego Pilzna, ale zwracam uwagę, trasa może i szybkiego ruchu, jednak kilometrów więcej, no i załapiemy się na pewno na poranne godziny szczytu i na Śląsku, i w Małopolsce, czyli w Krakowie.
0: To więcej o porannych godzinach szczytu już teraz w raporcie drogowym.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Poranne godziny szczytu komunikacyjnego to jedno, ale niestety mamy także informacje o poważnych utrudnieniach w związku z wypadkiem i o tym informują państwo. Słuchamy.
5: Wypadek na trasie S5, 103 km, pierwszy słupek w kierunku Bydgoszczy. Droga chwilowo zablokowana.
4: Dziękujemy za to ostrzeżenie, a zatem chodziło o ekspresową piątkę w województwie kujawsko-pomorskim. Rzeczywiście do zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki na kilometrze 103. Chodzi o wypadek auta osobowego. Trasa ekspresowa jest zablokowana w kierunku Bydgoszczy czy dalej w kierunku Gdańska. Ten fragment należy omijać starą piątką, zjeżdżając z trasy ekspresowej na węźle właśnie Żnin Północ. Tyle województwo kujawsko-pomorskie. Teraz kilka słów o tym, co dzieje się na południu naszego kraju, w województwach śląskim i małopolskim. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i na A1 przed Gliwicami w kierunku Łodzi, gdzie w związku z remontem jezdnia jest zwężona na fragmencie ponadkilometrowym, ale także dosyć spory ruch i spore spowolnienia przez to, i może i korki nawet, obserwujemy na A4 w Małopolsce i przed Krakowem od strony Rzeszowa i pomiędzy węzłami.

0: Kraków Południe, a Kraków Bielany w kierunku Balic. Podobnie jest na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami oraz na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. I jeszcze województwo pomorskie, ekspresowa 7, obwodnica Gdańska. Tutaj już pojawił się taki poważny, regularny, poranny korek pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce, a Gdańsk Port.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: Pamiętajcie, kierownica to perkusja. Dobrej zabawy.
1: No i można sobie tutaj bardzo fajnie rytm wybijać, a ja w ogóle polecam skrzynię automatyczną, bo wtedy lewa nóżka tutaj.
0: Chodzi zdecydowanie. O to dbamy także w trasie, czyli gramy najlepiej, żeby wam się dobrze jeździło.
1: A o co chodzi u was?
2: Jeżeli chodzi o ten temat Boniewo Pilsno, to sprostowanie tam. Toruń to ja mam dawno za sobą. Boniewo jest w innym miejscu, panowie, powiat włocławski.
1: A, bo to nie to sprawdziłem. Mi wyskoczyło Broniewo pomiędzy Bydgoszczem a Inowrocławiem, to też Kujawy i Pomorze i faktycznie tutaj trzeba kawałek wrócić się do Torunia, ale jeżeli już Toruń mamy za sobą, jesteśmy w powiecie włocławskim, to ja dalej sugeruję A1 jechać. I teraz pytanie, czy robimy kilometrów więcej, bo w granicach 570 i jedziemy do końca, do Katowic, potem A4, mijamy Kraków do Tarnowa i do Pilzna, czy jednak robimy o 100 kilometrów mniej, czas nieco dłuższy, ale w Piotrkowie Trybunalskim odbijamy na Kielce, a potem Busko-Zdrój i to bardzo fajna malownicza trasa, tylko zaznaczam, trochę dłuższa.
0: A ja tak sobie przeglądam wiadomości od was i powiem wam szczerze, że dzisiaj bardzo dużo propozycji do naszej zabawy. Czyli tablice rejestracyjne jak zwykle od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Albo 2 litery, albo 3 litery i zadanie się nie zmienia, czyli gdzie zarejestrowany jest dany pojazd. Który z urzędów wydał tę tablicę rejestracyjną? Na tym polega nasza zabawa. My podpowiadamy, wy odgadujecie 3 tablice do zgarnięcia, albo zestaw trudniejszy, albo łatwiejszy, a później 3 punkty. A te 3 punkty na szczęście można wymienić na nagrody.
1: Nie wahajcie się, dzwońcie. Podaję numer telefonu 22 139 29 29. U mnie telefon sprawdzam, już włączony, linia otwarta, a więc 22 139 29 29. Czekam.
0: No i mamy województwo lubelskie, z tego co widzę, jest i Warmia, i Mazury. No
1: coś jeszcze
0: się dzieje.
1: Halo, halo.
3: Halo, dzień dobry.
1: Kogo witam, kogo goszczę?

0: Marcin.
1: Cześć, Marcin.
2: Fantastycznie, że z nami jesteś. Poczekaj, zaraz do ciebie wrócę. No to już wiecie, że usłyszymy się za kilka minut z Marcinem właśnie.
3: A ja tylko dodam, że do wygrania i do przejęcia w tym konkursie mamy po pierwsze owację na stojąco, talon na pozdrowienia, a dodatkowo jeszcze gadżety PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Na zegarze 7.30 Polskie Radio Kierowców, informacje z S7 w aplikacji od Piotrka, 426 km, kierunek Warszawa. Mamy tutaj wypadek i duży korek, chwilowo zablokowana, pozdrawia Piotrek. S7, 426 km, kierunek Warszawa. Bardzo dziękujemy za to zgłoszenie.
1: Wielkie dzięki, oczywiście bardzo was prosimy o wszelkie informacje z waszej trasy. Jeżeli widzicie utrudnienie, dajcie znać, my poinformujemy innych zmotoryzowanych.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Ekspresowa piątka w województwie kujawsko-pomorskim jest zablokowana w kierunku Gdańska pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Na kilometrze 103 auto osobowe uderzyło w bariery. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 7 i mamy informację, że cały czas ruch jest tam wstrzymany i najprawdopodobniej ruch kierowany jest na objazd na Starą Piątkę na wysokości węzła Żnin Północ. Nie wiadomo jeszcze, ile te utrudnienia potrwają, ale na pewno obserwujemy tam dosyć spory ruch. No wiadomo, poranne godziny szczytu rządzą się swoimi prawami. Także już i na wysokości Żnina na ekspresowej piątce i na pobliskich trasach lokalnych ten ruch się wzmaga. Coraz większy ruch w województwie małopolskim. Już zakorkowana jest A4 na obwodnicy Krakowa pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków Bielany w kierunku Balic, ale podobnie obwodnica Wieliczki, także Zakopianka w Gaju i w Libertowie oraz droga krajowa numer 94 przed Krakowem od strony Olkusza. Zatłoczone są także trasy w województwie śląskim, chociażby ekspresowa 86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, także drogowa trasa średnicowa pomiędzy Chorzowem a Katowicami, a także remontowany odcinek A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice Sośnica.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my już za chwilę gramy w tablice rejestracyjne. Tablice rejestracyjne przygotowane?
4: Oj, są gotowe.
0: Zawodnik jest?
1: Jest. Mm. Marcin, myślę, że już czeka. Za chwilę do niego dzwonimy i będzie się mierzył z trzema tablicami.
0: Nagrody też są.

0: To mamy jeszcze 20 minut do godziny 8.
1: Dzisiaj Kuba Domoracki jest człowiekiem od zadań specjalnych. To on co 20 minut raportuje wam sytuację na polskich drogach. Kuba!
2: No.
1: A, jest.
2: No.
1: Co się drzesz? Co się drzesz?
3: Stoisz, no. Jesteś. No, sprawa jest.
4: Dzień dobry. Mam takie pytanie. Słyszałam przed chwilą w komunikatach, że trasa ekspresowa S5 na wysokości Żnina jest zablokowana przez wypadek. Chciałam zapytać tylko, czy to jest w kierunku Gdańska, czy w kierunku Poznania jest zablokowana droga, ponieważ właśnie wybieram się do Gdańska z Poznania. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
3: Dziś pytanie, dziś odpowiedź.
5: No to odpowiedź jest taka, że jezdnia jest zablokowana w kierunku Gdańska, czyli na Bydgoszcz, na Gdańsk, i rzeczywiście do tego zdarzenia doszło pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Mamy blokadę, ale najprawdopodobniej ruch kierowany jest na objazd na węźle Żnin Północ, na Starą Piątkę, czyli to są utrudnienia, ale nie aż takie, że można tam utknąć na wiele godzin.
0: Bardzo, no dziękuję. Bardzo dziękujemy za te informacje.
1: A teraz pytanie do Marcina. Dokąd ty zmierzasz? Dokąd ty jedziesz? Halo, halo?
6: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry.
6: Jak to? Do pracy. Praca, niestety.
0: No, do życie. Pracy, rodacy. Oczywiście, że
1: ale
0: tak.
1: Daleko masz jeszcze?
6: Nie, standardowo o tej godzinie jestem na wjeździe do Wrocławia, Bielany Wrocławskie, Koreczek na wjeździe, także...
1: Czyli zakładam, że masz na 8.
6: Tak, dokładnie.
1: No zdążysz, no, spokojnie. My ci zajmiemy tylko 2 minuty.
0: Mhm. Ale mamy 3 tablice rejestracyjne od naszych słuchaczy. I mam wrażenie, że chyba zestaw trudniejszy. Ty wolisz trudniejszy czy łatwiejszy?
6: Trudniejszy, no. Dobrze. Pracuję w logistyce, więc na co dzień mam do czynienia z tablicami rejestracyjnymi, awizacje i tego typu rzeczy.
0: Pięknie. No to po prostu w małym paluszku masz wszystko. Propozycja od Mateusza dla ciebie dzisiaj. Pierwsza tablica rejestracyjna LLE.
6: LLE, to będzie... Co to może być?
0: No.
6: LLE. Lubelskie.
1: Dobrze.
6: Lesko. Lesko.
0: Nie, to nie, L nie. Trzeba zamienić w ł, eł.
1: I taki
0: i będzie
1: łącznik, łęcznik zrobić.
0: Potem jeszcze E w
6: A, Łęczyca.
1: Tak jest, czyli powiat łęczyński.
6: Łęczyński.
1: Ale wiesz co, zmieniamy teraz województwo i coś niesamowitego, dlatego że od wielu tygodni towarzyszą nam dwa przedszkolaki, dwóch, znaczy Dominik i Szymon. Oni odgrażali się, że jadą za granicę, robią sobie wolne. Teraz piszą, że przedszkolaki są na wakacjach, dzięki aplikacji PRK słychać nawet daleko za granicą, więc nie zapomnieli o tobie i dzisiaj proponują tobie, Marcinie, rejestrację CTR. Co ty na to? Cecylia, Tadeusz, Roman.
6: CTR. No to będzie Kujawsko-Pomorskie.
1: Tak jest.
6: Powiat.

0: Powiat toruński.
1: Tak jest!
2: Dobrze.
1: A przy okazji Dominik i Szymon pozdrawiają i wysyłają do kraju bardzo dużo słońca. No to mamy dwie poprawne odpowiedzi.
2: No to ostatni trzeci punkt do zdobycia i ostatnia trzecia tablica od Antoniego i Nos. Prościzna.
0: Nos, czyli to będzie północ. Województwo warmińsko-mazurskie i powiat ostrucki.
1: No to co, mamy trzy?
2: No mamy
1: brawo!
2: Trzy! Super. Wypracowane, zasłużone brawa, czyli owacja na stojąco, to jedna z naszych trzech nagród. Do tego dorzucamy jeszcze talon na pozdrowienia i to jest teraz twój czas. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę bardzo.
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całe radio, was prowadzących, bo robicie super robotę.
2: Dziękujemy bardzo.
0: I wszystkim życzę miłego dnia.
1: Dzięki.
2: No i jeszcze zestaw gadżetów od Polskiego Radia Kierowców w twoje ręce wędruje.
1: Cierpliwości niebawem dotrze.
2: Tak jest.
0: Dziękuję.
2: I wszystkiego dobrego. Dobrej, spokojnej podróży ci życzymy i fantastycznie, że z nami jesteś. Dzięki wielkie za to.
0: Dzięki również.

0: na zegarze już punktualnie 8:50. Polskie Radio Kierowców towarzyszymy wam w trasie i oczywiście u nas to 20 minut najświeższej informacji.
1: Ludzie zawału teraz dostali, wiesz o tym?
0: Co?
1: No zawału dostali.
0: 7:50.
1: No, słuchaj, kto miał na 8:50? Ludzie!
0: Dobra, żartowałem.
1: Ale wiesz co? To jest dobry trend.
0: A to jest dobre, dobre.
1: O godzinę krócej wtedy pracujemy. Przychodzicie o 7:50 do pracy, tam meldujecie się o 8, no. Ale dla was już jest 9.
0: No i rachu ciachu i już będzie można wychodzić do domu.
2: O, i już kubeczki trzeba myć i tak dalej.
0: Tak jest.
1: Nie dziękujcie, takie rzeczy specjalnie dla was.
0: To pędzimy do was z najświeższymi informacjami drogowymi. To już teraz prawilnie będzie 7:50. O!
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zakorkowana jest ekspresowa siódemka w województwie mazowieckim pomiędzy Białobrzegami a Grójcem na jezdni w kierunku Warszawy. W pobliżu miejscowości Maciejówka na kilometrze 426 zablokowany jest jeden pas właśnie w kierunku stolicy. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery i mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. Ekspresowa piątka w Kujawsko-Pomorskim nadal jest zablokowana w kierunku Gdańska. Pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Na kilometrze 103 auto osobowe uderzyło w bariery i tutaj ruch kierowany jest na objazd na Starą Piątkę, na węźle Żnin Północ właśnie. Zakorkowane są nadal trasy, no i tak pewnie będzie przez cały poranek, przez całe przedpołudnie, trasy na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim, a jedynka, fragment remontowany przed Gliwicami w kierunku Łodzi, trasa ekspresowa S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, a czwórka na obwodnicy Krakowa w kierunku Balic pomiędzy węzłami Kraków Południe a Kraków M-Balice, a także droga krajowa nr 52 pomiędzy Kętami, Andrychowem a Wadowicami.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Lumbery przed chwilą na antenie Polskiego Radia Kierowców, a już tak powolutku i dwie, i jedna, i jest ósma. Dojechaliśmy do pracy.
1: To prawda. I nie chcemy straszyć, ale podobno to jeden z ostatnich takich ciepłych dni, bo od jutra trochę chłodniej się zrobi, deszcz popada, deszcz jest potrzebny.
0: To tak zabrzmiało, jakby za chwilę zima miała nastąpić.
1: No nie, ale dzisiaj na przykład upały w południowo-wschodniej części Polski, nawet 30 stopni Celsjusza w cieniu, więc na słońcu będzie dużo goręcej.
0: Już teraz w Słubicach mamy 20 stopni, najchłodniej z kolei w Nowym Sączu tutaj stopni 13 według termometrów IMGW. A dzisiaj w ciągu dnia będzie zdecydowanie cieplej, ale także sporo deszczu spadnie na przykład w Małopolsce. O szczegółach już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to proszę bardzo, szczegóły. Na krańcach wschodnich dzisiaj pogodnie, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i wzrastające do dużego. Postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu, lokalnie także burze, możliwe, że z gradem. No i w czasie tych burz suma opadów do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Ale będą wyjątki, bo na przykład w rejonie ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia do 35, a na południu Śląska i Małopolski to nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, czyli bardzo, bardzo dużo.
1: A temperatura najchłodniej dzisiaj będzie nad morzem od 18 do 20 stopni Celsjusza. Na północnym zachodzie też w granicach 20 kresek powyżej zera. Dużo cieplej na południowym zachodzie. Tutaj 25, ale w centrum lokalnie 30 i podobnie na południowym wschodzie. Uwaga na upał w godzinach popołudniowych. Nawet 30 kresek powyżej zera.
0: Wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, okresami na Pomorzu i w czasie burz porywisty. Nawet w czasie burz do 80 km na godzinę.
1: Teraz 1001, w południe w Warszawie 999 hektopaskali, a więc najpierw przewidywany jest spadek ciśnienia, a w drugiej połowie dnia wzrost.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A my w tej godzinie zajrzymy na nasz kanał na YouTubie, kanał oczywiście Polskiego Radia Kierowców, a zaglądać będą Kuba Marcinowicz
1: i Patryk Kuniszewicz.
0: I jak zwykle o tej porze wspólnie razem mówimy wam
1: dzień dobry.

0: jakichś informacjach drogowych nic nie mówiliście o korku na S8, natomiast tam jest ogromny korek od mostu co najmniej do zjazdu na stadion i zjazd na stadion jest zakorkowany w obie strony. Samochody się stawiają już na awaryjnym w stronę Warszawy, a w stronę Kudowy no, stoją od mostu, także tam jest duże spowolnienie. Wszyscy, którzy mogą, to nie pomijają.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Nad ranem było bursztynowe, wczoraj wieczorem właśnie było też takie różowe. Niebo nad Warszawą, ale piękny.
1: Pięknie, pięknie.
0: Cudownie. Fantastycznie.
2: A ty skąd, Kuba, wiesz, jak ty spałeś i jechałeś w bolidzie? Nie patrzyłeś na niego.
1: Ale jak dojechałem na metę, to był piękny widok, naprawdę.
0: To teraz posłuchajcie, no tak, co u naszych słuchaczy słychać.
3: No i co? No i przyszedł wtorek, proszę ciebie, no i tego, no, panie redaktorzu, jeden i drugi, no to dzisiaj to już zupełnie inaczej, no, no bo wczoraj to mi się nie chciało, jakoś tak brak było weny do życia, nie, a dzisiaj wyspany, właśnie z Płocka sobie wylatuje.
4: Skręć w lewo.
3: Dobra, zaraz skręcę. Z Płocka sobie wylatuje do końc, no, także ładnie jest, miło, sympatycznie, lecimy, no, no i serdecznie jak zwykle, no i Wojtas z Papika, no. To ja tylko tyle, bo tak wczoraj tak niepokojąco powiedziałem do was.
4: Skręć w drugą ulicę najlepsze. W lewo.
3: Dobrze, zaraz skręcę. Nie bądź taka nerwowliwa. No, nie panikuj. No. Wszystkiego dobrego. A jak?
0: No, my też nie panikujemy.
2: Ładne, ładne.
0: Zero nadgorliwości. Wojtas, pozdrawiamy bardzo,
2: ale to ci
0: bardzo
2: piloci gorąco. W samochodzie, ale to czasem są rzeczywiście.
1: Powiem wam, że od razu słychać, kto tu rządzi.
0: Zdecydowanie. No dobra, teraz rządzi Kuba Domoracki, ma do nas informacje drogowe.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa siódemka w województwie mazowieckim nadal jest częściowo zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, gdzie niedaleko kilometra 426, to są okolice miejscowości Maciejówka, doszło do wypadku samochodu osobowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna i zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku Warszawy. Co do innych tras mazowieckich, to przybywa samochodów na A2 przed Warszawą od strony Łodzi, także na Krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią Piasecznym a Warszawą oraz oczywiście w samej stolicy na ekspresowej 8 na północnej obwodnicy miasta. Tutaj obserwujemy już bardzo poważny kilometrowy, kilkukilometrowy korek pomiędzy węzłami Głębocka a Marymącka w kierunku zachodnim. A jeżeli mowa o ekspresowej 8, nie kilka minut temu nasz słuchacz informował o trudnej sytuacji na Dolnym Śląsku i rzeczywiście ekspresowa 8 i autostrada A8, chodzi oczywiście o obwodnicę Wrocławia, jest zakorkowana, też jak zwykle o tej porze, ale tutaj na jezdniach w obu kierunkach, czyli zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Kłodzka. Mowa o odcinkach pomiędzy węzłami Wrocław Północ a Wrocław Lotnisko.

0: Jeżeli chodzi jeszcze o jedną trasę dolnośląską, A4, to ona jest zakorkowana na fragmencie przygranicznym przed granicą państwa w Jędrzychowicach w kierunku Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: pam, pam, pam, pam. 22 minuty po godzinie 8.
1: A w Perka Polskim Radiu Kierowców czas na premierę, bo przypominamy, że we wtorek o 19:00 dzisiaj właśnie wjedzie nowe auto, bo czas na części. Na YouTubie, na kanale Perka Polskiego Radia Kierowców.
0: Michał Górski.
2: Dzień dobry.
0: Z nami.
2: Dzień dobry panów i państwa. Cześć.
1: Tak jest. Razem z Michałem testujemy przeróżne samochody i efekt tych testów możecie oglądać w naszym odcinkowym motoryzacyjnym serialu na części właśnie na kanale YouTube'owym, ale także w aplikacji, do czego zachęcamy i namawiamy. I tak jak powiedział Patryk, dzisiaj o 19:00 kolejna premiera. Auta, które cieszy się dużą popularnością, auta, które cieszy się dużym zainteresowaniem, jak każde chińskie.
3: I mogę od razu zdradzić nazwę? Lucano 5. Przepraszam, Lucano L5. Dzisiaj o tym aucie będziemy rozmawiać. Oczywiście jest to nazwa alternatywna, nie występująca w Polsce.
2: Tak, no, panowie, tak, rzeczywiście chińskie samochody i oglądają się dobrze, i sprzedają się dobrze, i coraz lepiej się chyba nimi jeździ, to też prawda, możemy powiedzieć.
1: Kosztują dobrze.
2: No właśnie, natomiast też te oferty są już bardzo bogate.

0: zajęte, bo my dzisiaj pokażemy auto ze stajni Omoda Jake'u. A tak ta jest. Stajnia jest już mocno imponująca, dlatego że tych samochodów tam jest po prostu dużo.
1: Kiedyś mieliśmy Jake'u 7.
0: Od tego się wszystko zaczęło. Tak, Jake'u 7 i Omoda 5.
1: I na tym się kończyła cała zabawa. Dzisiaj już tych samochodów jest zdecydowanie więcej, a w nasze ręce wpadło Jake'u 5 właśnie. No i od razu, jeśli ktoś zada pytanie, czym różni się Jake'u 5 od Jake'u 7, to gdy ustawimy te samochody obok siebie, to przyznamy szczerze, że tych różnic jest bardzo, bardzo niewiele. Chociaż, gdy przyjrzymy się dokładniej, to te różnice zaczniemy zauważać. Przede wszystkim troszeczkę odwrócone są proporcje w tym samochodzie. W Jake'u 7 mieliśmy mniejszą przednią szybę i wyższą linię okien, natomiast tu jest to trochę obniżone, ta szyba jest większa, ta widoczność jest lepsza, te szyby boczne są także wyższe, no i całe auto jest krótsze od Jake'u 7 o 12 cm.
0: Dokładnie tak jak mówisz, natomiast są detale, które będą odróżniały, bo oprócz tego, że na papierze faktycznie jest krócej, czego nie widać na ulicy,
1: bo nie widać.
0: Bryła jest niezmiernie podobna, ale właśnie są te detale. Trochę inny kształt tych okien, rzeczywiście ta proporcja, ale też już klamki nie są wysuwane jak w Jake'u 7, co mogło budzić kontrowersje, więc wydaje się, że jest kilka takich zmian, które wcześniej, jeśli ktoś zarzucał Jake'u 7 coś, to może się okazać, że tutaj mu to przypasuje.
1: Czyli trochę taka ankieta została wypełniona użytkowników Jake'u 7. Co cię denerwuje, a w Jake'u 5 już tego nie ma.
0: No, ja
2: miałem tylko inne podejście, bo widzicie, do momentu, kiedy się nie pojawiło Jake'u 8, to wydawało mi się, że to jest takie rozwiązanie dla kobiet, Jake'u 5, bo jednak troszeczkę...
0: Moda Jake'u,
2: ale ja mówię o bryle. Okay. Że ta mniejsza i większe szyby, większa widoczność bardziej sprzyjała płci pięknej. A my lubimy, jak jest więcej i większy gabaryt. W związku z tym Jake'u 7 bardziej dla mężczyzn. Ale mówię, wjechał Jake'u 8, no i troszeczkę mi ten pejzaż zaburzył.
0: Wróćmy na chwilę jeszcze do tej stajni, bo ona rzeczywiście jest już bardzo imponująca. Tak jak powiedzieliśmy, zaczęło się od Omody 5 i tego Jake'u 7, no ale właśnie pojawiła się Omoda 9, potem Omoda 7, różne napędy, te super hybrydowe w tym koncernie, bardzo wydajne i mocne, trzeba powiedzieć, w tych dużych samochodach. Natomiast, no my jesteśmy w samym dole tej półki, że tak powiem, na najniższej półce tych samochodów, bo Jake'u 5 będzie zaczynał tak naprawdę cennik, no i tam też ten napęd będzie po prostu klasyczny, czyli nie mamy żadnych hybryd, no jest oczywiście wersja elektryczna, ale no zaparkujmy ją. My testowaliśmy klasyczny spalinowy napęd z oczywiście opcją zagazowania.
1: Do którego oczywiście już zdążyliśmy się przyzwyczaić u chińskich producentów, czyli klasycznie mamy 1.6, 147 koni, 275 niuta i napęd naprzód.
0: I dwusprzęgłową skrzynię siedmiobiegową. No i ten komputer, który właśnie walczy z osiągami versus niskie spalanie, no i to niskie spalanie tam idzie średnio dobrze. No to też trzeba powiedzieć.
1: No tak, producent mówi, że niby 7, ale za czorta nam te 7 nie chciało wyjść. Troszeczkę więcej jest, ale jak jeździ się tym samochodem, jak wygląda jego wnętrze i co nas zdecydowanie w tym aucie, czyli w Jake'u 7 urzekło.
0: Pięć.
1: Widzisz?
2: Ja wiem, co urzekło najbardziej. Cena, bo cena czyni cuda, a skoro rozpoczyna cennik, to za chwilę się przekonacie, ile to kosztuje.

0: Przypominamy, że JQ5 dzisiaj pojawi się premierowo na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców. No musicie zobaczyć ten odcinek, bo jest naprawdę wyjątkowo ciekawe, a przede wszystkim to auto ładne, naprawdę ładne. O wnętrzu tego samochodu opowiemy już za kilka minut, ale wcześniej oczywiście informacje drogowe muszą się pojawić.
1: Bo jest 8:30 i pytanie, kto ma na 9:00 do pracy. My co 20 minut informujemy was, jak wygląda sytuacja na polskich drogach, szczególnie o poranku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1 w województwie śląskim nadal jest dosyć poważnie zakorkowana pomiędzy węzłami Dębieńsko, Knurów, a Gliwice, Sośnica. Na fragmencie ponadkilometrowym na jezdni w kierunku Łodzi trwa remont i w związku z tym mamy i zwężenie i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. I niestety ten korek od wczesnych godzin porannych właśnie się tam utrzymuje. Ten remont potrwa co najmniej jeszcze przez cały dzisiejszy dzień, właściwie do późnych godzin wieczornych. Zakorkowana jest trasa ekspresowa S7 na Mazowszu, pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, gdzie na kilometrze 426 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery, jedna osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. Do zdarzenia doszło niedaleko miejscowości Maciejówka. A teraz województwo kujawsko-pomorskie i trasa ekspresowa S5. Jezdnia jest nadal całkowicie zablokowana w kierunku Gdańska, pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Przypomnę, na kilometrze 103 auto osobowe uderzyło w bariery, ruch kierowany jest na objazd, na węźle właśnie Żnin Północ. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj sporo spowolnień, porannych spowolnień i korków oczywiście, na drodze krajowej numer 91 chociażby, pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, także na ekspresowej 7 na obwodnicy Gdańska, pomiędzy węzłami Gdańsk Południe, Gdańsk Lipce a Gdańsk Port, a także ruch zwalnia, może nie aż tak bardzo, jak właśnie na tych wspomnianych trasach, ale także na ekspresowej 6 niedaleko Rusocina, a także na drodze krajowej 22 w pobliżu Malborka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Czym zaskakuje nas chińska motoryzacja? A zaskakuje i nie tylko ceną, to bardzo ważne. I w JQ5 jest kilka takich rozwiązań, które naprawdę mogą przypaść do gustu kierowcom.
1: A premierowy odcinek na części z JQ5 dzisiaj o 19:00 na kanale YouTube'owym PRK Polskiego Radia Kierowców.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj za

0: To mamy 20 minut do godziny 9. No i dzisiaj punktualnie o godzinie 19 zapraszamy na nasz kanał na YouTubie Polskiego Radia Kierowców. Nowy odcinek na części, no i nowe auto JQ5. Bardzo dokładnie przetestowaliśmy z Michałem. Tak sobie od razu pomyślałem, bo to się nasuwa, no samo przez się. Jeśli nie stać cię na Range'a, to możesz sobie kupić JQ5.
1: No ty z tym Range'em widzę.
0: No ja tam widzę Range'a.
2: To jest dobre nawiązanie.
0: Ja nawet nie muszę przymrużać oczu, a widzę tam kształty range'owe bardzo.
2: Patrząc na grill, czyli ten charakterystyczny grill żeberka, troszeczkę w tym też można dostrzec Jeepa. Odrobinę. Ale prawda jest taka, bo rozmawialiśmy o tym wcześniej, że jak patrzymy na chińskie modele właśnie crossoverów i SUV, one są bardzo do siebie podobne. JQ się wyróżnia.
0: To prawda. Wyróżnia się także wnętrzem. Ja się zachwyciłem tym wnętrzem. Ja na początku, jak siedzieliśmy w JQ 7, podkreślam, czyli 12 cm dłuższe auto, podobało mi się to wnętrze. Naprawdę było fajne. Ono było takie siermiężne, takie właśnie w nawiązaniu trochę do Jeepa, tam były takie elementy, a to jakaś łapka, jakaś taka śruba, jakieś takie,
2: no właśnie. Męskie.
0: Natomiast tutaj to wnętrze jest już bardziej eleganckie.
2: Kobiece.
0: Wyklirowane, nie ma tutaj za dużo guzików praktycznie wcale. Jest piano black, co tak na mnie patrzy?
2: A Michał, słuchaj,
0: jest duży ekran, tylko.
1: Ja jeszcze chciałem wrócić do twojej myśli. Nie grill, tylko kaloryfer. Tam jest tak. Po prostu kaloryfer żeberkowy, taki żeliwny z przodu. Według mnie ten projekt jest, owszem, wyróżniający się i rzeczywiście jest oczyszczony względem siódemki. To auto, tak. Ta piątka jest i we wnętrzu, i na zewnątrz. Nie ma tych takich dodatków w lampach z przodu i z tyłu. Było w tej siódemce dużo właśnie takich, według mnie, przesadzonych rzeczy, dorzuconych trochę na siłę i tego wszystkiego nie ma w tej piątce, więc ona niby bardzo podobna. To rzeczywiście 12 cm krótsza, ale to akurat nie widać gołym okiem. No, natomiast właśnie widać, że nie ma tych zbędnych elementów. Ten oczyszczony projekt wydaje się dużo ładniejszy, ale te wasze nawiązania do prawdziwej motoryzacji samochodów, które powstają od wielu lat, potrafią świetnie jeździć w warunkach terenowych, ale też i na drodze.
2: Ale co można grzebać?
1: No nie, te samochody ładnie wyglądają i na tym się kończą te zalety.
0: Michał.
1: To nie jest ani szybkie, ani nie prowadzi
0: 190
1: się jakoś...
0: km na godzinę.
1: No to jest Vmax, który...
0: No.
1: A ta setka po 10
2: sekund.
1: Ta skrzynia i ten silnik na papierze 10 sekund ponad do setki. No, okay.
2: Ale masz fajne małe auto crossover do miasta, to jest segment C.
1: Tak, no to tutaj, jeśli chcemy się skupić na plusach, to faktycznie oprócz tego, że potrafi dobrze wyglądać, no to ma bardzo niską masę. Tam jest tona 450 masa tego samochodu, więc te 140 parę koni sobie z tym radzi. To ta dynamiczna jazda faktycznie będzie. Ale jeśli poszukamy tam jakiejś takiej frajdy z jazdy, z prowadzenia, poczucia tego układu kierowniczego bezpośrednio, tego też nie będzie. Ale z kolei będzie fajny komfort, bo to auto z tą niską masą i dość wysokim profilu opony, bo tam niby, znaczy jest bardzo duże koło i nawet ta 18-calowa felga jeszcze zostawia mnóstwo przestrzeni na oponę i to auto, no nie wymagamy od niego jakiegoś bardzo zaawansowanego tej amortyzacji, bo to po prostu się broni, no to jeździ, no bo nie robi łaski, no półtorej tony musi ponad, jechać, no. 140 koni.
2: 1250 kg uciągu, więc już przyczepę tak, kempingową okay, pociągniesz. Na relingach 75 kilo, a nie
1: tylko
2: 50.
1: Tylko w wersji droższej, bo ta tańsza wersja ma udawane relingi, do których nic nie przyczepi.
0: Tak jest, mamy wersję komfort i wersję premium. Ja jeszcze chciałem skoncentrować się na wnętrzu, bo Chińczycy lubią nas zaskakiwać. Po pierwsze, mamy szyby boczne z izolacją i z izolacją akustyczną, czyli jest zdecydowanie ciszej i naprawdę to auto jest fajnie wyciszone.
2: Mamy izolację.
0: Mamy podgrzewaną kierownicę. Mamy podgrzewane i wentylowane fotele.
1: W tej wersji droższej.

0: właśnie.
1: I to dochodzimy do właśnie też do kolejnych rzeczy.
2: Mówisz o wersji droższej, czyli premium.
1: Tak.
2: Wiesz, jaka jest teraz cena w cenniku?
1: Nie, nie, jeszcze poczekaj, zanim dojdziemy do ceny.
2: Ale wiesz, że to naprawdę robi wrażenie?
1: I będzie trochę taniej niż cennikowo teraz, bo jakaś promocja to na pewno też, ale sam cennik już jest atrakcyjny. Natomiast chyba warto wspomnieć, że o ile jest tylko jeden napęd dostępny w tym samochodzie, to faktycznie dwie wersje wyposażenia i one się znacząco różnią. Nie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo ci asystenci to jest to samo, ale właśnie panoramiczny dach, elektryczna klapa bagażnika, ta inna tapicerka z ekoskóry, która tam może mieć różne kolory, dużo takich, te przyciemniane szyby, ale właśnie ogrzewanie, wentylowane fotele elektryczne, jest dużo, dużo różnic. Na to warto zwrócić uwagę, bo to jest nowość w tej cennikach chińskich samochodów. Tam zazwyczaj to wyposażenie jest bogate i bogatsze, tak tutaj ta tańsza wersja nie ma dużo wcale.
0: Jest jedna rzecz, której kompletnie nie rozumiem i tutaj chyba trzeba porozmawiać się z Omodą i z Jake'u. Jeśli mamy auta prasowe w parku prasowym, czemu do tych aut nie dodają mikrofonów? Ponieważ te auta wyposażone są w funkcję karaoke. Masz karaoke w samochodzie i normalnie Chińczycy dorzucają dwa mikrofony bezprzewodowe. Na tym dużym 13-calowym ekranie masz tekst i możesz sobie śpiewać. Nie wiem, czemu nie ma tego w testówkach, a ja dar się jako pętla.
3: Właśnie dlatego tego nie ma.
1: To jest szukanie na siłę powodu, dla którego ten telewizor jest tak wielki, tak, między tymi na tej desce. No ja, bo ja nie widzę nigdy i nie widziałem powodu, dlaczego tak wielkie rzeczy tam się przyczepia. No i tutaj cały czas jeszcze jest ten trend widoczny. No i może właśnie po to, żeby można było karaoke odpalić.
2: Kesz. Teraz tak.
0: Czas na cenę?
2: No, teraz są jakieś promocje, szaleństwo cenowe i wersje premium.
3: Ale to nie o to chodzi właśnie, żeby kupować jak najtaniej?
0: Tak, i wersję premium możemy mieć już z tymi promocjami od 117 tysięcy.
1: No dobrze, ale nie, słuchajcie, cennikowo, tak, no bo tak, to powiedzmy, bez promocji, że tak? Bez promocji, no to ta tańsza wersja to jest około 115, a ta droższa około 130, więc to już jest nieźle, a to, że faktycznie no teraz mało kto kupuje samochód po cennikowej cenie, nieważne czy chiński, czy inny, tutaj ich promocji jest dużo, więc to warto się tym zainteresować. No ale już wyjściowo naprawdę nie jest źle, bo no, można mieć kawał samochodu, który jeździ. Jeśli no, pogodzisz się ze spalaniem 8-9 litrów, a w mieście może nawet
3: ale
1: i więcej.
3: Ale mając crossovera nawet europejskich
0: to
3: marek,
0: normalne.
3: To jest normalne.
1: No nie, no już używając teraz kupujesz hybrydy,
3: nie.
1: Już nie kupujesz klasycznego
3: ale
1: napędu.
3: Ale tu nie mamy hybrydy.
1: No więc właśnie.
3: Patrząc
1: no,
3: na przykład na Stellantis, no, masz wiele no, jeszcze no, propozycji.
0: Coś za chwilę tego, powie, nie ma się co zepsuć.
3: A to wiesz co?
1: To zgoda.
3: A biorąc Jake'u 5 w elektryku, w ogóle nie masz spalania.
1: No tak, ale możesz mieć Jake'u 7 w superhybrydzie albo modę tam właśnie większą w tej superhybrydzie. Ten napęd jest fajny, tam ten napęd, ale cena już będzie trochę wyższa. Natomiast, no tak, dół cennika w Jake'u o modzie zaczyna się nisko, a auto jeździ. No to chyba tak.
3: Chcecie się z nami nim przejechać? No to polecamy dzisiaj o godzinie 19. Jake'u 5 wjedzie na kanał YouTube'owy PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Do zobaczenia na kanale.
1: Do zobaczenia.

0: bardzo, ale to bardzo ciekawy samochód. Dzisiaj przypominamy o godzinie 19 na naszym kanale YouTube'owym Polskiego Radia Kierowców, ale także można oglądać ten test punktualnie o godzinie 19 w naszej aplikacji, do czego zachęcamy i namawiamy, bo naprawdę jest na co popatrzeć.
1: Dobra, jeździliśmy furą testową, prawda? To teraz przesiadamy się do innego super auta. Fajnego, ciekawego, zjawiskowego. Waszego. Dosiadamy się do was, żeby was poprowadzić na trasie, bo co 20 minut w PRK Polskim Radio Kierowców możecie liczyć na najświeższe informacje drogowe. Skoro zbliża się godzina 9, sprawdźmy, jak wygląda poranny szczyt.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Widać, że tych samochodów jest na polskich trasach bardzo, bardzo dużo. Poranne godziny szczytu, można powiedzieć, w rozkwicie w wielu miejscach naszego kraju. Naprawdę bardzo poważne korki, wręcz czasami kilkukilometrowe, chociażby na Mazowszu czy w województwie pomorskim. Na Mazowszu jak zwykle zdecydowanie wolniej jedzie się na S8 na północnej obwodnicy Warszawy, ale podobnie jest na południowej obwodnicy na ekspresowej dwójce. Na autostradzie A2 mamy także fragment zatłoczony pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Pruszkowem w kierunku Warszawy, a także na Krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska przyda się dosyć sporo cierpliwości na fragmencie kilkukilometrowym. Zakorkowana jest ekspresowa 7 pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, gdzie niedaleko miejscowości Maciejówka na kilometrze 426 doszło do wypadku samochodu osobowego. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Warszawy. Mamy informację, że jedna osoba została w tym wypadku ranna. W województwie kujawsko-pomorskim zablokowana jest trasa ekspresowa S5 pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki na 103 kilometrze ponad 2 godziny temu. Auto osobowe uderzyło w bariery. Zablokowana jest tam jezdnia w kierunku Gdańska, a ruch kierowany jest na objazdy na węźle Żnin Północ. Uwaga na A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice Sośnica. Na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. To oczywiście w związku z remontem i nadal obserwujemy tam poważny korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Knurów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
7: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: To była Cleo.
1: Tak jest, a to jesteśmy my do godziny 10 z wami. Burze, deszcze zbliżają się do Polski, ale także dzisiaj bardzo gorąco. W wielu miejscach nawet 30 stopni zobaczymy na termometrach. Już teraz 22 stopnie Bielsko-Biała, najcieplejsze miejsce w naszym kraju, i 15, no prawie 16 na Helu. To z kolei miejsce, gdzie najniższa
2: wartość. I zobaczcie, to jest dokładnie linia prosta między Bielsko-Białą a Helem. Różnica wielu kilometrów, no i amplituda dosyć spora, bo w granicach 7 stopni Celsjusza. Uwaga na te upały na wschodzie Polski, no i uwaga też na burze, oto szczegóły.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Najwięcej słońca dzisiaj na wschodzie kraju, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, i postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze właśnie. No i w czasie tych burz do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a w rejonie ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia do 35 nawet, a na południu Śląska i Małopolski do 40 litrów.
2: Mówiliśmy, że na Helu teraz nieco ponad 15 stopni Celsjusza i tak też będzie w ciągu dnia, bo to najchłodniejsze miejsce. We wtorek od 18 do 20 kresek powyżej zera maksymalnie. Zresztą na północy w ogóle chłodniej, na północnym zachodzie 20 stopni Celsjusza, na południowym zachodzie już 25, ale dzisiaj i w centrum, i na południowym wschodzie Polski nawet 30 kresek powyżej zera. I uwaga, bo mamy ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami.
1: W czasie burz proszę pamiętać o tym, że wiatr będzie silny do 80 km na godzinę, a tak to słaby i umiarkowany.
2: 1001 hektopaskali pokazuje barometr teraz, 999 hektopaskali pokaże w południe, w Warszawie. Spadek, a potem wzrost ciśnienia atmosferycznego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To mamy już 3 minuty po godzinie 9. My cały czas podróżujemy z wami, no i w tej godzinie także będzie bardzo motoryzacyjnie.
2: No to zapraszamy na wspólną jazdę. Patryk Kuniszewicz,
1: Kuba Marcinowicz.
2: Tradycyjnie o poranku we wtorek mówimy wam wspólnie
1: Dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 9 tu PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I tu najświeższe informacje drogowe znajdziecie zawsze co 20 minut. Także o te informacje prosimy was. Jeśli widzicie utrudnienia, spowolnienia, coś dzieje się na waszej trasie, to pamiętajcie o naszej aplikacji w wersji tekstowej, w wersji głosowej, ale także telefonicznie.
2: 22 513 11 11. Szczegóły tego, co dzieje się w tym momencie na trasach w Polsce.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Ekspresowa piątka w województwie kujawsko-pomorskim nadal jest zablokowana w kierunku Bydgoszczy i w kierunku Gdańska, pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Na kilometrze 103 już ponad 2 godziny temu auto osobowe uderzyło w bariery. Na miejscu cały czas są służby, pracują, żeby trasę odblokować, chociaż częściowo, ale w tej chwili cały czas mamy blokadę właśnie w kierunku Bydgoszczy. Ruch kierowany jest na objazdy na węźle Żnin Północ. Na ekspresowej siódemce bez zmian na Mazowszu, pomiędzy Białobrzegami a Grójcem, gdzie niedaleko miejscowości Maciejówka na kilometrze 426 auto osobowe uderzyło w bariery i w tym wypadku jedna osoba została ranna. W kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas i cały czas utrzymuje się tam kilkukilometrowy korek, no i oczywiście spowolnienia. Zakrokowane są także inne trasy na Mazowszu, chociażby ekspresowa siódemka w ósemka oczywiście w Warszawie, północna obwodnica miasta, ale także na ekspresowej dwójce na południowej obwodnicy jedzie się no nie całkiem w sposób płynny, a na drodze krajowej numer 7 cały czas zator utrzymuje się przed Warszawą od strony Płońska. I jeszcze województwo śląskie, wspomnę o dwóch zakorkowanych tam trasach. Ekspresowa autostrada A1 pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica, tutaj korek w związku z remontem i zwężeniem jezdni w kierunku Łodzi, a zdecydowanie wolniej jedzie się także na drodze krajowej numer 81 pomiędzy Mikołowem a Katowicami.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: A wiecie, co obudziło dzisiaj Kubę Marcinowicza?
1: Nie, no przez.
0: Obudziła informacja z pit-stopu. Kuba.
2: Faktycznie miałem dzisiaj sen, że zostałem kierowcą F1. I to tak z marszu. Zadzwonili, powiedzieli, że

0: sprawa jest, a ja mówię, dobra, idę.
1: I tak. Kuba, ten sam, który na torze w Silesia nie zmieścił się do bolidu, bo był za wysoki.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Robi karierę za Maxa Verstappena. I teraz zjeżdża na pit stop, a tam kto stoi i czeka na niego?
0: Grzegorz Duda!
1: To byłby sen marzeń po prostu.
2: No właśnie, Grzegorz Duda u nas codziennie po godzinie 9:00 pomaga wam i rozwiązuje wasze problemy motoryzacyjne, odpowiada na wasze pytania. Przypominamy, że te pytania cały czas można zadawać i można je wysyłać do nas w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. No i tak jest właśnie w tym tygodniu, odpowiedzi na wasze pytania. No i dzisiaj kolejne z nich, z którym zmierzy się Grzegorz.
1: Bo już wczoraj wam zdradziliśmy, skoro mają być dzisiaj upały, ma być bardzo gorąco, to my zajmiemy się klimatyzacją. Zresztą o to prosiliście.
2: No właśnie, piszecie do nas. Pytanie do pana Grzegorza Dudy. Czy uzupełnianie układów klimatyzacji jednorazowymi środkami dostępnymi szeroko w internecie i reklamowanymi przez pana Dudę jest skuteczne, bezpieczne i zgodne z przepisami?
3: Jak najbardziej tak. To jest środek, który jest testowany, jest zbudowany w laboratoriach po to, żeby bezpiecznie można było uzupełnić klimatyzację. Jest to preparat, który nie ma żadnego wpływu ani na środowisko, nie ma wpływu na układy klimatyzacji. Oczywiście ten zamiennik czynnika, bo to jest zamiennik czynnika, to nie jest czynnik. Trzeba dobrać odpowiednio do typu klimatyzacji, zgodnie z instrukcją go uzupełnić. Ja czasem mówię, że warto mieć nawet taki czynnik jak koło zapasowe w samochodzie, dlatego że jedziemy z rodziną. Są też preparaty, które mają uszczelniacze w sobie i nie jest to klej. Ja nie wiem, jak jest w innych preparatach, bo tych preparatów jest na rynku sporo, natomiast ten, który ja często trzymam w ręce, posiada mieszaninę substancji smarnych, które pod wpływem uwalniania się w nieszczelności uszczelniają tą nieszczelność. Czyli nie ma to, nie jest to klej, który zapcha nam chłodnicę, układ klimatyzacji i tak dalej, i tak dalej. Ten preparat posiada wszystkie dodatki, które mają chronić każdy układ klimatyzacji, jeżeli oczywiście odpowiednio go dopasujemy.
2: No i to była odpowiedź Grzegorza Dudy na wasze pytania. Jutro też trudne pytanie do Grzegorza od Romka ze Skani, który napisał, co to znaczy dobre polskie oleje. Grzegorz użył kiedyś takiego sformułowania u nas właśnie po godzinie 9:00, więc jutro wytłumaczy, co charakteryzuje dobry olej. Niezależnie od tego, czy on jest polski, czy nie polski, ale na co zwracać uwagę, żeby ten olej był dobry. Jest jedno słowo, jeden element, który no absolutnie nie jest nadawany przez producenta oleju, tylko przez producenta silnika, producentów samochodów.
1: Jutro o tym więcej będzie radził Grzegorz Duda, a teraz my poprosimy o więcej pytań do Grześka od was. Czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Nowa miała być w stronę, a nie Kuby. Do Tarnowa idzie. Przepraszam.
1: Ale przez Kubę. Przez
2: Kubę. Kuba jest w Warszawie. No i teraz tę trasę chyba odradzam, bo jest po pierwsze najdłuższa, po drugie jeśli chodzi o czas i kilometry. Więc mamy do wyboru A1-kę, no i teraz tutaj na S6 są prace drogowców. Na A1-ce na odcinku tym pomorskim również drogowcy, choćby węzeł Pelplin, ale potem na tej A1-ce w drodze na Śląsk też za Częstochową zobaczymy drogowców i na A4-ce przed Małopolską także mamy zwężkę. Choć jest to trasa sugerowana, bo najkrótsza jeśli chodzi o czas i kilometry, ale może lepiej z Dąbek polecieć na Szczecin, potem S3-ką zjechać do A4-ki i praktycznie całą A4-kę przemierzyć aż do Tarnowa. Tylko z tą A4-ką nigdy nie wiadomo, no, co tam się
1: nigdy
2: wydarzy.
1: Nigdy nie wiadomo, ale w tej chwili wiadomo, że jest w miarę spokojnie akurat na tym fragmencie.
2: Ja bym zaryzykował. Jechaliśmy z Kubą niedawno motocyklami, właśnie S3-ką tym odcinkiem.
1: No, super.
2: Malowniczy,
1: było.
2: Piękny.
1: Pięknie.
2: A dzisiaj jest w ogóle ładna pogoda. Dopiero po południu tam będzie.
1: Ile to kilometrów jest Dąbki Tarnów?
2: 900.
1: Wow. No.
3: No nieźle.
2: Także jest to co najmniej 9 godzin podróży ciągłej, więc życzymy szerokości, przyczepności i upominaj się po drodze na trasie o wiadomości, a będziemy chętnie ci je serwować. A teraz informacje dla wszystkich.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne utrudnienia w województwie wielkopolskim na drodze krajowej numer 24 pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną. Mamy informację, że na 15 kilometrze niedaleko miejscowości Rozbitek doszło do wypadku samochodu ciężarowego i auta osobowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Droga jest zablokowana i w kierunku Skwierzyny, i w kierunku Poznania. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej 25 minut temu i już teraz obserwujemy tam dosyć poważny korek, właściwie poważne korki w obu kierunkach. Ruch najprawdopodobniej kierowany jest tam na pobliskie trasy lokalne. W województwie wielkopolskim mamy także problemy na Krajowej 12 pomiędzy Lesznem a Gostyniem, niedaleko miejscowości Dobramyśl, na kilometrze 180, gdzie doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Tutaj nie mamy na razie informacji o osobach rannych. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Kujawsko-Pomorskiem na trasie ekspresowej S5. Pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. To w związku z wypadkiem samochodu osobowego, do którego doszło na kilometrze 103 i do tego zdarzenia doszło już ponad 2,5 godziny temu. Ruch kierowany jest na objazd na węźle Żnin Północ. I jeszcze jedna wiadomość z województwa mazowieckiego. Dobra wiadomość, dlatego warto o niej powiedzieć. Ekspresowa 7 pomiędzy Białobrzegami a Grójcem jest już odblokowana w kierunku Warszawy i ani nie ma tam korków, ani nawet spowolnień.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A wy dokąd dzisiaj jedziecie? Gdzie jesteście? Czekamy na raporty pogodowe, po raporty drogowe z waszej dzisiejszej podróży.
2: Oczywiście upominamy się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Wszelkie informacje drogowe i pogodowe mile widziane, ale też pod numerem telefonu
3: 22 513 11 11.

0: 20 minut jeszcze. Do godziny 10 ciepło się robi, nawet bym powiedział gorąco. 24 stopnie mamy teraz we Wrocławiu.
1: A no właśnie, ubiegłeś
0: we Wrocławiu.
1: Mnie. To Wrocław.
0: Chciałeś
1: jest...
0: zapytać gdzie?
1: Tak.
0: O, to ja wiem.
1: A w Warszawie ile?
0: W Warszawie 22, proszę.
1: A, czyli bronimy Dolny Śląsk.
2: A w Rowach?
0: To zależy.
2: No ale ile?
0: No około 18-19.
2: A to myślałem, żeby w wakacje do Rowów pojechać, wiesz? I tak już dopytuję.
1: Super,
2: właśnie.
1: Super, fantastycznie.
2: Dobrze, to było do ciebie pytanie, teraz pytanie do Kuby.
0: Dobrze.
2: Drugiego. Jechałeś JQ5?
1: Nie.
2: A chcesz się przejechać?
1: Tak.
2: To wejdź dobrze na YouTube'a dziś o 19.
1: Dobrze, to już słyszałem was zresztą.
2: Będziemy jeździć.
0: Tak jest, dzisiaj
1: przed chwilą.
0: Przypominamy nowy odcinek na naszym kanale. Ten serial motoryzacyjny to oczywiście na części rozkładamy samochody, te nowe, no i te chińskie cieszą się ogromnym zainteresowaniem i ogromną popularnością, więc dzisiaj właśnie coś wyjątkowego. Przepiękne, białe, no ekoskóry w samochodzie. Przepiękny, panoramiczny dach, naprawdę gigantyczna tafla szkła. Fajnie wykończone wnętrze, fajny samochód z zewnątrz, dodatkowo jeszcze okazyjna cena. Ten silnik 147 koni też nawet daje radę, więc musicie obejrzeć punktualnie o 19 na kanale YouTube'owym, ale także w aplikacji.
2: Benzyna, tak?
0: Benzyna.
2: Ile pali? Ile wlejesz?
0: No wiesz, no to...
1: Zależy od
0: 9 litrów, no.
2: Spokojnie.
1: 9 litrów?
2: Ceny spadły. Względem tego, co mieliśmy wczoraj, minister energii na dzisiaj podał oczywiście ceny maksymalne. Benzyna 95 bezołowiowa E10 5,93 za litr może kosztować maksymalnie, może też taniej. 98 6,57, a olej napędowy 6,45 zł za litr. Tak to dzisiaj się prezentuje, więc tankujemy i jedziemy.
0: Szerokości.

0: Co 20 minut. Najświeższe informacje drogowe dla was oczywiście, ale przede wszystkim także i od was, bo na nie zawsze czekamy w aplikacji. Można napisać, można nagrać wiadomość, macie na to minutę. Można też zadzwonić na 22 513 11 11 i poinformować o tym, co dzieje się na waszej trasie.
1: Cześć, załodze mojego ulubionego radia. W Katowicach już 26 stopni Celsjusza. To ja tylko przypomnę, że dzisiaj i na południowym wschodzie, na południu, ale też na wschodzie kraju upały, ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie w cieniu nawet 30 kresek powyżej zera. A teraz kierunek Rzeszów. Pozdrawiam, Bartek Volvo Piona. Bartku, szerokości, przyczepności ci życzymy. Sprawdzaliśmy A4, nic złego, szczególnie w kierunku Rzeszowa się tam nie dzieje. Czas na kolejne informacje.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Dobra wiadomość z województwa kujawsko-pomorskiego z trasy ekspresowej S5. Pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki jezdnia nie jest już zablokowana w kierunku Gdańska. Przypomnę, że na kilometrze 103 auto osobowe uderzyło w bariery i właściwie mieliśmy tam bardzo poważne problemy przez ponad 2 godziny, prawie 3 godziny. Trasa była zablokowana w kierunku północnym. W tej chwili mamy informację, że ruch na trasie S5 odbywa się już całą szerokością jezdni. To była ta dobra informacja, teraz garść tych gorszych. Na drodze krajowej nr 16 pomiędzy Orzyszem a Mikołajkami, niedaleko miejscowości Dąbrowa, auto osobowe wypadło z jezdni. Na kilometrze 251 obowiązuje ruch naprzemienny, a w tym wypadku jedna osoba została poszkodowana. Również jedna osoba została ranna w wypadku auta ciężarowego i samochodu osobowego na krajowej 24 w Wielkopolsce, niedaleko miejscowości Rozbitek. To pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną. Tutaj trasa jest całkowicie zablokowana na kilometrze 15 i ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Ekspresowa 8 nadal jest zakorkowana pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, ale także spory ruch obserwujemy w przeciwną stronę pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To mamy jeszcze 7 minut do godziny 10.

0: pozdrowienia dostaliśmy. Chciałam pozdrowić mojego męża Mareczka, który wiezie mnie z Gdyni do Wiednia na szkolenie. Ja w tym czasie mogę czytać, uczyć się i słuchać radia kierowców. Pozdrawiam również sympatycznych prezenterów. Ale miło się zrobiło,
1: to
0: co?
1: To dla męża Mareczka?
0: Tak jest, bro!
1: Nie, o to chodzi!
0: Marek! Dobrze ci idzie.
1: A teraz będzie Daga, Piotrek.
2: Ich bin, du bist, er, sie, es.
3: Ist.
2: Ist, wir sind.
3: Ihr seid. Wir sind.
0: Szkoleń oczywiście dzisiaj po godzinie 10.
1: Przeróżnie.
3: Nie będzie po niemiecku chyba, co?
2: Tschüss.
1: Ja znam tylko jedno, das Auto.
0: No i to też jest coś, no.
2: Patryk, to jest dobry
3: początek.
2: Albo
3: Auf Wiedersehen.
0: Tak jest.
1: A to my.
3: No.
1: A wy za to?
2: My, halu.
3: Halu.
1: Dagmara Kowalska, Piotr Firan, z wami po 10.

0: To chyba najlepszy moment, żeby powiedzieć wam, jaka będzie dzisiaj pogoda, albo w pogodzie będzie się działo, ale tylko dobrze i my jesteśmy tego najlepszym przykładem dzisiaj cali, że tak powiem, na letnio, poubierani.
1: Mm-hmm, czyli porozbierani.
0: Trochę tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i właśnie, we wtorek pogoda pokaże nam dwa różne oblicza. Na krańcach wschodnich kraju można jeszcze liczyć na sporo słońca, zresztą w centrum też, ale nad resztę Polski od zachodu zacznie wkraczać bardziej dynamiczna aura.
1: To oznacza chmury, przelotne opady deszczu i burze, które będą stopniowo przesuwać się w głąb naszego kraju. Miejscami może pojawić się również grad, więc warto dziś śledzić komunikaty pogodowe.
0: Synoptycy zwracają uwagę przede wszystkim na południową część kraju. W rejonie ziemi świętokrzyskiej i południa Podkarpacia podczas burz może spaść nawet do 35 mm deszczu.
1: I jeszcze większe sumy opadów prognozowane są na południu Śląska i w Małopolsce. Tam lokalnie może spaść nawet do około 40 mm wody, co oznacza bardzo intensywne ulewy.
0: A temperatura będzie typowo letnia na północnym zachodzie, około 20 stopni na południowym do 25.
1: A lokalnie w centrum i na południowym wschodzie nawet około 30 stopni. No i to właśnie jest połączenie wysokiej temperatury, wilgotnego powietrza, które będzie dzisiaj napędzać burzę.
0: Czyli słowem, rano jeszcze spokojnie, ale w wielu regionach po południu warto mieć przy sobie parasol.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: We Wrocławiu aktualnie mamy najwyższą temperaturę, 23, prawie 24 stopnie, a na Helu najchłodniej, ale też całkiem przyjemnie, 16,5. Ciekawe, jaką temperaturę ma Bałtyk, ale to zaraz sprawdzimy.
0: Chyba jeszcze jest zimny.
1: No, na pewno, ale może się rozgrzeje w najbliższych dniach z takimi temperaturami.
0: Na pewno.
1: Zaczynamy nasze spotkanie. Dagmara Kowalska.
0: Piotr Firan, zapraszamy.

0: Coraz bliżej Ewelina Flinta na antenie Polskiego Radia, z Polskiego Radia Kierowców. Bzz.
1: Tak, i jeszcze a propos wiadomości.
0: Ja chciałam po niemiecku to powiedzieć, tylko nie weszło.
1: Chwileczkę.
0: Wiesz?
1: Mareczek i mamy żonę, którą to właśnie Mareczek wiezie do Wiednia. Aha. I ta trwają szkolenia, więc jeszcze dorzucamy od naszego słuchacza kilka słów po niemiecku.
2: Meine Damen und Herren, guten Morgen. Mein Name ist Martin und ich liebe Kartoffelsalat. Tschüss!
0: Na naszych słuchaczy to zawsze możemy liczyć.
1: Czyli tak, wir lieben Kartoffel, Salat, auch, prawda? Bo tu wszyscy chyba lubią.
3: Aha. Mhm, no oczywiście.
1: Aha. No więc pozdrawiamy Marcina i cieszymy się, że należymy do tego klubu.
0: I wszystkich, którzy lubią sałatkę ziemniaczaną. No właśnie, ona jest z majonezem?
1: Chyba było? Nie. Trochę musztardy, trochę soku z ogórków kiszonych. Może jakaś tam odrobinka.
0: Cebula chyba była, nie? Cebula to zdrowa.
1: Tak,
0: bo to
1: Mara, ale no, tak, witamina tak.
3: Co dom, to inna sałatka ziemniaczana.
0: No ale to
3: pewno.
0: Prawda. To chyba, że w Niemczech jest inaczej, że tam wszyscy jedzą taką samą, nie?
1: Bo
0: to
1: nie, wątpię, absolutnie na pewno nie.
0: A jeśli macie do powiedzenia coś w tym właśnie temacie, dodajcie znać, bo akurat Kuba Domaracki to ma dużo do powiedzenia w temacie.
1: To teraz auto nachryć ten, proszę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cały czas dosyć spory ruch obserwujemy w województwie mazowieckim. Na ekspresowej 8, chociażby w Warszawie, a zatem na północnej obwodnicy. Zarówno pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, jak i w drugą stronę pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Podobnie jest na remontowanym odcinku drogi krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem, także na krajowej 7, niedaleko Dziekanowa Leśnego i Łomianek oraz na drodze krajowej 79 na odcinku Piaseczno-Stolica. Teraz województwo wielkopolskie i krajowa 24 pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną. Tutaj trasa jest częściowo, ale tylko częściowo, zablokowana niedaleko miejscowości Rozbitek. Na kilometrze 15 doszło do wypadku auta ciężarowego i samochodu osobowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Obowiązuje tam ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu obowiązuje na krajowej 12 pomiędzy Lesznem a Gostyniem, niedaleko miejscowości Dobramyśl. Na kilometrze 180 zderzyły się dwa samochody osobowe. I jeszcze województwo śląskie, tutaj cały czas korek i to dosyć poważny. Na A1 występuje pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica, gdzie w związku z remontem jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona, a do tego prędkość ograniczona jest do 80 km na godzinę.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: To była reklama.
1: Jeśli chodzi o naszą zagadkę, rozgrzewka przed nami. Tak. Pierwsza podpowiedź za moment, ale ja tylko szybko wytłumaczę reguły. My wam podajemy podpowiedzi, wy zgadujecie, o co może chodzić. Zazwyczaj to są części auta, części kokpitu, albo sprawy związane z motoryzacją ogólnie.
0: Albo z podróżowaniem.
1: Na przykład.
0: Czasem się zdarza tak i owszem. Natomiast ta pierwsza podpowiedź, myślę, że niewiele wam podpowie, ale właśnie o to chodzi, żebyście trochę nie kombinowali, weszli w naszą konwencję i żebyście odgadali i trochę rozgrzewali szare komórki. Ja myślę, że dzisiaj we wtorek szczególnie się niektórym
1: przyda. Myślę, że każda podpowiedź zbliża nas do celu. Przez trudy do gwiazd, jak mawiała sentencja łacińska. Pierwsza podpowiedź jest następująca. To coś, czego często szuka się po omacku.
0: O tak, bardzo doskonała podpowiedź. Szukajcie gdzieś w okolicach waszego samochodu, chciałam powiedzieć.
1: Grajmy.

0: Avengers. Cześć, no tak. Dagmara i Piotrek. Pragnę poinformować, że na drodze krajowej numer 74, 152 kilometr jest na trasie Opatów-Annopol. Kolizja dwóch samochodów, służby na miejscu, zwężenie, kierowany ruch naprzemiennie. Pozdrawiam, Łukasz, na topie. Bardzo dziękujemy za te informacje, przydadzą się i właśnie tego typu informacje no, chcielibyśmy od was otrzymywać, bo często jesteście naszym pierwszym źródłem informacji.
1: Słuchajcie, dzisiaj jest dosyć wysoka temperatura i warto pamiętać o tym, żeby się nawadniać. To jest naprawdę jedna z najważniejszych zasad. Woda, elektrolity albo owoce. I na przykład Dagmara dzisiaj zapewniła nam tu, można powiedzieć, że to jest taki plater z owocami, Dagmara. Czyż nie?
0: No to jest trochę plastikowy, ale... I co to jest? To jest chyba melon. Poczekaj, bo ci odjeżdża. Dobrze jest? Smaczne,
1: nie? Niezwykle czuję się nawodniony. Także, ale... Zanim jeszcze tam o owocach waszych ulubionych, to posłuchajmy sobie na temat sałatki ziemniaczanej.
2: Witam serdecznie. Jeżeli chodzi o sałatkę ziemniaczaną, to ona występuje w dwóch wersjach, bo są wersje z majonezem i są wersje tylko z octem, z ogórkami i z cebulką. Ja jednak preferuję tą bez majonezu. Pozdrowienia dla wszystkich prowadzących i za kierownicą Kądziu.
0: Kądziu, dziękujemy pięknie, ale tam było elegancko słychać, że jak się mówi o sałatce ziemniaczanej, to jednak ślinianki pracują elegancko. No tak, mamy kurs gotowania, robienia sałatek i dziękujemy za przyspieszony kurs języka niemieckiego. Przyda się w mieście słynnego austriackiego malarza. Magda i Marek wysyłają pozdrowienia i podziękowania.
1: Pozdrawiamy serdecznie, jeszcze raz oczywiście, ale jeśli chodzi o sprawy bieżące, to oczywiście zagadka czeka na rozwiązanie. Pierwsza podpowiedź za nami to coś, czego często szuka się po omacku. Słuchamy.
3: Czy jest to pokrętło do regulacji temperatury w samochodzie? Pozdro, Marcin.
0: No, po omacku w sumie szukamy tego. Tak się zastanawiałam dłuższą chwilę. Tak, ale nie mogę, kurczę, włączyć. Nie mogę.
1: Pieczona. Posłuchajmy dalej.
4: Witam całą redakcję i wszystkich słuchaczy. W poprzednich autach miałem to podświetlane, a w mojej dwuletniej Toyocie niestety nie. I uważam, że po omacku szukam włącznika oświetlenia kabiny. Pozdrawiam, Maniek z Ławy.
0: O, faktycznie. Coś takiego się wydarzyło w ostatnim czasie, że włącznik światła nie jest oświetlony. W sensie, że faktycznie jak gasisz silnik, nie zawsze się włącza światło w kabinie. Nie. Czyli... we wszystkich samochodach.
1: A, taka oszczędność, tak?
0: No właśnie, zastanawiam się, ile groszy można na tym zaoszczędzić. No ale coś takiego występuje faktycznie. Trochę to jest nieznośne.
1: Nie chodzi
5: dzień dobry,
1: o to.
5: Dzień dobry państwu redaktorzom. Moim zdaniem to są po prostu kluczyki do samochodu, bo one zawsze gdzieś uciekną.

0: serdecznie pozdrawiam. Wojta z Sofa Figa.
1: Uwielbiam. No,
2: tak, to jest zawsze entuzjazm.
1: Tak,
2: Wojtka.
1: Co by się nie działo, co by się nie działo, to tak, faktycznie tak mamy. Wiesz co, to też by się nadawało na odpowiedź prawidłową, nie?
2: No tak, ale w związku z tym druga podpowiedź się przyda na pewno.
1: Ale
2: bo to
1: nie jest właśnie, tak, tego trzeba dodać, nie?
2: Nie chodzi o te rzeczy, które wymieniliście. To coś, czego często szuka się po omacku. A druga podpowiedź jest następująca. Nie służy do uruchamiania pojazdu. Więc już troszeczkę zawężamy, ale cały czas może być to całkiem sporo rzeczy. Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.

0: No i mamy pół godziny do 11. Zanim serwis drogowy, to najpierw informacja od naszego słuchacza.
1: Miejscowość Ratajno, droga krajowa numer 384. W miejscowości Ratajno właśnie w tej chwili stał się wypadek. Bus z osobówką na skrzyżowaniu. Będą utrudnienia. Pozdrawiam.
0: To mamy Dolny Śląsk i nasz słuchacz. Bardzo dziękujemy za te informacje, a jeśli chodzi o pozostałe, no to Kuba Domoracki ma najnowsze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No bez wątpienia poranne godziny szczytu już za nami w wielu miejscach. Jeżeli są korki, są spowolnienia, to są one zdecydowanie mniejsze niż jeszcze godzinę temu, czy chociażby dwie godziny temu. Ale oczywiście pewne utrudnienia cały czas są i one będą pewnie trwać przez cały dzień, jak na przykład na autostradzie A1 w województwie śląskim, gdzie pomiędzy węzłami Knurów a Gliwice-Sośnica trwa dość uciążliwy remont i na fragmencie ponad kilometrowym jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Nad ranem mieliśmy tam bardzo poważne kilkukilometrowe korki. W tej chwili są kilkukilometrowe, ale spowolnienia. Ruch zwalnia także na Mazowszu, chociażby w Warszawie na S8, także na Krajowej 7, na północ od Warszawy oraz na drodze krajowej numer 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem i to w zasadzie w obu kierunkach. Droga krajowa numer 24 pomiędzy Skwierzyną a Poznaniem jest nadal częściowo zablokowana na kilometrze 15. To są okolice miejscowości Rozbitek. Doszło tam do wypadku samochodu ciężarowego i auta osobowego i w tym wypadku jedna osoba została ranna. Jeszcze województwo warmińsko-mazurskie, droga krajowa numer 16. Tutaj problemy cały czas na odcinku pomiędzy Orzyszem a Mikołajkami utrzymują się niedaleko miejscowości Dąbrowa. Na kilometrze 251, gdzie doszło do wypadku samochodu osobowego, ruch jest możliwy tylko jednym pasem na zmianę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o nasze podpowiedzi, to podpowiedź numer jeden była następująca. To coś, czego często szuka się po omacku. Nie służy do uruchomienia pojazdu i mamy od Pitera. Tak. Ja po omacku szukam zawsze tego, co mi spadnie pomiędzy fotel a konsolę, a zawsze coś tam wpada. To się nazywa nawet fachowo trójkąt bermudzki.
4: A tak, faktycznie, coś w tym jest. Zawsze w tym samym miejscu. Po stronie pasażera i po stronie kierowcy też.
0: Zrobił zdjęcie i na tym zdjęciu narysował akurat trójkąt i okazało się, że to wszystko pasuje.
4: I te też trudno to znaleźć. I tak sobie pomyślałam, że dobrą odpowiedzią mógłby być też dolny zaczep do mocowania pasa bezpieczeństwa, ale niestety nie jest. To prawda, tego też się raczej nie ogląda, raczej się to zapina tak po prostu po omacku. I jest jeszcze jedna ciekawa odpowiedź. To po omacku szukamy złącza OBD.
0: Czymkolwiek by nie było.
4: No to jest takie
0: wiem, to się podłącza komputer.
4: Tak.
3: Okazuje się, że bardzo dużo rzeczy szukamy po omacku.
4: No tak.
3: I w samochodzie, i chyba w życiu.
4: Obyśmy po omacku nie jeździli.
3: A nie, no to oczywiście, że tak.
0: Ale mamy jeszcze głosowo, słuchamy.
5: Marek Boniewa, może chodzi o kierunkowskazy lub manetka włączania wycieraczek.
4: A popatrz, akurat wtedy, kiedy drugą podpowiedź dawałeś, nie?
0: No Marku, no niestety, to nie o to chodzi, ale może o to.
6: Podejście numer dwa, pokrętło regulacji głośności radia.
4: Też byłoby pasowało.
0: To mamy trzecią podpowiedź, można za to pociągnąć, ale nie jest hamulcem ręcznym.
4: O.
0: I tyle.
4: No dobrze, no to kombinujcie.

0: trzeciej podpowiedzi stawiam na pas bezpieczeństwa. Zawsze sięgamy do tyłu i łapiemy, nigdy na to nie patrzymy. Peter napisał.
1: Mm-hmm. I mamy podpowiedzi, przypomnijmy je sobie. To coś, czego szuka się po omacku, nie służy do uruchamiania pojazdu. Można za to pociągnąć, ale nie jest hamulcem ręcznym.
0: Daniel pyta, czy to rączka pozycji fotela.
1: To też nie o to chodzi. Będzie jeszcze jedna podpowiedź, ale posłuchajmy najpierw odpowiedzi.
2: Cześć, Jacek Wrocław z tej strony. Może chodzi tu o dźwignię zmiany położenia kolumny kierownicy. Serdecznie pozdrawiam, cześć.
0: No tak, w sumie tego to nie widać. To się trzeba położyć prawie, żeby zobaczyć tę dźwignię. I
1: faktycznie też się szuka po omacku.
0: Tak, tak, szuka się raczej po omacku.
1: Jest,
0: nie?
1: To jest? O, jest.
0: I wtedy się ustawia. I robimy to tylko i wyłącznie na postoju. Pamiętajmy, że podczas jazdy takich rzeczy nie powinno się robić, choć pewnie w niektórych samochodach jeszcze ciągle można. Dźwignia do przesuwania fotela od Peterka. Rączka pozycji fotela, to mówiłam. Gałka od skrzyni biegów. Aneta z Volvo napisała. Pisała nie, też nie, chociaż w sumie też na to nie patrzymy, nie? No, biegi zmieniamy automatycznie, jeśli mamy, jeśli mamy manualną skrzynię biegów. Osłonka przeciwsłoneczna, Robert z I30 też napisał. No nie. No
1: ale zobacz, ile rzeczy w samochodzie jakby dotykiem sprawdzamy.
0: I w ogóle po omacku.
1: Czujemy, dotykamy, no bo jesteśmy skupieni często na jeździe. A jeszcze jedna podpowiedź. Jest ukryta we wnętrzu samochodu, ale działa na zewnątrz. Myślę, że niedługo rozwiążemy zagadkę.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Właśnie tutaj ustalamy, trwa ustalanie szczegółów i faktów.
2: Ty śpiewasz chyba tej piosence, co było przed chwilą?
3: Czy ja śpiewam?
2: Ten ostatni moment, tak? Bo bardzo podobny taki głos.
1: No,
2: tak?
1: Nareszcie.

0: oczywiście.
1: Przyznaj się, wiesz?
2: Nie, nie, nie, akurat nie. Chyba, że to lunatykowałem
0: chyba, że
2: może.
0: Przez sen.
2: Różnie się to zdarza.
0: Albo pod prysznicem śpiewasz?
2: Czasami tak.
0: A widzisz, oczywiście, no to może cię tak nagrali.
2: A może, rzeczywiście.
0: No dobrze, słuchajcie.
2: Z wentylacji.
0: Sprawdźmy. O tak, ciekawe sytuacje i ciekawe historie się z tym wiążą, ale to może o tym później, jakąś wieczorową porą, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi z Kubą Domorackim.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wypadek, dosyć poważny wypadek trzech samochodów osobowych i ciężarówki na drodze krajowej nr 19 w województwie podlaskim. Chodzi o miejscowość Siemiatycze, to jest tamtejsza ulica Ciechanowiecka. Na kilometrze 152 jezdnia została częściowo zablokowana i na miejscu ruchem kieruje policja. Cały czas utrudnienia utrzymują się w Wielkopolsce na krajowej 24 pomiędzy Poznaniem a Skwierzyną, niedaleko miejscowości Rozbity. Tutaj doszło do wypadku ciężarówki i auta osobowego na kilometrze 15 i obowiązuje tam ruch naprzemienny. Na Mazowszu cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się w Warszawie na S8, zarówno pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka w kierunku zachodnim, jak i w kierunku wschodnim pomiędzy Bemowem a mostem Grotoroweckiego. Podobnie jest na drodze krajowej nr 61 na fragmencie remontowanym pomiędzy Zegrzem a Legionowem, a także na krajowej 7 niedaleko Czosnowa, Dziekanowa Leśnego i Łomianek. Jeżeli chodzi o A4 w województwie dolnośląskim, to tutaj wreszcie, to znaczy wreszcie, no niestety, ale pojawił się bardzo poważny korek. Tych korków właściwie nie było tak nad ranem, na fragmencie przygranicznym, ewentualnie spory ruch. No teraz już mowa o korku i to kilkukilometrowym. W pobliżu Zgorzelca, Jędrzychowicz oczywiście, tradycyjnie w kierunku Drezna. Ruch w drugą stronę, czyli w kierunku Wrocławia, odbywa się tam bez przeszkód.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Witarek, bo my tu mamy bardzo dużo odpowiedzi. Widzę na przykład,
1: czy
0: to będzie dźwignia, wycieraczek tylnej albo przedniej. Piotrek ze Świdnicy zadaje pytanie.
1: Ale mamy także upadnięty pod
0: może
1: fotel...
0: Może bardziej
1: upadnięty pod fotel telefon lub lizak lub cukierek.
0: Aha, to upadły telefon, upadły lizak albo upadły cukierek. Nie, też nie, chociaż w sumie też po omacku szukamy takich drobnych rzeczy, które upadają nam w samochodzie, nie? Tak sobie myślę, ale myślę też, że może to być uchwyt do otwierania wlewu paliwa albo bagażnika. Fishbot na przykład napisał taką wiadomość.
1: To zmierzamy w stronę pogody, a po pogodzie w drugiej godzinie, czyli po 11 mniej więcej po serwisie rozwiążemy zagadkę.

0: 11 na zegarach, czas na wiadomości pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i sporo dzisiaj będzie dziać w pogodzie, to może zacznijmy od początku.
0: Od zachodu nad Polskę wchodzą kolejne strefy chmur i opadów. Towarzyszyć będą burze, miejscami również z gradem.
2: Najgroźniejszym zjawiskiem może być dziś silny wiatr. W czasie burz porywy mogą osiągać nawet 80 km na godzinę.
0: Do tego intensywne opady deszczu w wielu miejscach może spaść od 20 do 25 mm wody, a na południu kraju jeszcze więcej.
2: Mimo tego nie zabraknie wysokich temperatur dzisiaj. W centrum i na południowym wschodzie lokalnie nawet około 30 stopni, więc będzie naprawdę gorąco.
0: Ale poszukajmy też tych chłodniejszych miejsc. Nad morzem się znajdą od 18 do 20 stopni tam będzie. Tam również może mocniej powiać, zwłaszcza na Pomorzu.
2: To jeden z takich dni, kiedy poranek i południe mogą wyglądać zupełnie inaczej niż popołudnie. Warto więc planować aktywności z uwzględnieniem prognoz.
0: No i spójrzmy na to, co się dzieje w tej chwili na naszej mapie. Jej, w tej chwili 26 stopni to najwięcej w Wieluniu, a najchłodniej w Świnoujściu, tam niespełna 17. No ale ta nasza mapa już z żółtego koloru przechodzi powoli w taki pomarańczowo-czerwony, więc naprawdę...
2: Czy ja zamknąłem okna dzisiaj? Czekaj. Przydałaby się taka zdalna rzecz, że one teraz aplikacją...
0: Zamyka.
2: I się zamyka.
0: No tak, ale jak aplikacja nawali, to nie otworzysz.
2: To zróbmy tak, że zagramy więcej, ja jeszcze podjadę i wrócę, co?
0: Dobrze, idziemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jak już tam nasza zagadka?
2: Zupełnie poważnie, to zaraz sobie rozwiążemy. Wcześniej serwis drogowy i mówimy poważnie absolutnie dzisiaj, jeśli chodzi o burzę, to centrum kraju. Od samej północy przez centrum, mówię o centralnym pasie tak naprawdę, po południe i tutaj i deszcz, i grad może wystąpić, i gwałtowne zjawiska, i wysokie temperatury także, a skoro wysokie temperatury, to także prędzej czy później będzie się to musiało schłodzić. Czasami to chłodzenie jest gwałtowne w postaci burz. My ruszamy dalej.

0: No i Moniko, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Monika, która goni słońce także. Zresztą dzisiaj
1: ono
0: to jest
1: dzisiaj
0: to
1: dogoniło. Ono mnie dzisiaj
2: proszę,
1: dogoniło.
2: To nawet widać, bo masz potegowane ramionka.
1: Potegowane?
2: Mm-hmm.
1: No, troszkę.
2: Jak usięte słońcem
1: może.
2: Właśnie, dlatego dogoniło.
1: Tak jest.
2: No dobrze,
1: się
2: czy
1: tego
2: nas
1: cieszę.
2: Dogonią, czy nie dogonią?
1: Te korki? Mm. No zależy, gdzie jesteśmy, nie?
2: A gdzie jesteśmy?
1: A gdzie jesteśmy? A w centrum jesteśmy.
2: Mm-hmm. No to tutaj pewnie korków nie ma, ale gdzie indziej są.
0: Fajna,
2: i pytam,
0: bardzo
2: gdzie.
0: Fajna rozmowa. Dziękuję.
1: Nie podoba ci się? Możesz się włączyć.
0: Moniko, chciałem ci jednak przypomnieć, że jesteś na pierwszym miejscu moją przyjaciółką.
1: Tym moim przyjacielem.
0: No właśnie, no to skupmy się na faktach.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: W centrum, czyli na Mazowszu, też są korki. Na S8, więc bez zaskoczeń, S8 zwalnia w stronę Wrocławia i Białegostoku, obwodnica Warszawy. Na południu kraju zwalnia obwodnica Krakowa. Nie tak bardzo jak S8, ale z dużym ruchem należy się liczyć. Od węzła Krakowska Wina po węzeł Kraków-Tyniec na jezdni w stronę Śląska. Mamy najwięcej aut. No i też taki koreczek nam się na wysokości miejscowości Frywałt na trasie między Katowicami a Krakowem pojawił. Zdarzenie drogowe jest tutaj na A4, właśnie na trasie w stronę Krakowa. Ma korek około 2 km i zaczyna się przed miejscowością Frywałt. Taka jest sytuacja na południu kraju. Na Śląsku to węzeł Murckowska, który się korkuje, ale to za sprawą prac drogowych, które prowadzone są między Katowicami a Rudą Śląską. Właśnie na węźle Murckowska w stronę Rudy Śląskiej dość mocno zwalniamy. Także ostrzegamy was, bo ta zmieniona organizacja ruchu prawdopodobnie powoduje, że ten korek tutaj jest. No i A1 ta wciąż remontowana w okolicach Torunia i tu jest spowolnienie przed Nową Wsią, przed bramkami w Nowej Wsi w stronę Gdańska, ale nie bardzo kłopotliwe. To chyba jest dobra wiadomość. Przypominamy, że kłopoty z przejazdem mamy wciąż na 19. Trasa Bielsk-Podlaski-Siemiatycze w pobliżu miejscowości Siemiatycze. W pobliżu Siemiatycz tak naprawdę. To jest Podlasie, 152 km. Trzy osobówki się zderzyły i auto ciężarowe. Tutaj jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu policja jest, no i pomaga omijać to zdarzenie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: się ma smak.
1: No i właśnie, jak to z tą naszą dzisiejszą zagadką jest? Czy ona była łatwa, czy trudna, czy daliście radę, czy nie? To się właśnie teraz okaże. No to co? To może przypomnijmy
2: podpowiedzi. No dobrze, tylko Dagmara, tak się złożyło, że ja jej gdzieś zgubiłem.
1: Aha,
2: i nie ma, i teraz ty będziesz musiała... gdzie to jest? Dobra, mamy.
1: Mamy.
2: To coś, czego często szuka się po omacku, nie służy do uruchamiania pojazdu, można za to pociągnąć, ale nie jest to hamulec ręczny.
1: Ja wiem, co to jest. To jest zagadka na dziś.
2: I jest ukryte we wnętrzu samochodu, ale działa na zewnątrz. Słuchamy.
3: Witam serdecznie. Moim zdaniem jest to taki uchwyt do otwierania klapy silnika. I zawsze szukam go po omacku. Pozdrawiam, Grzegorz Stojoty.
4: I tam ponownie wychodzi na to, że to będzie regulacja fotela. Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
5: Witam PRK, tu Rafał z Iveco. Najprawdopodobniej będzie to dźwignia do otwierania maski z przodu. Intuicyjnie ją zawsze gdzieś tam szukamy i po omacku. Pozdrowienia.
6: Dźwignia otwierania maski, czyli pokrywy silnika.
7: Witam, a może to jest uchwyt do otwierania przedniej maski? Pozdrawiam, Maciek z Forda.
8: No to już wszystko jasne. Jest to oczywiście ta wajcha do otwierania maski samochodu z przodu. Pozdrawiam, Kuba z Wieliszewa w podejściu drugim. Miłego dnia.
9: Marek Boniewo, będzie dźwignia otwierania przedniej klapy od silnika.
10: Dzień dobry, w sprawie konkursu to może będzie to dźwignia otwierania maski silnika. Pozdrawiam, przyczepności, szerokości.
4: Witam ponownie, to ostatnia próba. To będzie cięgło otwierania maski silnika, bądź bagażnika, bądź klapki od paliwa. Pozdrawiam, Maniek z Wawy.
11: Co do zagadki, dwie propozycje. W starych samochodach cięgno z ssania było lub cięgno do otwierania przedniej maski. Paweł Skoda, pozdrawiam.
12: Cześć, tu Krzysiek z Passata. Mi się wydaje, że to chodzi o rączkę do otwierania maski. Serdecznie pozdrawiam, szerokości.
6: To jest dźwignia do otwierania maski pokrywy silnika. Pozdrawiam, Marek z Peugeota.
13: Cześć, wydaje mi się, że jest to łapka bądź też cięgiełko do podnoszenia klapy maski auta. Jeżeli trafiłem, będzie super. Dobrego dnia dla wszystkich.
14: Nie będzie to przypadkiem dźwignia do otwierania maski? Tomek.
2: Będzie,
1: poczekaj, bo to jest dźwignia, cięgło, cięgiełko, co tam było, uchwyt i jeszcze coś było takiego.
2: Cięgno.
1: Cięgno, tak, też, ale coś jeszcze było. No w każdym razie, słuchajcie, tak! O to dzisiaj chodziło. I zobaczcie, ile poprawnych odpowiedzi, jak nam się pięknie uruchomiliście, jak nam wrze normalnie na naszej aplikacji. To bardzo, bardzo cieszy, bo no, dzięki temu też wiemy, że jesteście po drugiej stronie i że jest was całe mnóstwo.
2: Witam wszystkich. Ja zawsze po omacku lub na pamięć i odruchowo szukam pasów bezpieczeństwa i gdzie je mam wpiąć. Pozdrawiam, Łukasz z Volvo.
1: Wiesz co, ja bym dała jeszcze raz brawa, bo pierwszy dosłownie na samym początku, zaraz po pierwszej podpowiedzi, odpowiedział Przemek. Z pozdrowieniami wysyła poprawną odpowiedź, dokładnie na samym początku przy pierwszej podpowiedzi. Może chodzi o dźwignię do otwierania maski. To taki bonus jeszcze dla naszego słuchacza Przemka.
2: No i chyba zagramy Lady Gaga i Bruno Mars.

0: No zapowiedz, Monika, zapowiedz nam.
1: No powiedz ja? Coś, powiedz coś miłego.
2: I właśnie ja się skupiam na owocach, bo są jeszcze zostały.
1: No wiesz.
2: Może Moniko, poczęstuj się.
1: To ja powinnam wyjść? Nie, no nie Moniko, mogę teraz głaskać na antenie.
2: Jesteś, masz za głośno słuchawki, jesteś
1: metaliczna. Patrz, jak on się mnie czepi.
2: Metaliczna dzisiaj.
0: Właśnie nie wiem, o co ci dzisiaj chodzi.
1: O co chodzi?
0: Może, a tak miło. Ja ci zapowiem, a Piotrek pójdzie pobiegać.
1: O, to jest dobry pomysł. Rozładować.
2: Moja mama nam zawsze kazała biegać z braćmi, jak byliśmy niegrzeczni wokół domu.
0: A widzisz? Czyli już coś pozostało. A my wiemy, co twoja mama. Pozdrawiamy
1: właśnie,
0: mamę Piotra.
1: Pozdrawiamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Z dwunastki dobre wieści. Bez utrudnień na trasie Gostyń-Leszno w pobliżu miejscowości Dobra Myśl w Wielkopolsce. Dwa samochody osobowe się zderzyły. Mieliśmy ruch na zmianę jednym pasem. Teraz kłopotów z przejazdem nie ma. Dziewiętnastka. Tu cały czas bez częściowego przejazdu tak naprawdę na trasie Bielsk-Podlaski-Siemiatycze. Przez Siemiatycze jedziemy na zmianę jednym pasem, jest na miejscu policja. Tutaj dosyć poważna sytuacja, bo zderzyły się 4 pojazdy, w tym ciężarówka i 3 samochody osobowe. Jedna osoba też została poszkodowana, więc taka jest sytuacja na krajowej drodze numer 19. Utrudnienia potrwać mają nawet do koło godziny 13. 16. Bez zmian Orzysz-Mikołajki w pobliżu Dąbrowy w Warmińsko-Mazurskim. Osobowy wypadł z jezdni. Jedna osoba poszkodowana i ruch na zmianę jednym pasem. I jeszcze przypomnę, że nie mamy już kłopotów z przejazdem na ekspresowej piątce. Tu były dosyć duże, bo była blokada jezdni w stronę Gdańska między węzłami Żnin Północ Pałuki, miejscowość Brzysko-Żystewko, 103 km. Auto osobowe uderzyło w barierę, no i niestety, ale dosyć długo trwały utrudnienia. Kilka godzin bez przejazdu było w stronę Gdańska. Teraz jedziemy bez kłopotów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut do godziny 12. No i mamy pewną wątpliwość od słuchacza, bo nam się wydaje, że jesteśmy na zachodzie, ale słuchacz uważa, że jednak coś innego.
4: Marek Boniewo, 40 km od Piątka. Mam pytanie, czemu mówicie Mazowsze Centrum? Jesteście na wschodniej części Polski.
0: No tak, ale akurat to było o tym, że jesteśmy na Mokotowie, czyli prawie w centrum i centrum, ale jeśli chodzi o mapę Polski, to mi się wydaje, że jesteśmy bardziej w centrum Polski niż...
2: Ja też tak myślałem
0: całe
2: życie.
0: Do tej pory tak myślałam.
2: Poza tym jesteśmy po lewej stronie od Wisły. I ja zawsze wydawało mi się, że Lubelszczyzna, Podkarpacie i Podlasie to jest wschód.
0: My jesteśmy... A Łódź, Warszawa to jest centrum. Tak przynajmniej było do
2: tej
0: pory.
2: To może nasi słuchacze też się włączą w to i chcielibyśmy też was spytać, no gdzie leży Warszawa?
0: No dobre pytanie.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Ja nie wiedziałam, że Beyoncé potrafi też tak delikatnie i spokojnie.
1: Nie no, ona jeździła na tym albumie konno i miała taki diamentowy kapelusz kowbojski.
0: Mm-hmm. Ale tak raczej znana jest z tych skocznych kawałków, ale tak pięknie, wolno też potrafi.
1: A propos skoków, to warto dzisiaj uskoczyć. Konkretnie opowiemy, w którym kierunku, bo w nocy spodziewane są utrudnienia. No, na tej dosyć znanej, albo nawet najbardziej znanej drodze w Polsce, czyli Zakopiance. Mhm. Chodzi o przegląd systemów w tunelu pod Luboniem Małym w województwie małopolskim.
0: No tak, i niektórzy słuchacze mogą sobie pomyśleć tak złośliwie, no przecież co to za niesamowita rzecz, że mówicie o Zakopiance, ona jest zawsze zakorkowana. No tak, ale właśnie chodzi o te prace, o których Piotrek wspomniał, bo w nocy, właściwie dzień temu, czyli noc temu, przeprowadzono w nitce prowadzącej pod Tatry dzisiaj część tunelu, która prowadzi do Myślenic i do Krakowa.
1: Przejazd w tym kierunku zostanie całkowicie zamknięty o godzinie 22.
0: No właśnie.
1: No i w czasie tego przeglądu kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. A jakie to objazdy? O tym Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: To zjazd na węźle Skomiel na Biała na drogę krajową nr 28. W Mszanie Dolnej skręcamy w lewo na drogę wojewódzką nr 968, którą dojedziemy do węzła Lubień. A to wszystko dlatego, że sprawdzamy w tunelu systemy oświetlenia, zasilania, sterowanie, wentylację, klimatyzację, kwestie czujników, nagłośnienie, kwestie łączności oraz systemy przeciwpożarowe.
0: No, czyli trzeba się mieć na baczności i trzeba uważać na ten kawałeczek. Będzie zamknięty, a objazd już podaliśmy. Dodatkowo pomiędzy godziną 1 a 1:30 zostanie też zamknięta nitka tunelu w kierunku Nowego Targu. No i te nocne prace na Zakopiance pod Luboniem Małym zakończą się jutro, czyli 10 o 6 rano.
1: Dagmara, mam do ciebie pytanie. Gdzie leży Zakopane?
0: Moim zdaniem na południu.
1: No bo tak sobie myślę, że punkt widzenia jednak zależy od punktu siedzenia i na przykład dla Czecha to leży na północy.
0: No tak.
1: No na przykład dla Austriaka na północnym wschodzie, a dla Rosjanina totalnie na zachodzie.
0: No tak, głęboki zachód to będzie.
1: Pytanie, gdzie leży Warszawa? Nasz słuchacz spieszy z odpowiedzią.
3: A że i Warszawa to centrum Polski, albo gdzieś w okolicach centrum Polski, na pewno nie wschód. Za to Sosnowiec to centrum wszechświata. I niech tak zostanie. Pozdro.
1: A my odpowiemy, niech moc będzie z tobą.
0: Tak jest. Zwłaszcza, że jeden ze słuchaczy, który pochodzi z Kujaw, z Pomorza i Kujaw, powiedział, że Warszawa jest bardziej na wschód i bardziej to jest wschodnia część Polski.
1: To ja bym odpowiedział, że skoro z Kujaw, no to powinien powiedzieć, że jednak na południowym wschodzie.
0: Mhm.

0: 9 minut do godziny 12. A właśnie, teraz...
1: Ja słyszałam tą dyskusję całą, Centrum, Mazowsze i tak dalej, ale to tak po prostu wyszło, no.
2: No, ale to nikt nie mówił, że my jesteśmy stąd, tylko generalnie chodzi o to, że jesteśmy w tej chwili w tym miejscu. I stąd ta dyskusja.
1: Ale w ogóle to chyba jesteśmy dla państwa w centrum, no mamy też taką nadzieję.
0: I też chyba król po to przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy, żeby tak bliżej było każdemu do tej Warszawy, no. Ale są też tacy, którym się wydaje, że nam się wydaje, że
1: my
0: Warszawa jest pępkiem świata.
1: Nie, w ogóle nie.
2: Nie.
1: My tutaj jesteśmy taką zbieraniną, no umówmy się, prawda?
0: Mhm. Ale wiecie co?
2: W ogóle się tego nie
0: ja wam powiem tak, że kiedyś w Londynie będąc, bo w Londynie to za bardzo nikt nie mówi, że jestem rodowitym londyńczykiem i że jesteśmy w centrum, ale był miś Paddington przy stacjach metra, który zawsze mówił, że w Londynie każdy jest inny, a to oznacza, że każdy może się wpasować.
2: No i właśnie o to chodzi. Miś Paddington zawsze miał rację.
1: Prawda? Jak miś Puchatek.
2: Taki mały, taki mądry, zobaczcie.
0: Tak.
1: Kubuś Puchatek, chciałam powiedzieć.
0: Zanim jeszcze informacje drogowe, to mamy informacje po misiu Paddingtonie od naszego słuchacza.
3: Czołem, z tej strony Darek z Kini. Znowu na 167 kilometrze mamy małą stłuczkę na jedynce w stronę Gdańska, także uważajcie, szerokości dla was.
2: No i pięknie dziękujemy.
1: Pip.
2: Na końcu taki sygnał dźwiękowy dający znać o tym, że faktycznie miał nasz słuchacz rację. Bardzo dziękujemy za te informacje. Więcej od Moniki Gniewaszewskiej.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trochę korków, trochę informacji od służb i tak też zwalniamy wciąż na S8 w Warszawie w stronę Białegostoku. Większe są spowolnienia w kierunku Wrocławia, nieco mniejszy ruch, ale też dużo aut. Zwalniamy też na A1 w okolicach Torunia, dojeżdżając do Bramek w Nowej Wsi. Tutaj prace drogowe sprawiają, że mamy zmienioną organizację ruchu, która mocno spowalnia tenże. No i na południu kraju to oczywiście obwodnica Krakowa. Tutaj jakaś taka stałość nastała między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec w stronę Śląska. No i zniknął zator z węzła Murckowska. On był dosyć uciążliwy. Utworzył się na jezdni prowadzącej w stronę Rudy Śląskiej. Prace drogowe były przyczyną tego zatoru, ale aut sporo jest między Katowicami a Mysłowicami, zwłaszcza w stronę Krakowa. No i utrudnienia to zgłoszenie od służb cały czas aktualne. 19, trasa Bielsk-Podlaski-Siemiatycze. Przez Siemiatycze jedziemy z pomocą policji. Kłopoty z przejazdem też na 24, trasa Gorzyń-Kwilicz w miejscowości Rozbitek. Tutaj obowiązuje kierowców ruch na zmianę jednym pasem. Była blokada, ale teraz już nie ma. No i 16, ruch wahadłowy przez miejscowość Dąbrowa na trasie Orzysz-Mikołajki. To warmińsko-mazurskie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, jeżdżę zawodowo już jakiś czas i kiedyś słyszałem, że na wschód od Konina to Azja się zaczyna. Pozdrawiam Piotr z Dużego, Mobila z Lubuskiego.
2: Coś jak to. Ale słuchajcie, naprawdę, każdy skądś jest i to w ogóle nikomu i niczym nie ujmuje. Nie każdy musi być z Warszawy, bo jakby każdy był z Warszawy, no to co by powiedziały inne miasta w Polsce? Mogłyby się obrazić.
0: To jasne, że jesteście w centrum. Centrum uwagi słuchaczy. Pozdrawiam, Tomek z Dużego.
2: No i właśnie, kochamy was za to. I dla was piękna muzyka.

0: Słuchajcie, kochani, to jest bardzo proste. Ja wam pokażę. Warszawa jest o tam. Zakopane jest tam. A Gdynia to jest w ogóle tam. No, także mam nadzieję, że wszystko już wiadomo. Piniaczek pozdrawia.
1: Cudowny, cudowny, jaki super dystans.
2: 12 nam minęła na zegarze.
1: No, niestety tak już jest.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A my jesteśmy tacy, że będziemy sprawdzać teraz to, co będzie się działo po zachodzie słońca. Noc wtorku na środę również nie wszędzie będzie spokojna, tak jak dzień.
2: Chociaż burze będą stopniowo słabnąć, to miejscami nadal pojawią się opady deszczu, szczególnie na południu i wschodzie naszego kraju.
1: No i na południowym wschodzie opady mogą być umiarkowane okresami, a suma deszczu sięgnie 25 do 25 mm.
2: W Małopolsce lokalnie jeszcze więcej, nawet do około 30 mm. To oznacza, że miejscami ziemia będzie mocno nasiąknięta wodą po całym dniu burzowej pogody.
1: Temperatura nocą wyraźnie spadnie. Najchłodniej na zachodzie kraju, gdzie termometry pokażą około 8 stopni.
2: W centrum około 13, a najcieplej miejscami na wschodzie do 16 stopni. Wiatr będzie już zdecydowanie spokojniejszy i powieje z kierunków zachodnich.
1: Mówiliśmy o tym, że będzie zmiana pogody w połowie tygodnia i tak to właśnie wygląda. Wtorek przyniesie wysokie temperatury, ale również sporo gwałtownych zjawisk atmosferycznych.
2: Dlatego w ciągu dnia absolutnie korzystamy z letniej pogody, jednocześnie miejmy oko na niebo i sprawdzajmy ostrzeżenia, a my wracamy do naszego toku. Mam nadzieję, że kierunki was tym razem nie zmyliły, jeśli chodzi o pogodowe, chociażby nawet kierunki wiatru.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 2,5 minuty po godzinie 12.

0: I znowu wyjeżdżamy na drogi, 10 minut po godzinie 12. Monika Gniewaszewska przed mikrofonem. I twoja mama nie jest z centrum, ze wschodu, z zachodu, z południa? Albo może nie mów, bo...
1: Nie, może nie będę mówiła skąd.
0: Ale bo powiesz nam, co na drogach?
1: Tak.
0: No to zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to tak, jest taki ruch umiarkowany, zwłaszcza dla tych, którzy jadą na południu kraju, to tych aut jest sporo, chociażby na obwodnicy Krakowa. Między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec utrzymuje się większa liczba samochodów i tak też kierowcy jadący w stronę Śląska będą to odczuwać. W stronę Śląska też małe bardzo, ale jednak spowolnienia na wysokości Chrzanowa, to jest trasa między Krakowem a Katowicami. W stronę Katowic zwalniamy, też prace drogowe są tutaj, więc należy się spodziewać właśnie takich spowolnień i one są. Między Katowicami a Mysłowicami też na A4 jest spowolnienie w stronę Krakowa, ale nie jest to korek. Korek mieliśmy na węźle Murckowska, ale on sobie zniknął wraz z pracującymi ekipami. Jak zakończyli pracę, to zniknął też korek. Spowolnienie mamy na A1 na wysokości węzła Gliwice-Sośnica. Przed Gliwicami jadąc w stronę Opola. Na Dolnym Śląsku sytuacja wygląda dobrze. Tutaj duży ruch oczywiście między Wrocławiem a Legnicą, ale nie na tyle, żeby jakoś poważnie zwalniać. Bez zmian na S8 w Warszawie, w stronę Białegostoku będziemy dosyć mocno hamować i też tutaj troszkę bardziej przykorkowała, zwalnia nam A1 przed Nową Wsią. Tutaj mamy prace drogowe i troszkę wygląda na to, że się ta trasa przykorkowała na jezdni w stronę Gdańska. Ten korek nie jest duży, zobaczymy, co zwiastuje właśnie ten, który się utworzył w ciągu tych 20 minut. On ma w tej chwili 1,5 kilometra mniej więcej, jest przed bramkami w Nowej Wsi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon,
6: kamera,
5: radiowe studio,
6: scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.
8: A propos kierunków, nasz słuchacz w tej sprawie.
9: Dzień dobry, Tomek z Dużego. Tak a propos lokacji tych miast. Mnie to zawsze bardzo dziwiło, no nie irytowało, ale dziwiło, tak? Bo od małego dziecka z tatą jeździłem, więc wiedziałem, gdzie jest północ, południe, wschód, zachód. I dla mnie to nie było wprost zrozumiałe. Dlaczego morze jest na północy? No przecież północ to są góry. Morze jest południe, na południe jest ciepły, na południu powinno być morze, a ktoś tam zrobił morze na północy. Nie wiem jak się to stało, ale ciężko mi to było pojąć, dopiero jak się zaczęła geografia w 4. klasie podstawówki. Z trudem, ale przełknąłem to i zrozumiałem. Pozdrawiam, miłego dnia wszystkim.
8: Ja podejrzewam, że przodkowie naszego słuchacza pochodzili z basenu Morza Śródziemnego.
0: Może.
8: I on po prostu sobie tak już zanotował. Mm-hmm. Gdzieś to było głęboko naprawdę w nim i jakby no szkoła to zniszczyła, ale on sobie to dalej pielęgnuje i mnie się to bardzo podoba.
0: Drogi Tomku, też bym chciała, żeby morze było na południu, nie na północy, ale to morze północne, więc niestety no, nie ma wyjścia za bardzo. Chociaż jakby ktoś tak dobrze poprzestawiał, jak i w jednym z polskich filmów, to może i by się udało to jezioro gdzieś.
8: A może to jest tak, że kiedy jedzie sobie autem, to sobie podgryza oliwki?
0: Może.
8: Bo gdzieś ta natura cały czas w nim jest. A jeśli chodzi o kierunki, to słuchamy także.
10: Jak mówicie o kierunkach, to mi się przypomniał ten dowcip, która to jest prawa stopa. Zapamiętajcie, bo nie będę powtarzać więcej. Prawa stopa to jest tam, gdzie duży palec jest po lewej stronie. Pozdrawiam, Robert z Dastera.
0: Proste. Okay. Co, jak coś jest skomplikowane, to będziemy się odzywać do Roberta z Dastera. On nam wszystkim wytłumaczy, jak to powinno wyglądać i o co tutaj przy tym wszystkim chodzi. Nawet najbardziej zawiłe tematy damy razem radę rozwiązać. Jedziemy sobie dalej w ciągu godziny 13. A to jeszcze kawał drogi.

0: Samochody elektryczne jeszcze kilka lat temu miały być wyborem. Teraz mogą stać się obowiązkiem. Komisja Europejska pracuje nad przepisami, które mają przyspieszyć elektryfikację firmowych flot.
1: I według projektu od 2030 roku duże przedsiębiorstwa w Polsce musiałyby rejestrować niemal połowę aut jako zero albo niskoemisyjne, a co najmniej 31% nowych pojazdów miałoby być całkowicie bezemisyjnych. Akurat dzisiaj rano byłam na konferencji w tej sprawie, wiesz?
0: No właśnie. Zwolennicy mówią o korzyściach dla klimatu i rozwoju rynku używanych elektryków. A co mówią przeciwnicy?
1: Alarmują, że dla wielu firm oznaczałoby to ogromne koszty i problemy związane z infrastrukturą ładowania.
0: Pytanie, czy Bruksela rzeczywiście przyspieszy motoryzacyjną rewolucję, czy raczej narazi przedsiębiorców na dodatkowe wydatki? Prace nad przepisami już ruszyły w Radzie Unii Europejskiej, gdzie zajmują się nimi urzędnicy. To jest robocza grupa do spraw transportu lądowego.
1: No ale pamiętamy, co się działo w marcu, bo 5 dokładnie komisja w zeszłym roku na dodatek komisja opublikowała komunikat Decarbonize Corporate Fleets, wskazując właśnie floty firmowe jako jeden z najważniejszych elementów przyspieszania elektryfikacji transportu w Europie.
0: Czyli obowiązkowo od 2030 roku we flotach samochody elektryczne w dużo większym udziale niż dzisiaj. Pytanie, co o tym sądzicie? Czekamy w naszej aplikacji. Rozwija się także równolegle wątek dotyczący kierunków tego, gdzie leżą różne miasta w Polsce i która noga jest prawą nogą, a w której to nodze duży palec jest po lewej stronie.
1: W tych dobrych.
2: Dobry ponownie, Tomek z Dużego. No uśmiałem się z prawej stopy lewego palca. Ale ludzie, to naprawdę nie są żarty. Jeżdżę dużo na rolkach, tak, po różnych imprezach rolkowych. Kiedy żeśmy dla dzieci w Poddębicach zorganizowali imprezę, konkursy, fajne nagrody. No i później taki krótki przejazd przez Poddębice i jedzie przede mną dziewczynka, jaka w wieku 6 lat. I tak już się żali, że ją stopy bardzo bolą. Ja patrzę, ona ma rolki źle założone na nogi. No dobrze, rozumiem, no może rodzice rolki i dziecku kupili o numer za dużo, o dwa, żeby szybko nie wyrosło. Za chwilę jej mama podjeżdża i się pyta, co się stało? Nie, no mówię, bo pani córka, to stopy bardzo bolą, nie? Mówię, ma źle rolki założone. Tak patrzy na swoje, ojej, to ja też prawą rolkę założyłam na lewego, na lewą nogę. No niestety w instrukcji w internecie nie ma, że trzeba prawego buda na prawą stopę zakładać i mieć duży palec po lewej stronie. Pozdrawiam.
1: Pamiętajmy, duży palec po lewej stronie. Wtedy wiadomo, że to jest prawa stopa. No co?
0: Nie, wiesz co, w głębi to nie mieści się.
1: Dlaczego? No przecież zawsze się
0: ale naprawdę pomylić. Ludzkość potrafi zaskoczyć.
1: Mm-hmm. No. Ale faktem jest, że do rolek
0: cieszę się, że
1: ma...
0: mogę być częścią ludzkości.
1: Cieszę się. No, jakby ci to powiedzieć, ja czasem mniej.

0: 28 minut po godzinie 12 to jest Polskie Radio Kierowców. No właśnie, znowu obowiązek, jeśli chodzi o auta elektryczne we flotach. Od 2030 roku ma taki obowiązek przyjść. Mamy 4 lata na to, żeby jeszcze o tym pomyśleć. Ale kierunek został wyznaczony, że jednak tych aut elektrycznych ma być więcej. Pytanie, co o takim pomyśle wy sądzicie?
1: Myślałam, że mnie zapytasz.
2: I mamy już pierwszą odpowiedź. Zobaczmy, czy ona w ogóle się pojawiła. Pojawiła się, proszę.
3: Ja się tymi elektrykami nie przejmuję, tym wyciskaniem tego na siłę. Oczywiście, gdyby to było dobre, to by nie trzeba było tego wciskać na siłę, ale mniejsza o to. Nie zdążą tego wcisnąć. Po prostu nie zdążą, więc nie ma się czym przejmować.
2: No, to jest
1: nie zdążą. Mm-hmm.
0: Ale przed czym?
1: No właśnie.
2: No wiecie, no bo jest
1: przed
2: dynamicznie
1: samymi
2: dosyć. Nie, bo mówiło się o tym, że od 30 roku będą samochody elektryczne nowe, rejestrowane i tylko i wyłącznie. Potem się ten temat, termin zmienił na 35. No i tak w kółko jest jakaś nowa dyrektywa, czy też bardziej nowe ustalenia w tej sprawie. Kolejne firmy się wycofują, kolejne kraje debatują, dyskutują. No i tak...
1: Chyba tak, żeby było dobrze tak naprawdę i żeby to tak płynnie się odbyło, a nie właśnie, że ktoś od teraz musi... i do widzenia.
0: Czyli
1: ktoś coś
0: temu
1: musi.
0: Niko chciałabyś, żeby to niewidzialna ręka rynku zdecydowała?
1: Może tak się okazać.
0: Mm-hmm. No teraz absolutnie
1: ja nie mam elektryka,
0: widzialna, przyznaję. Ale ulotna dla naszych słuchaczy Monika Gniewaszewska,
1: ulotna?
0: Która o całkiem konkretnych rzeczach opowie, czyli żeby o tym, co dzieje się na drogach.
1: Taka ulotna, znowu bez przesady.
0: Etery.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Właśnie zjadłam drożdżówkę, więc chyba nie taka ulotna znów. Z maleną. Dobra była.
2: Z maleną?
3: Widać od razu po minie. Dobra, koniec tego.
1: No dobrze.
3: Konkrety.
1: Malina.
2: Malina?

0: Przed bramkami w Nowej Wsi jest takie oto spowolnienie na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. Wiemy dlaczego. Prace drogowe są i stąd takie spowolnienia na jedynce od jakiegoś czasu już występują. Na S8 podobna sytuacja, też spowolnienia. S8 Warszawa oczywiście jezdnia w stronę Białegostoku i w kierunku Wrocławia. Był taki moment, że w stronę Wrocławia jechaliśmy rzeczywiście dużo samochodów, ale bez spowolnienia. Teraz pojawiły się te spowolnienia na S8 w stronę Wrocławia. Południe kraju, obwodnica Krakowa. Zdecydowanie lepiej. Dojechaliśmy do celu, bo się przerzedziło i jedziemy bez spowolnień. No a zgłoszenie od służb, to pojawiły się utrudnienia na A1. Wyście o tym nam mówili. Natomiast teraz mamy potwierdzenie. Węzeł Ciechocinek, Włocławek Północ, miejscowość Kuczek, Kujawsko-Pomorskie. Samochód osobowy zderzył się z dostawczym i mamy zwężenie w stronę Gdańska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Co do kierunków lewo-prawo, dzieciom tłumaczę na rowerze. Skręcamy w lewo, czyli tam, gdzie siedzi tata kierowca, skręcamy w prawo, tam, gdzie siedzi mama. Gorzej, jak się zamienimy miejscami. Pozdrawiam, szanowni.
3: Prawa stopa to jest Marcin. Ta, która jak się śpi, to ta od ściany jest. Tak, pozdrawia Wojtek. Bardzo dziękujemy. No, może coś w tym jest. Trzeba się zastanowić. A co jeśli jadę w pełnych butach i nie widzę palców u stóp? To trzeba na pamięć. Chyba potraktować, czy nie?
2: No ja nie wiem, co ja bym poruszał tymi dużymi palcami.
3: A, i zorientował się, po której lewej czy po prawej są?
2: Mm-hmm.
3: No widzicie, jakie to jest proste?

0: No i teraz będziemy też wracać do tematu, o którym wcześniej wam opowiadaliśmy, czyli o flotach, o elektryfikacji flot, o tym, co wy na ten temat sądzicie.
1: Tak, ale cały czas wątek aktualny, związany z kierunkami. Kierunki. Słuchamy.
2: Dzień dobry, po raz kolejny Tomek z Dużego. Przypomniała mi się historia, jak robiłem prawo jazdy kategorii C. W ogóle to miałem takiego pecha, że wszystkie egzaminy na prawo jazdy zawsze za pierwszym razem zdawałem. Już mam wszystkie kategorie. Autobusami nie jeżdżę, nie chcę, nie mam zamiaru. Ale wracając do egzaminu z kategorią C, dojeżdżamy do skrzyżowania, gdzie nie mieliśmy pierwszeństwa, tak? Skrzyżowanie naprawdę bardzo ciasne i się okazało, że padły światła. Egzaminator taki ponury. Bałem się nawet patrzeć w jego stronę czasami. No i mówi, skręcamy w prawo i jeszcze ja skręciłem w lewo. Zjechaliśmy, to on mówi, kokardkę ci przywiążę. Ale mówię, o co chodzi, nie? Mówi, na prawą rękę, żebyś wiedział, która to jest prawa strona. Mówi, ale zaliczam ci to, bo w lewo jest gorzej skręcić, wykonałeś to bezbłędnie, ale musimy to objechać i jeszcze raz mi na tym skrzyżowaniu skręcisz w prawą stronę.
0: Dobre.
1: Czyli można sobie zaznaczyć i wtedy wiadomo.
0: Mm-hmm. A można sobie też napisać na prawym palcu P, a na lewym palcu L. Już miał PL.
1: Tak, wszystko się zgadza, bardzo
0: ładnie
1: wymyśliłaś.
0: Chyba, że w międzyczasie zapomnisz.

0: Co znaczy P, a co znaczy L?
1: Nie, no może nie. Może do końca nie. Chyba, że ktoś się mocno uderzy w głowę. Tak też bywa. No, w filmach na przykład takie rzeczy się dzieją. A jeśli chodzi o elektryfikację transportu, także flot, słuchamy.
2: No dobra, ja tak się przysłuchuję tej debacie na temat elektrycznych samochodów we flocie. No jeżeli u nas w firmie jest ponad 100 aut, tak, gdzie jest ponad 100 ciężarówek, samych ciężarówek, tak, nie ma żadnej elektrycznej, wszystkie są jak najbardziej na paliwo typu TSL. Do tego mamy jeszcze jakiś tam ciągnik, ale mamy też, proszę was, Z2 samochody elektryczne, no i ochrona jeździ na hulajnogach. Też się zalicza, czy nie? Takie pytanie mnie nurtuje. Wojtaso z Fafika. No, kto to mi odpowie?
0: Nie wiem, szczerze mówiąc. Zastanawiam się.
1: Moim zdaniem, jeżeli Ursula von der Leyen powie, że się zalicza, to się zalicza.
0: A tak? Z tego wybrnąłeś.
1: Trzeba napisać list.
0: Po niemiecku, czyli wracamy do początku naszej
1: albo
0: audycji.
1: Albo po angielsku i proszę, odpowiedź nadejdzie prędzej czy później.
0: Może. Może i tak, a może i nie. Nie wiadomo. Przecież oni tam mają, zdaje się, jakieś normy, tak, że trzeba odpowiedzieć na zadane pytanie po iluś tam. No dobrze, ale my was nie pytamy o nic, my wam serwujemy muzykę w tej chwili Republika, a to pojedziemy sobie po polsku.

0: już, już.
1: I'm in love.
0: No, no.
1: And always will be.
2: Dziewczyna się wczuła.
0: Dajmy pani powiedzieć.
2: Naprawdę chciała
0: wyśpiewać.
2: Tak zaśpiewać.
0: A ja już chciałam smutno przerwać, bo chciałam dowiedzieć się, która to w końcu ta lewa.
3: Halo, halo, mówi Karol z Berlingo. Prosta sprawa. Prawa, lewa strona. Prawa to jest do góry, lewa to jest na dół. Przynajmniej tak moją koleżankę Agnieszkę nauczył instruktor nauki jazdy i zdał egzamin dzięki temu. Do zobaczenia. Pozdrawiam Agnieszkę z Anglii. Hej.
2: Ja pozdrawiam, ciekawe te pozdrowienia.
0: Agnieszka
4: z Anglii, pozdrawiamy, tak, tak.
0: No dobrze, ale ciągle nie wiem, która w dół, a która w górę.
2: Tak jak Michael Jackson na teledysku Thriller.
4: A ty masz lewą w górę.
2: Teraz widzisz odbicie lustrzane.
4: Tak jest.
2: Nie komplikujmy. Dobra. Sprawdźmy, co na drogach.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Przypominamy wam o utrudnieniach na A1.

0: Jedynce kłopoty z przejazdem są w Kujawsko-Pomorskiem. Trasa między węzłami Ciechocinek, Włocławek Północ, miejscowość Kuczek, 167 km. Samochód osobowy zderzył się z dostawczym. No i w związku z tym jest zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę na północ, w stronę Gdańska. Tutaj A1 też zwalnia nam na wysokości Torunia przed bramkami w Nowej Wsi. Ale tutaj przyczyną nie jest na szczęście zdarzenie drogowe, ale prace drogowe, które prowadzone są na A1 już od jakiegoś czasu, a więc ci, co korzystają z A1 na wysokości Torunia, są zdecydowanie do tej sytuacji przyzwyczajeni, ale my tylko przypominamy, jaka jest sytuacja bieżąca, a więc to spowolnienie w stronę Gdańska na wysokości Torunia duże nie jest i to jest dobra wiadomość. A jak sobie już dojedziemy do obwodnicy Trójmiasta, to też bez żadnych kłopotów przez nią przejedziemy. Przejedziemy zarówno S6, jak i S7. Na obu jezdniach przejazd płynny. Mazowsze to Warszawa i S8. Tutaj widać najwięcej spowolnień, ale też nie jakichś takich bardzo uciążliwych. Obwodnica Warszawy w stronę Wrocławia i Białegostoku, duży ruch, ale bez korków i bardzo dużych spowolnień. Zupełnie auta zniknęły z obwodnicy Krakowa. Przynajmniej na tyle zniknęły, że nie tworzą się spowolnienia i korki. Podobnie jest na Śląsku między Katowicami a Mysłowicami. No i też między Katowicami a Rudą Śląską, gdzie było spowolnienie. A jeśli chodzi jeszcze raz o zgłoszenia od służb, to mamy z 21 dobre wiadomości, bo tutaj niespełna godzinę trwały utrudnienia na trasie Słupsk-Miastko w pobliżu miejscowości Moczydło na Pomorzu. Awaria samochodu ciężarowego była. Auto blokowało częściowo przejazd. Teraz już zostało usunięte z 21.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców. Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: To była reklama.
6: A tak na marginesie, skoro jest takie parcie na elektryki, to dlaczego nie można stworzyć sieci ładowania ogólnodostępnej, takiej, że się zatrzymuje na dowolnym parkingu z takimi hubami, podłączam i korzystam z jakiegoś kodu, urządzenia, auto w miejscu pracy, czy gdzieś na trasie prądem ładuję, który produkują moje panele i wtłaczają do sieci. Wiemy wszyscy, że coś takiego byłoby dziś możliwe, ale nie o żadną ekologię. Chodzi tylko o pieniądze, pisze nasz słuchacz.
7: Wierny słuchacz. Wcześniej napisał też taką historię, long story short, można tak to ująć, że powinniśmy chyba uciekać z tej Unii, bo lat temu z 10-15 oglądał jeden dokument, w którym to w Indiach pokazane było, jak tuktuki te spalinowe można było przerobić na tuktuki elektryczne i jak dzięki temu oczyściło się powietrze w bardzo zatłoczonych miejscach właśnie w Indiach. I w skrócie rzecz ujmując, napisał nasz słuchacz, że chodzi o to, że może w takich miejscach, gdzie jeździmy na wakacje, warto byłoby wprowadzić takie rozwiązania. Może i u nas też by się udało, tylko że wszystko na spokojnie.
6: A Wielka Brytania uciekła z Unii, no i proszę bardzo, co się stało?
7: Mhm.

0: Z Sabriną Carpenter się łączymy teraz. I z Madoną. Ty jesteś Madoną.
1: Nie.
0: Jesteś jak Madonna.
1: Ja za chwileczkę zakrzyknę.
0: Aha. Hej,
1: hej, naprzód, hej. Marsz.
0: No dobrze, niech tak będzie.
1: Piotr to się Robert nie odzywa, bo boi się krzyków. Hej, naprzód, marsz, Piotrze.
2: Tak, hej.
1: Wychodzisz.
2: Dobrze. Hej, naprzód, marsz. No bo teraz będzie taka piosenka. Właśnie ja wpisuję do systemu, a wy mi przeszkadzacie.
0: No dobrze. Przepraszamy bardzo.
1: No to do usłyszenia. Pa, pa, pa. Zaczynamy wysokie obroty. Hej, naprzód, marsz.

0: Nie wystraszyłem nikogo? No to rozpoczynamy wysokie obroty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Gorąco dziś w wielu miejscach, co prawda nie na zachodzie, bo na zachodzie w Słubicach zaledwie 15 stopni Celsjusza pokazują termometry, w Szczecinie 17, w Międzyzdrojach 16,5. Generalnie na zachodzie, na północnym zachodzie to jest najchłodniejszy rejon Polski. Natomiast w centralnej Polsce, no upał, w Sulejowie 28 prawie, ale będzie jeszcze cieplej, gdzieniegdzie nawet lokalnie w centrum i na południowym wschodzie możemy zobaczyć dziś 30 stopni. Oficjalnie, bo ja myślę, że w waszych samochodach już gdzieniegdzie te 30 widać. W ciągu dnia na krańcach wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane bądź nawet duże. Niestety z zachodu w głąb kraju będą przelotne opady deszczu nam przeszkadzać i nawet burze lokalnie z gradem, no bo upał, więc wywołuje takie zjawiska ekstremalne, powiedziałbym. Jeżeli chodzi o wiatr, to na szczęście słaby i umiarkowany. Oczywiście w czasie burz może być porywisty, a wieje z południa i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, raz jeszcze. My rozpoczynamy wysokie obroty. Jak powiedziałem, kłaniam się, Robert Kilen.

0: W Olsztynie na Mazurach jest już w aucie 31 stopni. Pisze nasz słuchacz w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. No powiedziałem, tak przewidywałem, że u was w samochodach już nawet ponad 30 może być, choć oficjalnie tych 30 jeszcze nie ma, ale czekamy na 30.
1: Nagrzało się. Temperatura rośnie, gorąco, emocje, tak? To?
0: O właśnie, dokładnie. Dzień dobry, pisze Andrzej. Gdyby dziś zagadka owa się zjawiła, kogo w tej piosence Elżbieta straciła, odpowiadam już zawczasu, że wspomniana Ela w tekście Chłopców z Placu Broni traci przyjaciela. Tej zagadki nie będzie.
1: Tak?
0: Nie. O Ela.
1: Wszystko na E.
0: O Ela, straciłaś przyjaciela. Oczywiście, że tak, bo dziś dzień przyjaciół.
1: O.
0: Tej zagadki nie będzie oczywiście, no bo Andrzej już tutaj odpowiedział, więc będzie inna zagadka. Bardziej oldschoolowa niż Chłopcy z Placu Broni, ale też związana z lekturą.
1: Może być?
0: Tak.
1: Bardziej oldschoolowa?
0: Tak. Związana z lekturą. Posłuchajcie.
2: Uwielbiam miód, mleko i czekoladę. No bo głodny przecież może być tylko bardzo zdrowy miś.
0: No właśnie, zdrowy miś. Trzeba wiedzieć, jak ten miś się nazywał, a potem przypomnieć sobie przynajmniej dwóch przyjaciół tego misia.
1: Brzuszek miał miś. Za przyjaciela na pewno.
0: Brzuszek to nie jest osoba, w związku z tym nie słuchajcie.
1: Mówią, że jest.
0: Nie słuchaj, chyba, że to jakaś ksywka czyjaś.
1: Właśnie, ciekawe, kto ma ksywkę Brzuszek.
0: No właśnie, w każdym razie Brzuszek to nie jest dobra odpowiedź. Dwóch przyjaciół tego misia wystarczy wymienić, żeby trafić na wielkie brawa i fanfary na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Możecie odpowiadać na pytanie, oczywiście rozruszajmy sobie szare komórki, tylko najpierw tego misia trzeba rozpoznać i potem tych dwóch przyjaciół wymienić. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a Monika Gniewaszewska już teraz informuje o tym, co się dzieje na drogach.
1: Tak jest.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to tak, natężenie ruchu nie jest duże. Mamy troszkę zgłoszeń od służb. Z A1 cały czas aktualne.

0: trasa między węzłami Ciechocinek Włocławek Północ, między Włocławkiem a Gdańskiem, to tutaj w Kujawsko-Pomorskim na 167 km na wysokości miejscowości Kuczek. W stronę Gdańska jedziemy jednym pasem. Tu mieliśmy zdarzenie drogowe z udziałem samochodu osobowego i dostawczego, na szczęście bez udziału osób poszkodowanych. To jest ważna informacja od służb, że nikomu nic się nie stało, ale kłopoty są i dla kierowców, i dla tych, którzy brali udział w tym zdarzeniu. Ci wypełniają różnego rodzaju druki, trwają formalności, a kierowcy w związku z tym muszą uważać, jechać na suwak tak naprawdę. I to nie jest jedyne miejsce na A1, gdzie jedziemy właśnie w ten sposób. No bo przypomnę, że cały czas w okolicach Torunia, przy dojeździe do Torunia mamy zwężenie, a właściwie dostępny tylko jeden pas w stronę Gdańska, bo jest remont jezdni tej, która prowadzi do Łodzi i kierowcy jadący w stronę Gdańska mają do dyspozycji jeden zwężony pas, natomiast dwa pasy jezdni mają do dyspozycji jadący w stronę Łodzi. I tutaj korka w stronę Łodzi nie ma, ale zwalniamy w kierunku Gdańska w okolicach Bramek w Nowej Wsi. To jest A1. Na południu kraju czysto, to trzeba przyznać. Troszkę Warszawa cały czas S8 zwalnia nam w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku. A jeśli chodzi o zdarzenia drogowe i informacje od służb, cały czas aktualne są z 24. Ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Rozbitek na trasie Gorzyń-Kwilicz, to jest Wielkopolska. 19. Tutaj też bez blokady Bielsk Podlaski Siemiatycze, ale przez Siemiatycze jedziemy ruchem wahadłowym. Policja na miejscu pomaga przejechać. I 16. Również ruch na zmianę jednym pasem przez miejscowość Dąbrowa. To jest Orzysz Mikołajki w Warmińsko-Mazurskiem.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to jeszcze raz, rozpoznajemy misia, a potem szukamy w głowie, w pamięci oczywiście, i jego przyjaciół.
5: Uwielbiam miód, mleko i czekoladę. No bo głodny przecież może być tylko bardzo zdrowy miś.
4: Jak się nazywał miś, to trzeba najpierw wiedzieć, żeby potem rozpoznać jego przyjaciół i wymienić. Przynajmniej dwóch przyjaciół, bo miał oczywiście więcej przyjaciół, ale dwóch wystarczy wymienić. Czekam w aplikacji na wasze odpowiedzi.

0: Tak jak przypuszczałem, banalna zagadka na dzień dobry. Doskonałym znajomy wszystkich naszych słuchaczek i innych słuchaczy. Chociaż na przykład Mieciu pisze, że Miś miał przyjaciela tygryska i dzbanek miodu. No tego dzbanka miodu nie mogę Mieciu uznać, natomiast tygryska uznaje, ale to jeden przyjaciel, a trzeba było wymienić dwóch. Kto wymienił dwóch? Halo, halo?
1: Ta zagadka to Kubuś Puchatek i jego przyjaciele to Prosiaczek i Kłabuchy. Pozdrawiam, Szymon.
0: Szymon wiedział. Nie tylko Szymon, oczywiście. Ania z Jogera. Bardzo dobra odpowiedź. Tygrysek i Kłapouchy. Na przykład wymienia Ania z Jogera. Peter wymienia Tygryska i Prosiaczka. Michał z Belgii Kłapouchego i Tygryska. Kasia z Radomia wymienia Królika, Prosiaczka i Tygryska. I jeszcze Maleństwo, czyli czterech przyjaciół wymienia Kasia z Radomia. Wielkie brawa dla ciebie, Kasiu. Kto jeszcze wiedział? Halo, halo.
2: Witam pana redaktora. Pozdrawiam.
0: Witam. Pozdrawiam.
2: To Krzyś, Prosiaczek, Tygrysek. Pozdrawiam, Maniek
0: z Wawy. Maniek z Wawy też wiedział, Krzysi Prosiaczek, Ania Starnowa wymieniła, Miluś wymienia Tygryska, Prosiaczka, Kłapouchego, Andrzej też wymienia tych samych, Sebo z Jumpera, bardzo dobra odpowiedź.

0: Dzień dobry z kolejki na Jędrzychowicach. Grzesiek za czwórki także postanowił wziąć udział w zabawie i bardzo dobrze, Grześku, bo są to dobre odpowiedzi. PBX wiedział, natomiast najwięcej Majka P. wymienia. Kłapouchy, prosiaczek, krzyś, tygrysek, królik, sowa przemądrzała, kangurzyca i maleństwo. To najpełniejsza odpowiedź, ale tak naprawdę, jak powiedziałem, trzeba było wymienić tylko dwóch, żeby zgarnąć brawa. Za chwileczkę brawa, ale przekonajmy się, kto był najszybszy.
1: No to cześć PRK, tutaj Uciu Kuciu z Norwegii.
0: Cześć Uciu Kuciu.
1: Oczywiście Kubuś Puchatek. Uh-huh. A na przykład przyjaciele to mój ulubiony osiołek i tygrysek. Uh-huh. Bo to dwa przeciwieństwa, jeden spokojny, a drugi szalony. Pozdrawiam z Norwegii, z deszczowej dzisiaj Norwegii, Uciu Kuciu. Hello.
0: Hello. Pozdrawiam cię Uciu Kuciu. Możesz jeszcze pozdrawiać kogo chcesz spośród swoich najbliższych, przyjaciół również, bo dziś dzień przyjaciół. Uciu Kuciu był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Małcin był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Krzysi, prosiaczek wymienił. Małcin, brawa dla mnie. Oczywiście brawa dla ciebie i dla wszystkich, którzy wiedzieli. Dodatkowo przypomnę, Małcin i Uciu Guciu, możecie też nagrać pozdrowienia albo napisać je, a do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę. I jedziemy dalej na wysokich obrotach.

0: Dziś, jak powiedziałem, Dzień Przyjaciół. Trafnie rozpoznaliście wszystkich przyjaciół. O, Marek teraz nawet. Miś, Puchatek, przyjaciele... Ha, Uszatek i kłopot. No, Uszatek mógłby być przyjacielem Puchatka.
1: Być. Mógłby, myślę, żeby się zaprzyjaźnili. Po prostu... Jeden miał porę, a drugi miał miód. Mhm.
0: Tak, a por mógłby maczać tego pora, prawda?
1: Tak.
0: No i na dobranoc Gryza zresztą tego pora jadł, prawda? Tak. Pora na dobranoc jadł. Mhm. Oczywiście, że tak. Jakby tylko po prostu przekroczył wtedy granicę.
1: Właśnie, musiałby przekroczyć.
0: No właśnie, bo
1: musiałby
0: to trudne dostać było paszport. Wówczas. Wówczas było bardzo trudne, ale jakby Uszatek miał paszport, wziął tego pora i na dobranoc
1: to na pewno by się
0: zjedliby
1: dało.
0: Oczywiście z Puchatkiem, jasne, że tak. A propos przyjaciół, to teraz zagadka motoryzacyjna już i to co powiedziałem, a propos przyjaciół, jest już podpowiedzią. Posłuchajcie, jak brzmi ten silnik. Posłuchajcie, wiem, że nasze słuchaczki i słuchacze rozpoznają trafnie po brzmieniu silnika nazwę samochodu, więc posłuchajcie. O, proszę. Niby niewielki ten silnik, bo słychać, że niewielki, ale...
1: Mały, ale jak to się mówiło?
0: Wariat. Mały, ale wariat. No właśnie.
1: Czy wariat?
0: Czy wariat? Jaki to samochód? Jeżeli rozpoznacie ten samochód, to oczywiście będą znów brawa, fanfary. Kto pierwszy, ten lepszy. Naturalnie podpowiedzią jest to, że mamy Dzień Przyjaciół dziś. Natomiast no kombinujcie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Ja trzymam kciuki. Monika natomiast o 13:30 wróciła, żeby...
1: informować, nieustająco.
0: O tym, co się dzieje na drogach. Podpowiem jeszcze, bo to chyba niezbyt łatwe zadanie, podpowiem jeszcze, te samochody jeszcze widać na polskich drogach.
1: Jeszcze widać.
0: Jeszcze widać, tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Może nawet jakiś utknął gdzieś w korku. Korków dużo nie ma, więc to jest małe prawdopodobieństwo, ale są na przykład spowolnienia na wysokości Szaflar. Patrzę teraz na Zakopiankę. Czysto przyjemnie przejezdnie, miejscami tylko prace drogowe w okolicach na początku Zakopianki, zjeżdżając z obwodnicy Krakowa, jadąc w stronę Zakopanego i też te światła w okolicach Szaflar. To tutaj jest korek na jezdni prowadzącej w stronę Zakopanego, a poza tym czysto też w okolicach Myślenic zwalniamy ze względu właśnie na prace drogowe przed za Myślenicami jadąc w stronę Krakowa. Sama obwodnica Krakowa też bez specjalnych zatrzymań.

Na pewno spektakularnych korków brak, natomiast większy ruch znów pojawił się na trasie między węzłami Krakowska-Wina, Kraków-Tyniec i też w kierunku Śląska. Sam Śląsk dobrze.

0: 4. Tak wygląda sytuacja na południu. Z wiadomości od służb wciąż jest aktualna A1. W Kujawsko-Pomorskim trasa Włocławek-Gdańsk między węzłami Ciechocinek-Włocławek-Północ. Miejscowość Kuczek, 167 km. Mamy zderzenie auta osobowego z dostawczym. No i zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Gdańska. Niewielkie bardzo spowolnienie w tym miejscu. Uważajcie na te auta, które brały udział w tym wypadku. No i też między Gorzowem Wielkopolskim a Szczecinem przypominamy o pracach drogowych na wysokości Myśliborza. Tutaj jest spowolnienie w związku z tym na jezdni prowadzącej w stronę Szczecina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jeszcze raz posłuchajmy tego silnika. Trzymam kciuki oczywiście. Co to za samochód?

Wsłuchaliście się? Mam nadzieję, niewielkim samochód, ale chciał być przyjacielem. O, ten samochód i dlatego dziś o niego pytam. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Trzymam kciuki oczywiście.

0: Cześć, pisze Jason, brzmi jak Volkswagen Garbus. Arki z Ząbek też jest tego samego zdania. Cześć Robercie, pisze Arti, to jest Volkswagen Garbus. Tomek śmigający po Francji też, to ten Garbus z filmu, ale zapomniałem jak na niego wołali, pisze Tomek, śmigający po Francji. Ktoś jeszcze?
1: Czy to przypadkiem Garbus? Pozdrawiam, Marcin.
0: Marcin też twierdzi, że to Garbus.

0: Kto jeszcze?
1: Z tej strony Szymon.
0: Szymon.
1: To jest Volkswagen Garbus.
0: Nie, panowie, to nie jest Volkswagen Garbus, chociaż Małcin też tutaj pisze, brzmi mi na Garbusa, ale jakoś tak nie do końca. No właśnie, nie do końca, to nie Garbus. To nie Garbus, to inny samochód. Za chwileczkę przypomnimy jego dźwięk, ale tymczasem może koncert życzeń, bo tutaj widzę od Małcina, zaległe pozdrowienia. No to niech będą zaległe pozdrowienia teraz. Małcin pisze, pozdrawiam serdecznie wszystkich urodzonych jutro, czyli 10 czerwca. 100 lat dla nas. Pozdrowienia też dla całego PRK oraz wszystkich słuchaczy. No dobra, dla urodzonych jutro, Małcinie, teraz piosenka. Niech będzie. Cytrynowo niech będzie. Lemon i Scarlett.

0: Rolling Stonesi na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No to jak? Rozpoznany samochód, czy jeszcze nie?
1: Cześć, z tej strony Michał. Czy chodzi może o Zaporożca?
0: Cześć Michale. Nie, to nie jest Zaporożec. To nie jest
2: to chociaż
0: Zaporożec.
2: Powiedz, czy ten sam wiek?
0: Czy ten sam wiek? Mhm. Nie. Nie.
2: Też nie.
0: Ten, o który pytam, jest młodszy niż Zaporożec.
2: O.
0: Tutaj Andrzej pisze, że to jest wolnosący diesel 1.9 TDI w Golfie, albo w innym samochodzie. Nie, to nie jest ten
2: albo w szaliku.
0: Z kiwaczami i nie w szaliku. Andrzeju, to nie jest diesel w ogóle. O, od tego zacznijmy. To jest benzynowy silnik, mimo że tak trochę brzmi. Nie jest nie jest to również garbus, przypominam. A co to jest? Posłuchajmy raz jeszcze.

0: Tu Tomasz pisze, że to jest Trabant z DDR-u albo czeska Skoda. Nie, Tomaszu, to ani Trabant, ani czeska Skoda.
1: Z DDR-u.
0: Z DDR-u, no bo Trabant był z DDR-u. Albo z NRD po polsku.
1: Tak było.
0: No właśnie. Więc to nie Trabant, to nie czeska Skoda, to nowszy samochód. Trzymam za was kciuki. Też z przyjacielskością. Aha. Jest takie słowo? Jest takie?
1: No właśnie tak jak to jest.
0: Chyba nie.
1: Chyba nie.
0: Ale z przyjacielem może się kojarzyć.
1: Z przyjacielskim uściskiem może.
0: Uściskiem?
1: Nie,
0: nie. Nie, nie.
1: Nikogo nie ściskasz?
0: Nie, nie. Znaczy nie, tutaj trzeba było rzeczywiście się ścisnąć w tym samochodzie, żeby nie pojechać. Więcej niż na przykład...
1: I wycisnąłem z ciebie
0: właśnie
1: odpowiedź.
0: To nie
1: podpowiedź.
0: Podpowiedź, nie odpowiedź. Odpowiedź, czekam na odpowiedź, co to za samochód. Jeżeli wiecie po tych podpowiedziach, co to za samochód, próbujcie. Trzymam kciuki oczywiście, a Monika teraz spróbuje nakreślić sytuację drogową w
1: Nie
0: Polsce.
1: Spróbuję, tylko nakreślę.
0: Okej, okay. Cofam. A Monika teraz nakreśla sytuację drogową w Polsce.
1: No i tak.
0: Bez prób.
1: Mhm.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Potraktujmy to jako premierę. Otóż mamy spowolnienia na obwodnicy Krakowa. One się znów pojawiły, bo było nieco spokojniej, ale teraz aut znów pojawiło się więcej. Między węzłami Krakowska Wina, Kraków-Tyniec. To ten odcinek jest dzisiaj zdecydowanie najbardziej oblegany. Na jezdni w stronę Śląska tych samochodów jest najwięcej. No i też zwalniamy na krajowej drodze numer 7 między Libertowem a Wjazdem na obwodnicę Krakowską.

0: Krakowa, węzeł Kraków Południe, Libertów. Też na tej przeciwnej jezdni jest korek. Prace drogowe sprawiają, że kierowcy tutaj na południu właśnie w ten sposób jadą ze spowolnieniami. Kraków, Katowice, okolice Chrzanowa, prace drogowe na A4 też sprawiają, że zwalniamy w stronę Śląska. No i punkt poboru opłat Brzęczkowice. Ten zwalnia nam w stronę Katowic. Kolejka nie jest długa, ale jest. Bardzo niewielka. Zaznaczam tylko, że jest. No i coś tutaj piętrzy się nam na Dolnym Śląsku, na wysokości Wrocławia. Węzeł Bielany Wrocławskie. Tutaj wygląda na to, że ruch jest naprawdę spory, zarówno w stronę Legnicy, jak i w kierunku Opola. I ten zjazd z obwodnicy Wrocławia A8 na węzeł Wrocław Południe, w stronę Legnicy jadąc, korek zniknął, ale jest spowolnienie i to dosyć spore. Tak wygląda południe. Na Mazowszu wciąż S8 zwalnia nam w stronę Wrocławia i w kierunku Białegostoku, a więc standardowa sytuacja. Na północy kraju pojawiły się spowolnienia i koreczek, o tak to ujmę. Na wysokości węzła Gdynia-Chważno, na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi, wygląda na to, że jest zdarzenie drogowe, które sprawia właśnie, że kierowcy jadą w korku. Około 2,5-kilometrowym ten zator jest w stronę Łodzi przed węzłem Gdynia-Chważno.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No to chyba Wartburg z DDR, Mirosław pisze. Nie, Mirku, to nie jest w ogóle samochód z NRD.

0: Czy to jest Fiat 500 pierwszej generacji Yaro z Nissana? Yaro nie. Pozdrawiam cię również, ale to nie jest Fiat 500 pierwszej generacji, ani drugiej generacji, ani trzeciej generacji. To jest Fiat 126P zwany maluchem. Arti ponownie próbuje. Nie jest to maluch. Szymon też twierdzi, że to maluch. To już wiesz, Szymonie. Pozdrawiam z Katowic, pisze Szymon. Pozdrawiamy Katowice oczywiście i ciebie, natomiast nie jest to maluch. Nie jest to Fiat 126P.
1: Ten fajnie brzmiący silnik, moim zdaniem, to jest produkcja FSO, 1500 pojemności, na przykład duży Fiat, tak sądzę.
0: Nie jest to duży Fiat, ale czy jest to produkcja FSO? Nie jest to duży Fiat. Siema, czy to Smart? Grzegorz się pyta. Nie, to nie jest Smart. Może to Fiat Ritmo, to z kolei Todę. Nie, to nie jest Fiat Ritmo. Czy to Lada Niva? Citroen 2CV z zagonnicami w środku, Tomek pisze w aplikacji. Ha! A, Tomek śmigający po Francji. Skąd stąd te 2CV-ka z zakonnicami w środku? Nie, Tomku, nie wiem, jak ty wyczułeś te zakonnice w środku, ale to nie jest 2CV. Nie jest to duży Fiat, już to mówiłem. A może zastawa, pisze Peter. Chociaż ja już w ogóle tego auta nie widuję, więc raczej nie. Może Fiat 127. Nie, to nie jest ani Fiat 127, ani zastawa. Ten samochód już rzadko rzeczywiście jest widywany na polskich drogach, ale jeszcze od czasu do czasu można go spotkać. Posłuchajmy raz jeszcze silnika. Wszedł na wysokie obroty. Weszliśmy na wysokie obroty. Teraz jeszcze troszeczkę. Jak się nazywa ten samochód? Skojarzenie z Dniem Przyjaciół. Taka była pierwsza podpowiedź i w tę stronę możecie myśleć oczywiście, jeżeli chcecie się bawić i rozgrzać szare komórki. Trzymam kciuki o 14.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Najchłodniej w dalszym ciągu na zachodzie kraju, w tym razem w Gorzowie Wielkopolskim, niecałe 16 stopni. Pokazują termometry w Gorzowie, najcieplej w Krakowie, 28 już oficjalnie, ale wiem, pisaliście w aplikacji, że już gdzieniegdzie ponad 30 na waszych termometrach. Są ostrzeżenia przed burzami, przed upałem i w związku z tymi burzami mogą być intensywne opady deszczu gdzieniegdzie. W Małopolsce, tam gdzie w tym momencie najcieplej, takie upały i takie burze mogą nas zastać na drogach, więc uważajcie, nie tylko w Małopolsce, ale również tak na Podkarpacie dochodzą te ostrzeżenia drugiego stopnia, bo jeżeli chodzi o ostrzeżenia pierwszego stopnia, to właściwie cała Polska. Dziś może być gorąco i burzowo w niektórych rejonach. W centralnej Polsce 26 w Łodzi, 27 w Warszawie, 27,5 w Bydgoszczy, a 22 w Poznaniu, czyli jak powiedziałem, dziś na zachodzie znacznie chłodniej niż na wschodzie i w centralnej Polsce. Po południu i wieczorem na krańcach wschodnich pogodnie.

0: zostanie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane bądź duże, no i te postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Wiatr słaby bądź umiarkowany, wieje z południa i z południowego zachodu, ale oczywiście w czasie burz może być porywisty.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ruszamy już po godzinie 14 na wysokich obrotach. Proszę bardzo, jaka piękna gitara. To Andrzej Nowak gra, a Martyna Jakubowicz za chwileczkę zaśpiewa Żagle tuż nad ziemią. Kłaniam się, zapraszam. Nie zagaduję, już posłuchajcie gitary i piosenki. Robert Kilan.

0: Jak przyjaciel, to musi być Zaporożec z silnikiem Boxera, a Konrad z Hyundai'a tak obstawia. Ktoś jeszcze obstawia tego Zaporożca?
1: To jest Zaporożec?
0: Nie, to nie jest
2: krótko,
0: Zaporożec.
2: Konkretnie
0: już
2: pytanie.
0: Powiedziałem, że to nie jest ten Zaporożec. Widzę, że idziecie śladami tej przyjaźni. Nie idźcie tą drogą, bo to nie była żadna przyjaźń. Od tego zacznijmy. Więc nie jest to również dar przyjaźni Warszawa, jak obstawia Tomasz ani Pabieda, jak tutaj piszą Ania i Darek ze Złotej. Nie jest to, nie tą drogą, nie ta przyjaźń, zupełnie. Volkswagen Garbus, znowu się pojawia Grzegorz Skija, tak napisał. Grzegorzu, już wyeliminowaliśmy Volkswagena Garbusa, nie jest to Volkswagen Garbus. Co to takiego?
3: Dobry. Andrzej z Katowic.
0: Cześć,
3: Andrzej. Czy to jest Deulanos? Pozdrawiam.
0: To nie jest Deulanos.
2: Ale?
0: To nie jest Deulanos. Ale, no właśnie tutaj niektórzy...
2: Deulanos.
0: Tutaj niektórzy idą drogą FSO, jak widzę.
2: Środka.
0: Polones, a jak nie Polones, to Deulanos. Peter tak obstawia, no właśnie, tą drogą FSO idziecie, widzę. Małcin też myśli, że to mój przyjaciel Polones. A Tode pisze Panda. Jeszcze jakąś podpowiedź.
2: O, Panda.
0: To nie jest Panda. To nie jest Panda, ale uwaga, mógłby być, jakby istniały te samochody w tej samej przestrzeni czasowej, mógłby być ten samochód konkurentem do Fiata Pandy, bo
2: no jest
0: mniej
2: to
0: więcej
2: podpowiedź.
0: Taka sama wielkość. Już mówiłem o tym, że trzeba upchać, prawda? Monika to ze mnie
2: wyciągnęła,
0: że trzeba tam upchać się, żeby...
2: Upchać się.
0: Samemu to jeszcze jako tako, ale na przykład jakbym jechał z Moniką, z Eweliną, z Ewą,

0: i z Kondziem. To nie wiem, czy
1: ktoś by musiał
0: radę
1: wystawać.
0: Volkswagen Scooby-Doo, pisze Marcin
1: Przyjaciel
0: z UK.
1: Brzuch.
0: Więc nie, Marcinie, to nie jest Volkswagen Scooby-Doo, bo jeżeli chodzi o Scooby-Doo, to chodzi ci o na przykład Kalifornię, prawda? Czyli transportera. Nie, to nie jest tak duży samochód. To jest mniejszy samochód. Posłuchajmy dźwięku silnika. Co to za samochód? Już tyle podpowiedzi było, więc trzymam kciuki, na pewno się uda. Monice na przykład teraz się uda przedstawić wiadomości drogowe.
1: Uda się.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Tym bardziej, że są dobre to wiadomości, bo nie mamy utrudnień już na A1. Skończyły się między węzłami Ciechocinek, Włocławek Północ, miejscowość Kuczek. W stronę Gdańska jechaliśmy jednym pasem. Bez utrudnień też na 24. Trasa Gorzyń-Kwilicz, miejscowość Rozbitek. Ruch na zmianę jednym pasem obowiązywał kierowców. 19. Tu kłopoty z przejazdem zakończyły się w Siemiatyczach. Trasa Bielsk-Podlaski-Siemiatycze. Tutaj też obowiązywał kierowców ruch na zmianę jednym pasem. Natomiast kłopoty z przejazdem pojawiły się na 60 na Mazowszu, Ciechanów, Maków Mazowiecki. W pobliżu miejscowości Karniewo, 181 km, auto osobowe zderzyło się z dostawczym. No i tutaj jest blokada, a kierowcy muszą jechać trasami lokalnymi. I niestety, jeszcze nie mamy informacji od służb, ale mamy wydłużony zdecydowanie, naprawdę bardzo, korek na obwodnicy Trójmiasta. S7 zakorkowana przed węzłem Gdynia-Chwarzno, a to za sprawą zdarzenia drogowego, do którego doszło na S7. Prawie 3-kilometrowy jest zator na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi właśnie w związku z tym. Też korkuje się ta trasa, która nas wprowadza na S7, czyli wojewódzka, to nie jest nawet wojewódzka, ale po prostu ta droga, która między wojewódzką 468 jest AS7 właśnie, czyli obwodnicą Trójmiasta tutaj na górze. Ten korek, no niestety tak niebezpiecznie się wydłużył. Zobaczymy, co będzie dalej. Nie mamy oficjalnie od służb zgłoszenia żadnego z obwodnicy Trójmiasta S7. Jeśli wiecie, dawajcie znać, co wydarzyło się tutaj na tej trasie, że właśnie ten korek w ciągu 20 minut urósł i to dwukrotnie tak naprawdę. Jedziemy dalej na południe kraju. Obwodnica Warszawy S8 zwalnia nami to tak porządnie na jezdni w stronę Białegostoku S8 i też S8. Niewielkie spowolnienie, ale jest za Jankami w stronę Nadarzyna. Tutaj uważajcie, bo też możemy zwolnić. I też na południu kraju, no to stała sytuacja w tej chwili już tak się unormowała między węzłami Kraków-Skawina, Kryspinów, a więc nieco wydłużył się takie spowolnienie raczej w stronę Śląska. Sam Śląsk na obwodnicy Krakowa, a sam Śląsk wygląda nieźle, chociaż uważajcie, bo na trasie Mysłowice-Katowice na jezdni w stronę Katowic jest zator za węzłem Brzęczkowice.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No to kolejne strzały od was. Jugo, pisze Peter. Peterze, kiedy ostatni raz Jugo na polskich drogach widziałeś? To jest Ogar. O, Arti Ząbek stawia, że to jest Ogar. No tego samochodu Arti, mimo że powstał, na polskich drogach też nie było widać, bo nie był produkowany seryjnie, więc nie jest to Ogar, nie jest to Jugo. Citroen Ami, czyli Citroen Super Przyjaciel, Kazimierz obstawia. Myślałem o Citroenie Ami, ale nie znalazłem dźwięku silnika, więc Kazimierzu, nie jest to Citroen Ami, ale to jest bardzo logiczny strzał, bo Ami to przecież przyjaciel, prawda? Więc to już blisko chyba jesteście. Halo, halo.
5: No, witam, panie redaktorze, ponownie. Witam. No to wychodzi, że to Fiat Uno. Pozdrawiam, Maniek Baba.
0: Pozdrawiam, Mańku. To nie jest Fiat Uno. To nie jest Fiat Uno. Siema, czy to jest Tico? Grzegorz Stojoty pyta. Może Tico? Paweł też twierdzi, że to Tico. I ten strzał, czyli to Tico, to chyba jest najbliższy.

0: No więc jak to jest z tym samochodem? Powiedziałem, że Tico to jest chyba najbliższy prawdzie strzał, więc tutaj proponujecie Tico albo Matiz. No właśnie, Matiz. To jest dobra odpowiedź. Marek Żdżogera wpadł na tego Matiza, tutaj krzyczy wręcz w aplikacji. Irek z kolei, to jest DU Matiz. Matiz wersja Friend podstawowa, pisze kolejny słuchacz. Niekoniecznie w wersji Friend, dlatego Matiz... Ta wersja Friend powstała dlatego, że Matiz to podobno po koreańsku znaczy właśnie przyjaciel. I stąd ten Matiz dziś pojawia się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Marcin z Kalifornii też wpadł na to. Domyślam się, że z Kalifornii, czyli z Volkswagena, czy z tej prawdziwej Kalifornii. Sebastian znaczy też stawia na Matiza. Chociaż o, tutaj pojawiają się też niedobre odpowiedzi niestety. Przemek, instruktor, stawia na Cinquecento. Tak, to mógłby być konkurent Fiata Pandy, gdyby nie był też Fiatem. Artur z Piekar z Śląskich z kolei na Mini Morisa, a Tode pisze Eureka to Twingo, nie Twingo. Matiz, pamiętajcie, Matiz to znaczy przyjaciel. Kto był najszybszy? Jeżeli chodzi o tych, którzy nagrywali, to zdaje się tylko jedna dobra odpowiedź nadeszła. Halo, halo.
1: Witam wszystkich odnośnie zagadki. Trzycylindrowe, 976 cm sześciennych, czyli DU Matiz w wersji Friend. Tomkon z Tarnowa. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam Tomkonie z Tarnowa. Byłeś najszybszy, więc możesz teraz pozdrawiać kogo chcesz. Swoich przyjaciół pozdrów. Naprawdę wykorzystaj szansę. Poprzez aplikację możesz nagrać kolejną wiadomość, tym razem z pozdrowieniami dla przyjaciół. My do tych pozdrowień twoich dołączymy piosenkę. Fufon z Kozienic był najszybszy, jeżeli chodzi o Matiza w aplikacji. Pisząc Fufonie, to samo co Tomkon. Możesz pozdrawiać oczywiście również. Możesz napisać pozdrowienia albo nagrać. Wielkie brawa dla was wszystkich. Za tego DU Matiza. To nie było łatwe, ale się udało. Jak się okazuje...

0: W Dniu Przyjaciół, przyjaciel PRK Polskiego Radia Kierowców, Kondziu, nasz słuchacz, jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kondziu. Witam cię, Robercie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Będziemy rozmawiać o kabrioletach, czyli o samochodach, których już też coraz rzadziej, które też coraz rzadziej możemy spotkać na drogach mimo sezonu. Chyba się zaczął już ten sezon na kabriolety,
1: prawda? No, zaczął się generalnie. Ta pogoda jest trochę jeszcze w kratkę, ale generalnie już można powiedzieć, że tak.
0: Kondziu jest miłośnikiem kabrioletów. Masz taki kabriolet?
1: Mam.
0: U siebie w domu? W garażu? Trzymasz?
1: W garażu. Mhm. Mam.
0: Szmaciany czy
1: szmaciany? Jestem ortodoksyjnym kabrioleciarzem, że im mówiąc kolokwialnie, szmata musi być.
0: I z tego co wiem, popraw mnie, jeżeli się mylę, masz hopla.
1: Tak, no jest to taka, może nie fascynacja, no fascynacja, tak, bo to jest moje trzecie cabrio obecnie. Zaczynałem 12 lat temu od Astry Bertone, potem była Kaskada, a teraz jest BMW.
0: A, czy już nie masz hopla? Myślałem, że masz hopla, a teraz jesteś, masz wydatki. Teraz
1: nie,
0: masz wydatki.
1: Nie, akurat nie jest aż tak źle.
0: Okej. Okay. Ale myślałem o tej Kaskadzie, że to Opel, wiesz, jak kto ma Opla, ten ma hopla. To jest takie powiedzenie. I dlatego nawiązałem do tego hopla. Ale nie wiedziałem, że po prostu zmieniasz kabriolet.

0: Ale ty jak rękawiczki, a w rękawiczkach
1: no nie, no
0: prowadzisz?
1: Bez przesady to, proszę?
0: W rękawiczkach prowadzisz?
1: Nie, to nie. Siódemkę prowadzę w rękawiczkach, ale w cabrio obowiązkowo czapka z daszkiem.
0: I daszek do przodu, nie? Czy do tyłu?
1: Daszek do przodu, na pewno okulary przeciwsłoneczne i koniecznie w taką pogodę, jaką dzisiaj mamy w Warszawie, filtr z wysokim filtrem. Znaczy krem z wysokim filtrem, bo można się spalić.
0: Można być czerwonym po przejażdżce.
1: Tak.
0: I można, czyli czoło trzeba zasłaniać, prawda? Bo czoło najbardziej chyba przyjmuje promienie.
1: Ręce zwłaszcza i kark, kiedy świeci słońce na nas z góry, gdzieś z tyłu, naprawdę można się spalić.
0: Być może dlatego, że my ludzie właśnie widzą tę, jakby to powiedzieć, ten komfort, w cudzysłów tu stawiam, podróżowania kabrioletem, dlatego te kabriolety stają się samochodami niszowymi. I coraz mniej popularnymi chyba.
1: Tak, i to też jest spowodowane tym, że ewolucja w motoryzacji doprowadziła do tego, że wersje cabrio samochodów są coraz mniej popularne ze względu na to, że kiedyś kabriolety były produkowane na bazie najczęściej wersji trzydrzwiowych danego modelu. Więc polegało to tak naprawdę na
0: obcięciu dachu,
1: dołożenia pojemnika na dach, ten materiałowy, i generalnie mieliśmy gotowe cabrio.
0: No trzeba trochę było usztywnić na
1: dwozie. Najczęściej to tam w podwoziu są specjalne takie konstrukcje metalowe. Natomiast w momencie, kiedy ta fala właśnie tych samochodów trzydrzwiowych, sportowych czy małych hatchbacków przeminęła, bo generalnie teraz coraz rzadziej można spotkać auto trzydrzwiowe, jeżeli chodzi o kompakty na przykład, to tym samym jakby zniknęły kabriolety.
0: Czyli tak naprawdę ludzie chcieliby w takiej samej ilości tych kabrioletów według ciebie, ile chcieli dawniej, tylko producentom to się nie opłaca.
1: Tak, nie opłaca się przede wszystkim dlatego, że projektowanie, jak wiadomo, płyta podłogowa to jest najdroższy element samochodu. I projektowanie całej płyty podłogowej podług jednego konkretnego modelu, tudzież jednej wersji nadwoziowej, jest dla producenta po prostu nierentowne, bo zakładając, że sprzeda tych samochodów w ciągu roku 10, czy tam w setkach, to w tym momencie projektowanie takiego auta absolutnie się nie zwróci. Więc jest to już taki niszowa wersja nadwoziowa.
0: Czyli śpieszcie się, jednak kochać kabriolety, bo tak szybko odchodzą. O kabrioletach będziemy jeszcze mówić, a teraz Monika weszła do studia. Skoro Monika weszła do studia...
2: Z hukiem? Nie było huku?
0: Nie.
2: To dobrze.
0: Nie.
2: Znaczy, może źle. To następnym razem będzie.
0: Wejdź jeszcze raz z hukiem.
2: Tak?
0: Tak,
2: dobra.
0: Zrób.
2: To uwaga.
0: Uwaga, zrób. Monika robi jakiś hałas teraz. Uwaga. Z hukiem. Teraz weszła z hukiem, więc 14.30, tak.
2: No
0: o 14.30 możemy wyjeżdżać na drogi.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No a te coraz bardziej zakorkowane. Korkuje się południe kraju. Obwodnica Krakowa, ta zwalnia dosyć mocno na węźle Kraków-Skawina. To chyba się zapowiadało, taka sytuacja właśnie. Ten duży ruch między węzłami Kraków-Skawina, Kraków-Tyniec na jezdni prowadzącej w stronę Śląska. Kierowcy zwalniają i dużo aut pojawiło się już też w okolicach węzła Kraków południe, też w kierunku Katowic. No i Katowice-Mysłowice, tutaj też spowolnienia. Dosyć spore. Korek utworzył się na wysokości Mysłowic na jezdni w stronę Katowic i też za węzłem Murckowska w stronę Krakowa kierowcy zwalniają. 81 też nam się przykorkowała od Katowic jadące w stronę Mikołowa. Duży bardzo ruch na Dolnym Śląsku, na odcinku właściwie to jest węzeł Wrocław Południe i tutaj kierowcy zwalniają i to dosyć mocno, wjeżdżając na ten węzeł Wrocław Południe, a z niego na obwodnicę Wrocławia A8. Tu nam zwalnia ten ruch i to dosyć mocno. Zwalnia też węzeł Bielanowski wrocławskie i również później duży ruch między Wrocławiem a Legnicą. Tak wygląda południe. Jest tutaj rzeczywiście coraz większy ruch. Właściwie to z minuty na minutę wygląda na to, że rośnie. Na S8 też w Warszawie utrzymuje się z kolei duży ruch na S8, bo tutaj ani nie wzrasta, ani nie maleje, więc w kierunku Białegostoku cały czas utrzymuje się spowolnienie i to spore na S8. No i sprawdźmy jeszcze sytuację na obwodnicy Trójmiasta. Tu wciąż bez oficjalnego zgłoszenia, ale z wydłużonym zatorem. Niestety ten już się zaczyna na węźle Gdynia-Chylonia i aż do węzła Gdynia-Chważno ten zator jest. Zdarzenie drogowe wygląda na to, że dosyć

poważny, bo korek z minuty na minutę się wydłuża. W tej chwili to jest ponad 4 km. Zakorkowana też trasa, która prowadzi nas na S7 tutaj w okolicach Gdyni, czyli no po prostu ona nie ma numeru, ale to każdy wie, kto jedzie, bo utknął w korku. I jeśli utknął w korku, no to wiedzcie, że na S7

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to teraz koncert życzeń. Fuwon z Kozienic pozdrawia przyjaciela Sebastiana z Kosmetyki Out, redakcję PRK oraz wszystkich mieszkańców Kozienic, czyli dla wszystkich z Kozienic za chwileczkę piosenka, ale nie tylko dla nich, bo Tom Konstarnowa pozdrawia wszystkich słuchaczy, w tym szczególnie Wojtka Gebisia, którego zaraził słuchaniem PRK, oraz Miłosza i Zyzia. No to dla Wojtka Gebisia, Miłosza, Zyzia, wszystkich słuchaczy i jeszcze mieszkańców Kozienic. Niech będzie.

0: blisko. Tak sobie myślę, że właśnie takiej muzyki się słucha w Cabrio.
1: Też, też.
0: Sezon Cabrio 2026 rozpoczęty. Mam takie wrażenie, Kądziu, przypominam, Kądziu, słuchacz PRK Polskiego Radia Kierowców i miłośnik kabrioletów jest z nami. Tak sobie pomyślałem, że Polacy rzucili się na te kabriolety jakieś parę lat temu. Zauważyłem wysyp tego na ulicach. Było. Chcieliśmy zobaczyć, tak mi się wydaje, jak to jest w tym kabriolecie. I ta miłość troszeczkę osłabła, bo trzeba pamiętać, jak powiedziałeś, o tych okularach przeciwsłonecznych, o tym filtrze, kremie z filtrem, o czapce, a niektórzy, którzy nie używali kabrioletów, myślą sobie, o, jakiś szpaner, okularki, czapeczka i tak dalej, a to niezbędne, prawda?
1: Tak, ale tutaj to też jest kwestia tego, że bo zawsze kabriolet jednak kojarzył się z taką wersją nadwoziową, która gdzieś, powiedzmy, wprowadzała nas w taki świat trochę takiego luksusu. Aha. I wiadomo, ktoś sobie mógł pozwolić na cabrio. Aha. I pytanie, czy to jest jego jedyny samochód, czy
0: właśnie
1: to jest kolejne auto, po
0: miałem
1: to, żeby kolegę, sobie jeździć latem.
0: Miałem kolegę, który kupił sobie cabrio, ale to był jego jedyny samochód i w zimę też jeździł tym kabrioletem ze szmacianym dachem.
1: Tak, można oczywiście, natomiast jeżeli ktoś wybiera sobie kabriolet jako jedyne auto, i na przykład nie ma garażu. Mhm. To jest alternatywa w postaci tak zwanego CC, czyli cabrio coupe.
0: Twardy dach.
1: Tak, czyli twardy metalowy dach. No i generalnie jest to auto całoroczne, bo mamy metalowy dach nad głową, który generalnie zamyka nam cały samochód tak, jakby było z metalu, tak? Niemniej tutaj jest problem taki, że ten dach, kiedy złożymy, zabiera nam praktycznie całą przestrzeń bagażową. I te dachy najczęściej są bardzo mocno skomplikowane. Ja tutaj sobie pozwoliłem taką ściągę zrobić, tak, bo na przykład bardzo popularnym samochodem jest Opel Astra Twin Top. I tutaj jest na przykład opisane, że do obsługi tego dachu jest 14 łączników kinematycznych, 8 cylindrów hydraulicznych, 5 silników elektrycznych i 13 czujników monitorujących bezpieczną i synchroniczną pracę wszystkich elementów.
0: Jedne się zepsuje i już
1: i mamy
0: nie
1: problem. Więc musimy brać poprawkę na to, że jednak samochód tego typu może być to samochód podwyższonego ryzyka. Nie mówię, że wysokiego, ale podwyższonego, i to też zależy od, powiedzmy, modelu i marki.
0: No tak. Tak, są też tak naprawdę te CC, o których mówiłeś, czyli coupe cabrio z dosyć prostymi dachami składanymi na
1: harmonijkę tak zwaną.
0: Albo dwie części tylko,
1: tak, tak.
0: Ale wtedy samochód ma taki odwłok z tyłu, bo gdzieś te dwie
1: gdzieś
0: części trzeba upchnąć,
1: musi się schować, dokładnie tak.
0: No więc albo brzydszy samochód i mniej skomplikowany dach w coupe cabrio, albo ładniejszy samochód, tylko bardziej skomplikowany dach. Musicie wybierać. Albo po prostu dwa samochody i cabrio trzymamy w garażu i wyjeżdżamy tak od czasu do czasu.
1: Tak, że tak powiem, wietrzymy. Tak jak motocykliści wietrzą motocykle, tak samo kabrioleciarze też już mają takie zwyczaje swoje, że widząc kogoś nadjeżdżającego też z otwartym dachem, to jest ta lewa w górę. Nie? A, widzę cię z otwartym dachem, to do ciebie

0: pomacham, nie?
1: Kierowcy kabrioletów też sobie machają?
0: Zdarza się, tak? Zdarza się. W ogóle jest bardzo dużo grup zrzeszających miłośników kabrioletów, nawet na Facebooku, czy gdzieś na innych mediach społecznościowych. Aha. I często te grupy robią sobie różne wyjazdy, eventy, spotkania, no bo to jest jednak niszowa wersja nadwoziowa, tak? Jasne. Więc są takie spotkania, na przykład otwarcie sezonu, zamknięcie sezonu, jakieś przejazdy, wycieczki, więc wtedy każdy jak przyjeżdża, no to wymienia swoje doświadczenia, gdzie był. Mhm. Też bardzo często jest, co można przewieźć kabrioletem, bo paradoksalnie jest to auto, które ma bardzo duże możliwości transportowe i wtedy użytkownicy prześcigują się tym, kto co wiózł.
1: I co wiozłeś?
0: Ja wiozłem telewizor, drzwi, materac zwinięty z Ikei.
1: No było zwinąłeś to. Z Ikei
0: znaczy
1: materac?
0: Nie był zwinięty w rulon i jechał tak trochę jak taka antena, nie? Więc tak.
1: Rozumiem, czyli tak naprawdę opuszczamy dach i możemy wysokie przedmioty pionowo wozić kabrioletem, możemy. Tylko wolniutko, żeby nie wypadło.
0: A zdarzyło się, że komuś pęd powietrza wypchnął właśnie, coś z samochodu? Zdarzyło się.
1: Czy kabriolet jest bardziej wymagającym samochodem od użytkownika niż normalny?
0: Zdecydowanie.
1: No właśnie. I być może dlatego niektórzy po pierwszym zachwycie kabrio potem rezygnują, prawda, no bo nie chce im się poświęcać aż tak dużo uwagi.
0: Tak, to przede wszystkim bywa tak, że ktoś po pierwszym sezonie sprzedaje kabrio, bo już twierdzi, że to nie jest dla niego, bo gdzieś tam no, rozminął się z tym, że faktycznie stworzyło mu to frajdę z jazdy. Więc najlepszym momentem w ogóle na sprzedaż kabrio to jest jesień. Bo
1: najlepszym, naprawdę?
0: Tak, aha, tak, bo że wtedy...
1: Znaczy najlepszym ludzie, dla sprzedającego, czy dla kupującego?
0: Dla kupującego.
1: No właśnie, bo najtańsze są
0: tak,
1: wtedy.
0: Najtańsze, a przede wszystkim osoby, które, że tak powiem, kończą sezon i ten samochód staje się już takim, powiedzmy, no, zawali garażem, może w ten sposób, no to chcę go jak najszybciej wypchnąć, żeby już nie bujać się z tym, powiedzmy, od listopada do kolejnego roku, tak?
1: Rozumiem, no bo już mógłby przytrzymać w garażu oczywiście, na wiosnę byłby trochę droższy, ale nie wiadomo, bo przejdzie rocznik.
0: Dokładnie, dokładnie o to chodzi. No i tutaj też pozostaje jeszcze kwestia utrzymania dachu, bo jeżeli mamy dach metalowy, to powiedzmy...
1: pół biedy.
0: Jest to pół biedy, bo nakładając ceramikę czy cokolwiek innego, no, obejmujemy całe auto, natomiast przy dachach materiałowych niestety musimy bardzo uważać na to, gdzie parkujemy, na to właśnie, czy niektórzy otwierają dach i zostawiają na przykład przed sklepem, co jest też dosyć ryzykowne, natomiast przede wszystkim no i tutaj jesteśmy zagrożeni drzewami, czyli tym, co spada z drzew.
1: I pewnie my jesteśmy też zagrożeni miłośnikami cudzej własności, tak mi się wydaje.
0: Też zdarza się, natomiast jeszcze największym zagrożeniem jest to, że jeżeli na przykład staniemy pod drzewem, na którym siedzą ptaki, to możemy zastać dach w ciapki. I domycie tego jest naprawdę ciężkie. No ale tutaj firmy detailingowe też proponują osobną usługę na
1: Okej. O filozofii kabrio, o tym, jak utrzymać samochód kabriolet, porozmawiamy po godzinie 15. Jeżeli macie pytania do Kondzia, to zapraszam. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jeżeli zamarzyliście, że będziecie jeździć tego lata kabrioletem, to najpierw zapytajcie się o wszystko. A miłośników kabrioletów również zapraszam do aplikacji. Podzielcie się swoimi doświadczeniami. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak powiedziałem, z Kondziem rozmawiamy po 15.

0: Myślisz, że spodobałaby ci się jazda kabrioletem? Tak na co dzień?
1: Podobała mi się, nawet jechałam kiedyś, wiesz?
0: Raz?
1: No, może nie raz.
0: Kilka razy?
1: Kilka razy.
0: I podobało ci się?
1: Tak,
0: fryzury
1: nawet
0: sobie
1: fryzura.
0: Nie popsułaś?
1: Nie, nie popsułam. Ku zaskoczeniu mojemu za pierwszym razem.
0: Może dlatego, że dach był zasłonięty?
1: Myślisz?
0: Nie
1: Ale
0: wiem.
1: Widziałam gwiazdy, to może, może się w głowę uderzyłam.
0: A może ty jechałaś?
1: I stąd te gwiazdy.
0: Może szyber dach po prostu był.
1: No już wiesz co, czy ja jestem, już nie chcę mówić.
0: Jesteś specjalistką od tego, co się dzieje na polskich drogach i za chwileczkę to udowodnisz, prawda?
1: Prawda.
0: Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i wiemy, co się wydarzyło na obwodnicy Trójmiasta S7. Tutaj jest naprawdę poważny korek. On zaczyna się już na wysokości węzła Gdynia-Chwarzno. Na S7 czwarty kilometr doszło do zderzenia pojazdów w ruchu. To jest komunikat od Generalnej Dyrekcji. W każdym razie mamy wypadek. Nie mamy zgłoszenia od służb w pobliżu węzła Gdynia-Chwarzno. Właśnie jest taka sytuacja i w związku z tym ten korek jest naprawdę poważny. Jeśli macie szansę na to, żeby nie wjeżdżać jednak na obwodnicę Trójmiasta, to zalecamy, żeby tego nie robić, a przynajmniej na jej początek. Tutaj zjazd z 468, czyli z trasy, która nas sprowadza, jadąc od strony Rumi, a na obwodnicę Trójmiasta miasta w stronę Gdyni. No to nie jedźcie tą drogą, gdyż wjedziecie w zator od razu za węzłem Gdynia-Chylonia. On jest i ma 4 kilometry, jeśli nie więcej, i ciągnie się właśnie po węzeł Gdynia-Chwarzno, czyli węzeł, na którym to doszło do zdarzenia drogowego na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Drogowcy przewidują, że około 2 godzin te kłopoty będą tutaj miały miejsce na S7, a więc nawet do po godzinie 16 ta sytuacja ma się ustabilizować. No na razie jest duży korek, jest zwężenie, a więc zalecamy jednak unikanie S7. Też trasa, która na nią prowadzi, jest zakorkowana. To jest ta trasa, która wiedzie nas od wojewódzkiej 468, od Gdyni w stronę S7 obwodnicy Trójmiasta. A później obwodnica Trójmiasta wygląda dobrze i w związku z tym, jeśli jesteście akurat na wysokości węzła Gdynia Wielki Kack, to śmiało można na obwodnicę Trójmiasta wjeżdżać. S7, S6 przejezdna w pełni. Korek nam się zrobił na 89 też w międzyczasie na wysokości Gdańska. Korek

0: jest na jezdni prowadzącej w stronę S7, w stronę węzła Gdańsk-Port. Tutaj też należy liczyć się z utrudnieniami przy wjeździe właśnie na S7 jadąc od strony Elbląga, a w kierunku Gdyni. No i też te korki są coraz większe w ogóle na naszych drogach. Największe chyba oprócz tej wspomnianej S7 na północy kraju, to na południu obwodnica Krakowa się korkuje. Okolice węzła Kraków Południe już porządnie zwalniają w stronę Śląska i porządnie też zwalnia fragment A4 na wysokości Krakowa, węzeł Kraków-Skawina, węzeł Kraków-Tyniec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 15 stopni nad morzem. W Kołobrzegu, w Koszalinie, czyli niekoniecznie nad morzem, ale blisko morza, 17, natomiast pokazują termometry w Ustce i w Łebie. Najcieplej z widokiem na morze na Mierzei Wiślanej, tam 24 nawet, ale w ogóle najcieplej w centrum Polski, w Płocku 28,5.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Po południu i wieczorem na krańcach wschodnich pogodnie i tam pogodna pogoda się utrzyma, a na pozostałym obszarze niestety zachmurzenie umiarkowane bądź duże. Niestety również z zachodu w głąb kraju postępują przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. I to widać, jeżeli chodzi o temperaturę, że chłodniej na zachodzie, cieplej, a nawet gorąco w centralnej Polsce i na wschodzie. Różnica jest naprawdę duża, bo od 15 do 30 stopni prawie. Jeżeli chodzi o rozpiętość tej temperatury, 15 w Koszalinie, a prawie 30, 28,5 w Płocku. Ma być 30 lokalnie w centrum i na południowym wschodzie. Czekamy na te 30 oficjalne, bo nieoficjalne już na termometrach w samochodach pewnie widzicie. Gdzieniegdzie, jeżeli chodzi o wiatr, to mamy słaby i umiarkowany. W czasie burz może być jednak porywisty do 75 km na godzinę. Z taką prędkością może wiać w trakcie tych niekorzystnych zjawisk pogodowych, które przewidują synoptycy na dzień dzisiejszy i popołudnie. A wiatr wieje z południa i z południowego zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy już 2 minuty po godzinie 15 na wysokich obrotach, co za chwileczkę będzie słychać. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: No właśnie, czym dobry dzień na polskich drogach? Za chwileczkę się przekonamy o tym. 10 minut po godzinie 15. Monika Gniewaszewska ponownie w studiu PRK.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Taki standardowy bym powiedziała, bo są utrudnienia zgłoszenia od służb i natężenie ruchu jest już coraz większe, 15.10, a więc to jest ta pora, w której nasze drogi się zaczynają korkować i to tak już poważnie odczuwalnie. Poważnie odczuwalnie zakorkowana jest więc obwodnica Krakowa. Korek jest w okolicach węzła Kraków Południe, ale też węzła Kraków-Skawina. I w ogóle ten odcinek między węzłami Kraków-Skawina i tak naprawdę Kraków-Tyniec jest bardzo mocno w tej chwili obciążony na jezdni w stronę Śląska. Zwalniamy też przed bramkami w Balicach. Tak wygląda obwodnica Krakowa. Duży ruch więc w kierunku Katowic, w kierunku Śląska. A na Śląsku Katowice-Mysłowice, ten odcinek A4. Tutaj należy liczyć się ze spowolnieniami i dużą ilością samochodów. 81 Katowice-Mikołów tutaj też nam zwalnia. Nie bardzo, ale jednak ostrzegamy Was. No i pojawiło się spowolnienie na 86, ale nie jak to zwykle bywa. Od węzła Murckowska, czyli zjazdu z A4 w stronę Katowic, ale w przeciwnym kierunku 86 korkuje nam się od Katowic w stronę A4. To Śląsk, na Dolnym Śląsku spiętrzenie cały czas w okolicach węzła Bielany Wrocławskie, na jezdni w stronę Legnicy i też uwaga, bo korek jest i to spory na obwodnicy Wrocławia na A8, na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Korek ma prawie 4 km i pojawił się na wysokości Mokronosa Dolnego na jezdni w stronę Łodzi. Zdarzenie drogowe jest tutaj, a więc ostrzegamy Was, jeśli chcecie sobie sprawnie przejechać obwodnicą Wrocławia A8, no to niestety nici, jeśli jedziecie od strony węzła Wrocław Południe, a w kierunku Łodzi. No to taka jest sytuacja, że na wysokości Mokronosa Dolnego wjeżdżamy w zator. Mazowsze to obwodnica Warszawy S2. Tu korki oczywiście jak dzień jak co dzień, węzeł Warszawa Południe, Warszawa Opacz. Tutaj na obu jezdniach zwalniamy. No i oczywiście S8 w obu kierunkach na obwodnicy Warszawy. Wciąż utrzymuje się też zator na S7. To już obwodnica Trójmiasta. Węzeł Chważno. Tu mamy zdarzenie drogowe. Korek zaczyna się przy zjeździe.

0: jeździe z 468, czyli jadąc od strony Rumi w kierunku Trójmiasta, i korek jest już na tym zjeździe węzeł Chylonia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
2: To była reklama.

0: No niestety nie mam tak jak Kądziu samochodu typu cabrio, ale może wy macie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, i się pochwalicie za chwileczkę swoimi kabrioletami. Rozmawiamy dzisiaj o kabrioletach, a to dlatego, że sezon już otwarty, prawda? Otwarty. Tak, już tak. Od jakiegoś czasu otwarty sezon na cabrio. Są, jak powiedział Kądziu przed godziną 15, różne rzeczy związane z kabrioletami, w tym trzeba nawet przesadnie dbać o to cabrio, dach konserwować i uważać na drzewa i siedzące na tych drzewach ptaki, jeżeli mamy szmaciany dach.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Na co jeszcze trzeba uważać?
1: No, na pewno na to, że przynajmniej ja tak robię, że nie zostawiam otwartego dachu, kiedy spuszczam auto z pola widzenia, tak?
0: Rozumiem.
1: Różnie się może zdarzyć.
0: Właśnie zahaczyłem cię przed godziną 15 od tych amatorów cudzej własności. Zdarzają się tacy, którzy na przykład

0: no, scyzorykiem przetną dach i coś tam próbują
1: zdarzało się, inaczej ja dzięki Bogu nie doznałem takiego aktu dewastacji, natomiast wiem, że zdarzały się sytuacje, gdzie bywało, że ktoś komuś scyzorykiem pociął dach w celu włamania się, tudzież też po prostu zwykła złośliwość i zawiść, tak? Bo to też takie sytuacje miały miejsce. No i z takich aktów wandalizmu, no też słyszałem o tym, jak zawartość pobliskiego śmietnika wylądowała w samochodzie.
0: O, proszę bardzo.
1: Więc, no niestety, no, że no, nie będę komentował zachowania takich ludzi, no bo to no, nie tak. jest audycja na teraz, ale temat, natomiast uważajmy.
0: No dobrze, no to skoro ten sezon Cabrio jest rozpoczęty i te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy przed momentem, nie zniechęciły naszych słuchaczy do kabrioletów, to jak ktoś nie chce ryzykować i nie chce kupować nowego, których zresztą i tak jest coraz mniej tak. na rynku, to chce kupić używany, to na co zwrócić uwagę, kupując używany kabriolet?
1: Przede wszystkim na podstawowa rzecz, na stan dachu, prawda? Jest to jakby kluczowy element tego, co ma nam sprawiać frajdę z jazdy, więc jeżeli jedziemy taki samochód oglądać, no to przede wszystkim zaczynamy od kontroli jego stanu. Bez względu na to, czy to jest dach materiałowy, czy metalowy, to prosimy sprzedającego o to, żeby pojechać na myjnię, tudzież na taką samą myjnię samoobsługową, żeby oblać to auto wodą, żeby sprawdzić, czy są nieszczelności. No niestety, no, dach ma to do siebie, że cały czas pracuje cały nadwozie, więc może się zdarzyć, że gdzieś któraś uszczelka może być, nie wiem, wykruszona albo wytarta. No to też mamy argument do negocjacji ceny, prawda, w takiej sytuacji.
0: Czyli natomiast to nie skreśla tak naprawdę
1: nie skreśla,
0: samochody.
1: Natomiast już skreślać może sytuacja związana z samym mechanizmem, który może być bardzo skomplikowany i o ile w niektórych samochodach, niektórych modelach jest to pompa hydrauliczna napędzana płynem hydraulicznym, co też trzeba ten poziom płynu sprawdzać i sam stan pompy, no to w tych samochodach, które mają ten dach metalowy, tam jest bardzo dużo elementów ruchomych. Tam są specjalne lotki, cięgła, przekładnie, które zamykają też ten moduł, który tam przekłada te wszystkie zapadki. Więc musimy zobaczyć, czy to się wszystko dobrze domyka, zamyka, żeby nie...
0: Czyli kilka razy tak naprawdę sprawdzić.
1: Tak.
0: Za pierwszym razem może się udać, ale za drugim już nie.
1: Tak, jest to kluczowa kwestia właśnie przy wyborze kabrioletu i no też wtedy, jeżeli coś z tym dachem się dzieje, no to też powinna nam się już zaświecić jakaś lampka, że ktoś sprzedaje, bo niestety, umówmy się, no naprawa takiego dachu to też nie jest przede wszystkim kwestia dla mechanika takiego, powiedzmy, pierwszego z brzegu.
0: Rozumiem,
1: tylko są już serwisy, które się są wyspecjalizowane w naprawie dachów i tu jest też kolejna kwestia, że kolejki do takich serwisów są dosyć długie.
0: I pewnie to nie jest tanie, bo jak powiedziałeś na początku, kabriolet to tak jakby luksusowo.
1: Kolejna kwestia, w starszych modelach cabrio też zamiast tylnej szyby szklanej była plastikowa, zwykły kawałek plastiku, który we wcześniejszych modelach to po prostu ten dach się inaczej składał, więc ona najczęściej się łamała w pół. Więc może się zdarzać, że po prostu ona już jest przetarta, popękana, więc będzie wymagała wymiany, tak? Sprawdzamy, czy są przetarcia na przykład na dachu, bo może być tak, że w miejscach, w których mówimy o dachu szmacianym, że są miejsca, w których ten dach się może przetrzeć przez cały mechanizm, który też pracuje, ten materiał się trochę naciąga. Więc no, jest dużo takich kluczowych elementów, które musimy sprawdzić właśnie przy wyborze kabrioletu.
0: I samemu jesteśmy w stanie, nie będąc fachowcem, sprawdzić? Na pierwszy rzut oka to widać?
1: Myślę, że tak. No oczywiście możemy się gdzieś wspomóc jakimś serwisem, powiedzmy, no nawet takim ogólnym. Niemniej no popiskiwania, skrzypienie, czy na przykład to, że się dach blokuje w czasie zamykania lub otwierania, to też już są dla nas sygnały, które mówią o tym, że no uważajmy i nie kupujmy kabrioletu oczami, bo nam się podoba, bo ktoś sobie taki kupił, to ja też sobie taki kupię. W dzisiejszych czasach mamy naprawdę dużo grup zrzeszających nawet stricte konkretny model samochodu. Na Facebooku czy na innych mediach, gdzie ludzie wymieniają się swoimi doświadczeniami na temat konkretnej wersji samochodu.
0: Więc dach, na to w pierwszej kolejności zwracamy uwagę. Kupując kabriolet, może w takim razie taki kabriolet kupić, który mamy ręcznie składany dach, a nie elektrycznie.
1: Jest to opcja.
0: Wtedy jest mniej skomplikowany i mniej podatny na uszkodzenia. Ale na co jeszcze zwrócić uwagę, o tym porozmawiamy za parę minut. Jeżeli macie jakieś pytania do naszego eksperta Kondzia, miłośnika kabrioletów, to zapraszam w aplikacji. Możecie zostawić te pytania.

0: W Warszawie nawet 31 stopni. Michał, pozdrawiam. Dziękujemy, Michale. A z kolei w Słupsku leje deszcz, ciemno, ale niektórzy kierowcy... No właśnie.
1: Światła.
0: No właśnie, światła. Mm-hmm. Adam tutaj pisze o światłach, że nie przełączają. Ale je jak z cebra. Przełączajcie światła dzienne na światło mijanie. Jeszcze raz apelujemy i będziemy apelować oczywiście. Teraz jeszcze informacja... Już chmura burzowa odeszła, ale nie wiem skąd. No w każdym, bo słuchacz napisał. Mhm. W każdym razie na A1, Andrzej z kolei podrzuca na A1 między węzłami Swaroże na Stanisławie, na lewym pasie w kierunku Gdańska. Pracuje duży i pada, jest ślisko, niektórzy cisną do końca, a tymczasem nie jest tam za bardzo bezpiecznie. Dziękujemy za ostrzeżenia. Pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie możecie pisać albo nagrywać wiadomości głosowe poprzez aplikację. A teraz u nas...
1: Informacje
0: z polskich dróg. Całkiem nowe.
1: Średnie.
0: Średnie? Mm-hmm. No właśnie. 15:30, tak, więc się rozpoczęło.
1: Tak jest.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Trzeba też spojrzeć na to z tej dobrej strony. Otóż przewidywalne są te korki nasze, no bo korkuje się jak zwykle. Obwodnice miast, tu należy spodziewać się utrudnień. Do tego wszystkiego, oprócz tego, że natężenie ruchu rośnie i to jest odczuwalne i widocznie na obwodnicach miast, no to mamy zdarzenie drogowe na S7, które sprawia dużo kłopotów kierowcom, którzy chcą korzystać z tej trasy, a którzy już korzystają, to już w ogóle, bo utknęli w korku. Okolice węzła Gdańsk, Gdynia, Chważno. Tutaj doszło do zdarzenia drogowego i w związku z tym korek jest potężny, nie tylko na S7. On się zaczyna na S7 już na wysokości węzła Gdynia, Chylonia, ale jest też niestety, ale na trasie, która prowadzi nas na obwodnicę Trójmiasta, 5-kilometrowy. Więc jeśli zastanawiacie się, jadąc od strony Podgórza w kierunku obwodnicy Trójmiasta, w kierunku tej, która jest na wysokości Gdyni S7, dlaczego utknęliście w korku, no to właśnie dlatego, że na wysokości węzła Gdynia Chważno mamy zdarzenie drogowe i zakorkowana jest zupełnie obwodnica Trójmiasta w stronę Łodzi i w związku z tym ta trasa, która prowadzi na obwodnicę w Łodzi.

Łodzi, w stronę Gdańska, o tak, obwodnica Trójmiasta, więc ten korek jest 5-kilometrowy, jak mówiłam, więc sprawia dużo trudności. Później już obwodnica wygląda

0: Wciąż korki w okolicach węzła Kraków Południe i w stronę Śląska do węzła Kraków Tyniec. I też niestety, ale zakorkowała się ta jezdnia, która prowadzi nas w stronę Rzeszowa. Korek jest na A4 przed węzłem Kraków Tyniec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za parę minut wracamy do rozmowy o kabrioletach.

0: Wracamy do rozmowy. Kabriolety dziś królują w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Kondziu jest z nami, miłośnik Cabrio i nasz słuchacz, słuchacze Polskiego Radia Kierowców. Już wiemy, że kupując używany kabriolet należy zwrócić uwagę na dach, ale chyba nie tylko, również na sztywność nadwozia, tak mi się wydaje, bo jest pewna różnica między prowadzeniem samochodu bez dachu i tego z dachem, prawda?
1: Znaczy, generalnie jeżeli chodzi o jakieś właściwości jezdne, to może jakichś diametralnych różnic nie ma. No, kabriolety są na pewno wzmacniane. Mhm. Jak podniesiemy sobie samochód na przykład na podnośniku kolumnowym na stacji kontroli pojazdów, no to zobaczymy, że w większości kabrioletów są takie profile. Mhm. Powspawywane po skosie, tudzież wzdłuż.
0: I to nie znaczy, że samochód był skasowany i
1: dokładnie,
0: tam...
1: Dokładnie, tylko to jest konstrukcja. Mhm. Niemniej są modele, które powiedzmy, no, mają swoje jakieś tam... Są samochody, które są lepiej, że tak powiem, skonstruowane, mhm. a są, które są takie bardziej, że powiem, giętkie może, żeby...
0: I wtedy trzeszczy bardziej.
1: Tak, niestety to jest tak, że przy przejeżdżaniu przez jakieś dziury czy coś, no, możemy się zauważyć nawet, że trochę to nadwozie nawet pracuje, tak? Mhm. Więc to nie jest czynnik jakby dyskwalifikujący. No niestety, no tak jak mówię, są samochody, które mają gorszą tą sztywność nadwozia. I tu na przykład

0: ciekawostka, ponieważ na przykład Peugeot 307cc, który ma metalowy dach, w instrukcji tego samochodu zabronione jest podnoszenie tego samochodu na podnośniku przy otwartym dachu. To jest warunek producenta, bo najprawdopodobniej konstrukcja jest taka, że możemy ją uszkodzić, jeżeli podniesiemy auto z otwartym.
1: Trzeba zamknąć.
0: Tak.
1: No właśnie, czyli tak naprawdę trzeba się zapoznać z każdym samochodem Cabrio, z instrukcją obsługi, żeby go potem użytkować, żebyśmy krzywdy mu nie zrobili sobie przez to, jak go będziemy użytkować niewłaściwie. Kolejne pytanie w takim razie. Co powinien mieć kabriolet? Bez czego nie powinniśmy kupować, nie wiem, no, bez automatycznej klimatyzacji, bez nawiewu na szyję.
0: Tak, to są, słusznie zauważyłeś, że to są takie elementy wyposażenia, które na pewno podnoszą komfort jazdy. Natomiast ja, jako użytkownik już trzeciego Cabrio, z czego jeden, czyli Opla Cascadę, konfigurowałem sam w salonie od podstaw, dla mnie niezbędnym wyposażeniem jest jasna tapicerka.
1: Dlaczego niestety, jasna?
0: Niestety czarny ściąga słońce, jak już wiadomo.
1: Okay.
0: I niestety czarna skóra, a są takie kabriolety, że ktoś sobie konfiguruje kabrio z czarną skórą, to na przykładzie Astry Bertone, którą też miałem, naprawdę można się poparzyć. Nie jest to przyjemne, kiedy świeci, na przykład jest słońce 28 stopni, a my jedziemy z otwartym dachem i po prostu skóra się niemiłosiernie nagrzewa. Mhm.
1: Jeżeli ktoś ma jeszcze tak zwaną ekologiczną skórę, to jeszcze gorzej.
0: Jeszcze gorzej. Mhm. I naprawdę jasny środek, jasna
1: skóra.
0: To może
1: w ogóle bez skóry brać kabrio, ale
0: można,
1: wtedy nie będzie luksusowo.
0: No wtedy tak, nie będzie luksusowo. Niemniej z mojego własnego doświadczenia jasna tapicerka naprawdę robi... To nie chodzi o względy wizualne, tylko chodzi o samo to, że jednak mniej się to wnętrze nagrzewa. Wentylowane fotele. To jest kolejna rzecz, która też pomaga w ciepłe dni. Klimatyzacja oczywiście też. I tutaj taki paradoks trochę. Podgrzewana kierownica. Czasami jest tak, że na przykład jest wieczór, chcemy sobie jechać z otwartym dachem. I powiedzmy, że temperatura trochę spada. I ten pęd powietrza gdzieś tam się zawija, że jest już tam chłodniej. To są samochody, które mają nawiew na szyję, tak jak słusznie wspomniałeś. No już są to auta bardziej klasy premium. Podgrzewana kierownica i postawimy sobie jeszcze, jeżeli postawimy sobie za tylnymi, przednimi fotelami windshota tak zwanego.
1: No właśnie, czy to jest niezbędne?
0: Pomaga. Mhm. Na pewno pomaga, bo przy jeździe takiej, powiedzmy, bardziej bulwarowej i do 50 na godzinę nie czujemy tego pędu powietrza, jak opływa samochód. Natomiast przy prędkościach już autostradowych, a też oczywiście, no czemu nie, skoro kabrio, to też już nie jeździmy z konkretną prędkością, to jednak zamykamy tą powierzchnię w samochodzie tym windshotem i naprawdę jest komfortowo, jest głośno, bo ten szum powietrza jednak daje się we znaki. Niemniej nie jest to dyskomfort w postaci takim, mówiąc kolokwialnie, że nam łeb urywa, tak? Więc to windshot na pewno jest takim wartością dodaną w tym wszystkim. No podstawa to jest jasna tapicerka w moim przypadku. Oczywiście wiadomo, że w samochodzie używanym no nie zawsze mamy już tą możliwość. Jeżeli ktoś jeszcze planuje zakup nowego Cabrio, to niech się śpieszy, bo jeszcze można konfigurować w niektórych markach, to poleca naprawdę jasną tapicerkę. I tutaj jeszcze tak wtrącę, większość samochodów, zwłaszcza tych nowszych, ma możliwość otwierania i zamykania dachu do prędkości 50 na godzinę. To jest zrobione po to, żeby w razie na przykład takich niespodziewanej sytuacji pogodowej zdążyć się zamknąć, jak to się kabrioleciarze tak
1: kolokwialnie
0: tak, że się zamykamy. Tak, natomiast tutaj jest jedna ważna uwaga. Nie robimy tego na dziurawych drogach, czy na jakichś, nie wiem, krawężnikach, czy gdzieś, dlatego że te wszystkie elementy dachu są bardzo wrażliwe. I każdy wstrząs przy otwartej pokrywie dachu, czy nawet podniesionym dachu, powoduje, że te elementy, te tuleje, te śruby mogą się po prostu pokrzywić i
1: jak,
0: wtedy będziemy mieli nieszczelność.
1: Czyli jak widzimy chmurę, chcemy złożyć dach, to albo na równej jak stół drodze, albo się zatrzymujemy
0: i wtedy zamykamy
1: dach.
0: Tak. I jeszcze jedna kwestia związana właśnie z taką jazdą już, powiedzmy. Jeżeli czasami widzimy kogoś w mieście, że jedzie w 28 stopni, no tak jak dziś w Warszawie mamy pogodę, z zamkniętym dachem, i takie pytanie pewnie niejednemu słuchaczowi przyszło głowy, to no, kupił Cabrio i z dachem zamkniętym jeździ. To wierzcie mi państwo, że to też jazda w upale między samochodami, a nie daj Boże jeszcze stanie koło nas autobus, który z silnika dmucha nam gorącym powietrzem, to jest średnia przyjemność. Dlatego też wiele osób w mieście nie otwiera dachu, no bo jeżeli stoimy w korku i mamy 40 samochodów, które też gdzieś tam emitują spaliny, czy nie wiem, no to nie jest przyjemne.
1: No właśnie, czyli tak naprawdę cabrio nadaje się, nie wiem, na 20

0: 25 stopni Celsjusza, tak. Poza miasto albo na bulwary, tam gdzie nie jeżdżą autobusy, tak. Nie dmuchają ciepłym powietrzem.
1: W Bieszczady.
0: Kądziu, nasz słuchacz i miłośnik Cabrio, był gościem w Wysokich Obrotach.
1: Dziękuję
0: pięknie.
1: Dzięki.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 16, a teraz, no właśnie, teraz mamy w studiu Kamila i Michała, którzy postanowili mi pomóc trochę. No chłopaki.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Na informacje drogowe, które przedstawi Monika.
0: No.
3: Pięknie.
0: Pięknie. Pięknie, ale...
3: Może zawsze będą ci pomagać?
0: Nie, bo teraz, nie, uwaga, dlaczego? Odwracam kota ogonem.
3: Nie widzę.
0: Teraz no. Widzisz? Odwracam kota ogonem, bo zanim Monika przedstawi informacje drogowe, zapamiętajcie to, co powiedzieliście, bo jeszcze raz to powiecie, to jeszcze nasz słuchacz będzie opowiadał bajkę.
4: Pod świateł dziennych taki wierszyk mi przyszedł do głowy. Śpiąca królewna na dziennych jechała, pozornie myślała, że dobrze miała, bo nic przełączać nie musiała. Aż do deszczowego dnia, kiedy to zła królowa na tył jej najechała, bo żadnych świateł z tyłu nie widziała. Pozdrawiam, życzę szerokości, Piotr.
3: No piękna bajka. Uważajcie na, chcemy więcej.
0: Uważajcie na te złe królewny, które na tył wjeżdżają, bo nie widzą świateł.
3: Która właśnie jest zła? Pytanie.
0: No ta która
3: świateł, czy ta, która najechała?
0: No właśnie, i ta widzisz? Nie za dobra. No właśnie. Przełączajcie światła dzienne na światła mijania, a teraz jeszcze raz, chłopaki.
1: Serdecznie zapraszamy.
2: Na informacje drogowe, które przedstawi Monika.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No jakie to proste. Proszę bardzo, nowe pokolenie radiowców rośnie. No dobra, już mówię, musiałam się podzielić taką refleksją. Korek na północy kraju, macha mi tu Robert, no. Korek na północy kraju od węzła Chylonia po węzeł Chważną utrzymuje się niestety. On jest dokładnie tej długości, co odległość między tymi węzłami. I to jest długi korek, bo ma prawie 4 km. Zakorkowana też ta trasa, która prowadzi na S7 niestety, bo mamy zdarzenie drogowe w okolicach węzła Gdynia Chważno, które właśnie sprawia, że ten zator jest. Jest też zwężenie na jezdni w stronę Łodzia, więc jest przejazd, ale bardzo mocno utrudniony właśnie też ze względu na natężenie ruchu. Nieco poprawiła się sytuacja na 89, czyli trasie na wysokości Gdańska, która wprowadza nas na S7, węzłem Gdańsk-Port. Tutaj jest korek, ale nieco mniejszy, taki przejezdny, że jedziemy bardzo, bardzo powoli. No i utrzymują się korki na obwodnicy Wrocławia, ale już wiadomo, co się wydarzyło. Między węzłami Wrocław-Lotnisko, Wrocław-Stadion na 13 kilometrze auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne. No i wystarczy, żeby utworzył się duży zator. Mamy zwężenie na

0: na jezdni w stronę Łodzi. No i ten korek niestety, ale się dosyć mocno wydłużył, bo teraz nie zaczyna się na wysokości Mokronosa Dolnego, ale niestety zaczyna się na wysokości węzła Wrocław Południe. Zresztą wcześniej też są korki na A4 jak jedziemy sobie w stronę Wrocławia. Węzeł Bielany Wrocławskie tu już jest zakorkowane w stronę Legnicy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
6: Za 6 minut będzie godzina 16. O 16 jak zwykle informacje pogodowe.

0: Jak powiedziałem, znacznie chłodniej dzisiaj na zachodzie Polski niż w Polsce centralnej i na wschodzie. I tak to jest do tej pory. 13,6 pokazują termometry w Jeleniej Górze i tam jest najchłodniej, najcieplej w tym momencie w Warszawie 29.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A po południu wieczorem na krańcach wschodnich pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane bądź duże i niestety postępują z zachodu w głąb kraju, o czym zresztą pisaliście i odnotowujecie to w aplikacji. Przelotne opady deszczu i nawet burze, lokalnie z gradem niestety. Do 30 stopni miało być dziś lokalnie w centrum i na południowym wschodzie. Na razie w centrum 29, jak powiedziałem, w Warszawie stolica jest najcieplejszym miastem w Polsce o godzinie 16. Natomiast jeżeli chodzi o wiatr, to jest słaby i umiarkowany, chociaż w czasie tych burz zapowiadanych przez synoptyków może być porywisty. Wieje z południa i z południowego zachodu.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ruszamy. Po godzinie 16, dokładnie prawie 2 minuty po godzinie 16 kłaniam się. To są Wysokie Obroty w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Robert Kilan. Zapraszam.

0: Droga krajowa numer 73 na 79 km, tuż za Pacanowem, tym od Koziołka Matołka w kierunku Buzka Zdroju w zatoczce autobusowej. Stoją dwa duże z naczepami, jeden z nich zmienia koło od strony jezdni, czyli lewej strony pojazdu. Uważajcie, informuje Toczek. W aplikacji przypominam 79 km na 73, tuż za Pacanowem, tym Pacanowem od Koziołka Matołka. A propos troszeczkę postaci rysunkowych, to teraz będzie kolejna rozgrzewka szarych komórek, kolejna zagadka. Być może dla niektórych to będą
1: oczywistości same.
0: Jakby to powiedzieć?
2: Jaja.
3: Zaraz wracam. Już mam.
0: No właśnie, jak się nazywa ta postać? To żadne żarty, naprawdę, to całkiem na serio pytanie. Jak się nazywa ta postać? Jeżeli wiecie, to aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz już, jak słyszeliście, głosowo...
1: Jaja.
0: Powinnaś powiedzieć ja, czyli Monika Gniewaszewska.
1: No mówię jaja.
0: Dwa razy. Nie musisz mi powtarzać dwa razy.
1: Nie?
0: Nie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No korki są korki. I to takie naprawdę uciążliwe. I one są na obwodnicach miast. I tu uwaga, bo obwodnica Wrocławia stoi właściwie. Od węzła Wrocław Południe po węzeł Wrocław Lotnisko. Tutaj mamy zdarzenie drogowe. W związku z tym no jest korek. I to taki naprawdę potężny. Korek zaczyna się już na węźle Wrocław Południe. No i ciągnie po miejsce zdarzenia. Co oznacza, że korek ma no niestety ale ponad 4 km, więc jest na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Z informacji służb wynika, że auto osobowe uderzyło w bariery właśnie na A8 i w związku z tym jest ten zator i są utrudnienia. Do zdarzenia doszło na 13 km A8. Na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi, jeśli ktoś jeszcze ma szansę uciekać z A8, no to zróbcie to, bo rzeczywiście ta sytuacja nie wygląda najlepiej. Niektórzy próbują uciec węzłem Wrocław Zachód, ale wtedy od razu wjeżdżają w zator na wojewódzkiej 347, która sprowadza ruch z A8 na siebie, 347, żeby później dojechać do Wrocławia, ale to tutaj też wjedziecie w zator. No więc nic, widocznie chyba trzeba przyjąć, że mamy taką właśnie sytuację. No i jechać powoli, słuchając nas, to chyba jest dobre lekarstwo na to, co dzieje się teraz na obwodnicy Wrocławia. Zresztą też dojazd do Wrocławia stanowi problem, ponieważ korek utworzył się na A4 od strony Opola na wysokości miejscowości Mędłów już się zaczyna i ciągnie po węzeł Wrocław Południe, a więc korek jest przez węzeł Bielany Wrocławskie i później jeszcze raz do węzła Wrocław Południe. Taką mamy sytuację w stronę Legnicy na A4 tu na Dolnym Śląsku. Też cały czas jest ten korek na S7 na obwodnicy Trójmiasta, S7 między węzłami Gdynia, Port Gdynia, Chważno, okolice węzła Gdynia, Chważno, 4 km. Tutaj mamy zdarzenie drogowe, które sprawia, że kierowcy zwalniają na jezdni w stronę Łodzi. Zwalniają, to mało powiedziane. Jest potężny zator.

0: który zaczyna się przy zjeździe na S7 z wojewódzkiej trasy, czyli tej, która nas prowadzi w stronę obwodnicy Trójmiasta od strony Rumi. No i ten korek też jest naprawdę porządny. 468, dokładnie ta trasa. Jak z nią i nią jedziecie i chcecie zjechać na S7, no to niestety, ale wjeżdżacie w zator 4-kilometrowy. On już zaczyna się na wysokości węzła Gdynia-Chylonia, a nawet wcześniej, bo już wojewódzka 468 jest zakorkowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
5: No to jeszcze raz, nie myślcie sobie, że to są...
6: jaja.
7: Zaraz wracam. Już mam.
5: Całkiem poważne pytanie, jak się nazywa ta postać? Jeżeli wiecie, rozpoznaliście, jak się nazywa ta postać, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Jak tam? Co tam wam chodzi po głowie, jeżeli chodzi o tę postać, o którą pytam? Halo, halo?
1: Sknerus McFudge. Marek pozdrawia.
0: Marku, pozdrawiam cię serdecznie, ale to nie był Sknerus McFudge. Nie był to Sknerus McFudge. To była postać znacznie biedniejsza niż Sknerus McFudge. Jeszcze raz, to nie są...
2: Jaja.
0: No właśnie, kto to jest? Nie pytam o pana, który odtwarza rolę tej postaci, tylko o tę postać. Jak się nazywa ta postać? Trzymam kciuki, oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Wkrótce do tego wracamy.

0: Już wiemy, kto to był, czy nie wiemy? Halo?
1: Drugie podejście.
0: Dobrze.
1: Kaczor Donald. Marek.
0: Marek, drugie podejście. To był Kaczor Donald według Marka. Według kogoś jeszcze?
2: Cześć, tu Grzechu. Mówisz, to jest Kwaczor Donald. No, któż byś inny? Pozdrawiam z Łodzi.
0: Kwaczor Donald, jak się okazuje. Donald Kaczor, dzień Donalda. Dziś Kaczora, pozdrowienia z Rouen. Tomek śmigający po Francji. Oczywiście, dzień Kaczora Donalda. Musieliśmy to uczcić na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Kasia z Mielca też wiedziała. Artist Ząbek, to był Kaczor Donald. Proste zadanie. Jasne, że proste. Natomiast, no, musieliśmy jakoś zaznaczyć to, że to Kaczor Donald w wysokich obrotach. Ktoś jeszcze?
3: Nie chodzi o Kaczora Donalda, to ja to ciak.
0: Tak, chodzi o Kaczora Donalda. Tomasz z Radomia też wiedział. Krzysztofku 35, Peter, Arek, Eliza, Stoto, Jarek ze Słynnych Malczyc. Wszyscy wiedzieli, że to Kaczor Donald.
4: To Kaczor Donald przecież.
0: Tak jest. Sławas też wiedziała, kto był najszybszy. Ania Starnowa spośród tych, którzy pisali. Aniu, możesz pozdrawiać kogo chcesz, wykorzystując aplikację oczywiście. I kto jeszcze?
5: No, witam, Kaczor Donald. Pozdro. Maniek Wawa.
0: Maniek Wawa był tak samo szybki jak Ania Starnowa, więc możesz także pozdrawiać Mańku, a dziś dzień Kaczora Donalda. Dlaczego? Bo w 1934 roku, właśnie 9 czerwca, była
6: narodził
0: premiera...
6: się?
0: Tak, bo, znaczy narodził się trochę wcześniej, ale nie wszyscy o tym wiedzieli, bo potem dopiero to ujawniono. Właśnie 9 czerwca 1934 roku premiera pierwszego filmu animowanego z Kaczorem Donaldem.
6: Właściwie to wykluł się z jaja.
0: Brawa dla Moniki również za to, że wie, jak powstał Kaczor Donald.
6: Czy kapusta?
0: No nie wiem.
6: Głowa pusta.
0: Myślę, że jednak wiesz, kolorowa kredka.
6: Aha.
0: I papier.
6: Mm-hmm.
0: I tak powstał Kaczor Donald.
6: Okej, okay. Akurat masz długopis?
0: Być może Walt Disney też miał długopis, nie
6: mógł
0: wiem.
6: Mieć,
0: nie
6: wiesz,
0: wiem.
6: To była Ameryka.
0: No właśnie.
6: A co w Ameryce... oni tam mieli?
0: No właśnie, wszystko mieli. A co my mamy na drogach? O tym już teraz.
6: Saigon.
0: Czyli nie Amerykę.
7: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: No korki są, korki są, korki, korki, korki. I to na obwodnicach miast, przy dojeździe do obwodnic miast. Zaskoczeniem może być, o, może od tego należałoby zacząć. Zaskoczeniem może być sytuacja na obwodnicy Wrocławia, bo ta niezbyt często się korkuje, aż w takim stopniu, w jakim zakorkowana jest teraz. I A4 w związku z tym też korek przy dojeździe do Wrocławia. I ten korek zaczyna się mniej więcej. Zwalniamy już na wysokości miejscowości Mędłów, jadąc w stronę Wrocławia. Później Suchy Dwór i za Suchy Dworem już właściwie korek, w którym wleczemy się w stronę Legnicy. Korek jest po Bielany Wrocławskie, a nawet dalej po węzeł Wrocław Południe, który to już zatrzymuje się i w tym zatrzymaniu jedziemy sobie aż po zdarzenie drogowe, do którego doszło między węzłami, jak zgłaszają służby. To A8 między węzłami Wrocław Lotnisko, Wrocław Stadion. I tutaj na 13 kilometrze mamy auto osobowe, które uderzyło w bariery, więc zajęty jest jeden pas przez ten pojazd. Na szczęście nie mamy informacji o poszkodowanych, no ale korek w stronę Łodzi jest właśnie potężny. Można zaryzykować stwierdzenie, że właściwie to zaczyna się już na tej A4 przy dojeździe do Wrocławia, jadąc od strony Opola. Zresztą korek jest też na A4 jadąc od strony Legnicy przy dojeździe do Wrocławia, do węzła Wrocław Południa, więc niewesoło na dolnośląskim odcinku A4. Duże korki też w samym Wrocławiu i przy dojeździe do tego miasta, bo też korkuje się, niektórzy próbują uciekać węzłem Wrocław Zachód na 347, ale ostrzegam, ta również jest zakorkowana od obwodnicy A8 po Wrocław właściwie. To jest Dolny Śląsk, a na Śląsku zdecydowanie lepiej. To może jest mierne pocieszenie dla tych, co na Dolnym Śląsku, no ale ci, co na Śląsku, mogą uważać się za wygranych, ponieważ zwalniają tak

Właściwie to tylko za węzłem Murckowska na jezdni w stronę Krakowa. Kraków też oblężenie, jeśli chodzi o obwodnicę od węzła Kraków Południe po węzeł Kraków Tyniec w stronę Śląska i też za bramkami w Balicach, to w stronę Rzeszowa. Zaczynamy bardzo mocno zwalniać. Bez zmian też niestety na obwodnicy Trójmiasta S7 to z korek jest.

0: I mamy kolejny koncert życzeń. Słuchamy.
1: Witam, to ja całą redakcję, wszystkich słuchaczy, miłego dzionka, dobrego dzionka. Pozdrawia Maniek z Wawy.
0: No to dobrego dzionka dla wszystkich, jak słyszeliście, i nie tylko, bo Ania napisała, że z okazji Dnia Przyjaciela pozdrawia moją najwierniejszą przyjaciółkę Anastazję, z którą przyjaźnię się 30 lat, rodzinkę, słuchaczy i najlepsze Radio PRK. No to dziękujemy dla Anastazji, dla rodzinki, dla słuchaczy i dla wszystkich pozdrowionych. Teraz będzie Beautiful Madness.

0: Informujemy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, o nowym odcinkowym pomiarze prędkości na autostradzie A1 w województwie łódzkim. Chodzi o odcinek między Kamieńskiem a Stobieckiem Szlacheckim. Już uruchomiono monitorowanie prędkości pojazdów. Tam do tej pory widać było te żółte kamerki, ale teraz już to jest uruchomione. Lokalizacja radaru, a właściwie kamer w tym miejscu została wytypowana przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a także z policją, jak powiedział nam Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
1: Długość tego odcinka pomiarowego to jest 12 km 800 metrów w stronę Łodzi i 13 km 600 metrów w stronę Częstochowy.
0: Radary mają wyłapywać kierowców jeżdżących oczywiście za szybko. Przypominamy przy okazji, że dozwolona prędkość na autostradzie wynosi 140 km na godzinę, więc jeżeli jedziemy poniżej tej prędkości lub z tą prędkością, nic nam złego się nie stanie. Jeżeli chodzi o ten odcinkowy pomiar prędkości dla samochodów osobowych, oczywiście 80 dla ciężarówek.

0: Godzina 17, jak zwykle co 20 minut u nas w PRK, w Polskim Radiu Kierowców Wiadomości Drogowej. W każdej drogowej sprawie możecie oczywiście się z nami kontaktować, tak jak teraz. Halo?
1: Proszę o poradę, potrzebuję wyjechać z Wrocławia w stronę Warszawy. Pytanie, czy mam wjeżdżać na obwodnicę autostradową na wysokości faktory, czy lecieć dalej na stadion? Dzięki.
0: Dzięki. To my dziękujemy za to pytanie. Z moich obserwacji wynika, że już na wysokości tego outletu Fashion można wjechać na A8, bo właśnie tam, tuż przed tym zjazdem, kończy się koreczek.
2: Tak
0: kończy
2: jest.
0: Się korek.
2: I później obwodnica jest w porządku.
0: Puściutka, tak.
2: Tak, tylko no gorzej z dojazdem do niej, bo tutaj korki potężne są w samym mieście, ale do tego pewnie jesteście przyzwyczajeni, więc... No cóż, dzień jak co dzień.
0: No w każdym razie A8 od tego outletu już jest odkorkowana w stronę Łodzi i dalej w stronę Warszawy. Miłej podróży z PRK, z Polskim Radiem Kierowców, a teraz Monika Gniewaszewska i o tych gorszych...
2: stronach, ciemnych stronach naszych dróg.
0: Ta-da-da.
2: Pięknie.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No bo właśnie, zakorkowana jest obwodnica Wrocławia A8, bo do zdarzenia doszło na wysokości węzła Wrocław Lotnisko i to tutaj kierowcy no niestety, właściwie to nie tutaj, tylko już długo przed tym węzłem stają w korku. Korek zaczyna się przy wjeździe na obwodnicę Wrocławia węzłem Wrocław Południe i ciągnie po zdarzenie drogowe, czyli węzeł Wrocław Lotnisko. Drogowcy tutaj donoszą, że samochód osobowy uderzył w bariery, no i stąd ten potężny zator, 7-kilometrowy właściwie, lekko licząc, na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Ale rzeczywiście za węzłem Wrocław Lotnisko korka już nie ma na A8, a więc spokojnie możecie sobie podróżować już A8 obwodnicą Wrocławia, ale za tym węzłem. W stronę Kudowy, w kierunku na południe, czysta, przejezdna jest A8, a więc tutaj bez problemów. Piętrzy się natomiast ruch w okolicach Wrocławia też na A4. Zwalniamy porządnie i to prawdopodobnie też jest przyczyną tego spowolnienia, to zdarzenie drogowe na obwodnicy Wrocławia, bo na A4 zwalniamy na wysokości miejscowości Mędłów już w tej chwili. No i ten korek ciągnie się po węzeł Bielany Wrocławskie i dalej już jeszcze jest ciasno, aż po wjazd na obwodnicę Wrocławia. To w stronę Legnicy, w stronę Wrocławia, ale zwalniamy też jadąc od strony Legnicy, a w kierunku Wrocławia właśnie, czyli A4 od strony na Dolnym Śląsku od strony Legnicy, ten korek jest po węzeł Wrocław Południe. No nie najlepiej wygląda ta sytuacja tutaj. Natomiast nieźle wygląda na Śląsku. Cały czas trzymają się trasy na Śląsku, tak żeby nie być w korkach. Katowice-Mysłowice, ten odcinek A4 wygląda dobrze. Natomiast Małopolska, no i obwodnica Krakowa, no tutaj słabo. Słabo to wygląda od węzła Kraków Południe po bramki w Balicach, a właściwie, no tak, to jest bardzo ciasno, to jest w stronę Śląska i przeciwną stronę, w stronę Rzeszowa, ten sam odcinek obłożony. Bez zmian niestety na północy, ponieważ tu cały czas działają służby po zdarzeniu drogowym na wysokości węzła Gdynia-Chwarzno. To jest obwodnica Trójmiasta. No i ten korek zaczyna się już na wjeździe na tę obwodnicę, na węźle Gdynia-Chylonia, a nawet wcześniej, bo jadąc od strony Rumi, to jest wojewódzka 468 i ona też w korku.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

0: Tymczasem 17. Jak będzie dziś wieczorem i nocą, zdaniem synoptyków? O tym nieco później, jak będziemy dziś wieczorem i nocą, bo teraz... No właśnie, słyszeliście pewien motyw muzyczny i moje pytanie w Dniu Przyjaciół jest takie. Jak się, znaczy właśnie nie, niektórzy byli przyjaciółmi w tych przyjaciołach, prawda, ale wśród przyjaciół było rodzeństwo. Kto był rodzeństwem w przyjaciołach? Tak brzmi pytanie. Proste? Mam nadzieję. Czekam na odpowiedzi, a teraz już informacje pogodowe o tym, jak będzie wieczorem i nocą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na razie sytuacja obecna. W tym momencie najcieplej w Kozienicach, południe Mazowsza, 29 stopni, pokazują termometry oficjalnie, w Warszawie 28,5. To generalnie Mazowsze najcieplejszy region Polski. Jeżeli chodzi o najchłodniejszy region Polski, to Dolny Śląsk. Jelenia Góra, 13,5 stopnia, pokazują tam termometry. W ogóle można powiedzieć, na zachodzie dziś znacznie chłodniej niż na wschodzie i tak z grubsza A1 jest tą granicą ciepło-zimno. Po wschodniej stronie A1 cieplej, a po zachodniej chłodniej. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to umiarkowane bądź duże zachmurzenie przewidują synoptycy. Na południu nawet wzrastające do całkowitego, a na zachodzie i na północnym zachodzie będą rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu, na zachodzie i północnym zachodzie tylko początkowo w ciągu nocy, a na wschodzie i południu miejscami burze dzisiejszej nocy. To będzie ciepła noc, od 7 stopni na Pomorzu, tam co prawda chłodniej, ale na przykład w Warszawie już około 12, a na wschodzie i na południowym wschodzie nawet 16 na termometrach zobaczymy. Wiatr pozostanie słaby bądź umiarkowany, chociaż w czasie burz nawet do 75 km na godzinę może wiać, więc będzie porywisty, a wiał będzie nocą z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jeszcze raz, bo tak mimochodem o tym pytaniu napomknąłem przed prognozą pogody. Uwaga, uwaga, niektórzy byli przyjaciółmi, ale wśród przyjaciół było rodzeństwo. Kto był tym rodzeństwem w przyjaciołach? A to podpowiedź muzyczna, żeby było łatwiej ustalić, kto był rodzeństwem w przyjaciołach. Jeżeli wiecie, no to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Pamiętajcie, dziś Dzień Przyjaciół. Nie zapomnijcie o swoich przyjaciołach. Naprawdę. Bo warto ich mieć. 3 minuty po 17. Kłaniam się. Robert Kilen.

0: Już 10 minut po godzinie 17 w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców Mariusz Dąbrowski.
1: Z motoryzacyjnym pozdrowieniem.
0: I oczywiście z najnowszymi informacjami drogowymi, a jest o czym mówić.
1: Jest o czym mówić. W powietrzu wisi taka nutka burz, grzmotów, wichury, no i ulewnego deszczu.
0: Myślałem, że powiesz, że w powietrzu wisi nutka nostalgii. Ale to znacznie
1: to
0: później.
1: To po, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój i nutka nostalgii.
0: A teraz bez nutki nostalgii, same wiarygodne informacje drogowe na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chważno. Właśnie w pobliżu węzła Gdynia-Chważno na 5 kilometrze doszło do zderzenia kilku aut. Efekt jest taki, że od Chyloni po Chważno na S7 jest jeden wielki korek, ale z naszej mapy wynika, że tam doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Jedno w pobliżu Dębtowa, drugie właśnie to, o którym mówiłem, w rejonie węzła Chważno. Poza tym, jeśli chodzi o Trójmiasto, o rejon Trójmiasta, zarówno S6, jak i S7, fantastyczne warunki do podróżowania, drogi bez jakichkolwiek komplikacji. Aczkolwiek jest trasa numer 89 biegnąca od Nowego Portu, od Brzeźna i to jest droga trasa majora Sucharskiego i myślę, że na niej jest, tak sobie patrzę, dość duży korek od Letnicy przez Przeróbkę aż po Martwą Wisłę, korek dla jadących od strony morza. Cóż poza tym na naszych drogach? Z Trójmiasta przenieśmy się do stolicy Dolnego Śląska. Autostradowa obwodnica Wrocławia, a więc A8, odcinek węzeł Wrocław-Lotnisko, węzeł Wrocław-Stadion. W pobliżu 14 kilometra auto osobowe wjechało w barierę energochłonne. Lewy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Warunki jazdy, jeśli chodzi o autostradowe trasy w rejonie stolicy Dolnego Śląska. Korek na A4 od południa, od Mędłowa przez Suchy Dwór, Bielany Wrocławskie. No i korek na A8 w stronę węzła Wrocław Południe. Poza tym spoglądam na obwodnicę Krakowa, to też przecież trasa A4, autostrada A4 i tu bardzo dużo spowolnień i spowolnienia są na obu jezdniach, zarówno w stronę Katowic, jak i w stronę Tarnowa. Najtrudniejsze momenty od Balic po węzeł Kraków Południe. Tu proszę uważać. Droga krajowa numer 65, odcinek Grajewo. W pobliżu Grajewa na 90 kilometrze auto osobowe potrąciło rowerzystkę, droga

0: zablokowana rowerzystka jest ranna. Dobra wiadomość jest taka, że skończyły się kłopoty na drodze krajowej numer 60 na odcinku Ciechanów-Maków-Mazowiecki w pobliżu Karniewa na 182 kilometrze. A przypomnę, że doszło tam do zdarzenia autoosobowego i samochodu dostawczego i trzeba było korzystać przez kilka godzin z objazdu trasami lokalnymi. Teraz krajową 60 w pobliżu Karniewa przez 182 kilometr jedzie się już bez utrudnień.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: No więc jak to jest z tymi przyjaciółmi? Halo, halo.
5: No jak to kto? No ja i moja siostra. No przecież to jest jasne. Pozdrawiam.
4: Pozdrawiam. Kto był rodzeństwem w przyjaciołach? Ja i moja siostra. To by była dobra odpowiedź, gdyby nie ta muzyczna podpowiedź, którą dałem. A ta muzyczna podpowiedź zmienia wszystko. Kto był rodzeństwem w przyjaciołach?
6: Oczywiście Chandler i Monika. Hello.
4: Hello. Chandler i Monika. To potem było małżeństwo, a nie rodzeństwo. Czym się różni małżeństwo od rodzeństwa? Nie będę wyjaśniał oczywiście, ale ja pytam o rodzeństwo. A to jest ta muzyczna podpowiedź. Niektórzy byli przyjaciółmi, ale wśród przyjaciół było rodzeństwo. Kto był rodzeństwem w przyjaciołach? Tak brzmi pytanie. Czekam na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Mam nadzieję, że to nie za trudne pytanie.

0: No muszę wam powiedzieć, że my zaskakujące odpowiedzi przychodzą. Witam w odpowiedzi na zagadkę. Rodzeństwem były siostry Monika Geller i Ross Geller. Paweł z Highlandera tak napisał. Naprawdę? Ross była siostrą Moniki? I co ta sztuczna inteligencja robi z tymi podpowiedziami? Dobrze, kto był rodzeństwem? Halo, halo.
1: Monika i Ross. Przemek z ust.
0: Przemek wiedział, że Monika i Ross i chyba wiedział również, że Ross to nie siostra, prawda?
2: Monika i Ross.
1: Ewa z
2: Ustki.
0: Ewa z Ustki też wiedziała. Bartek z Tiguana też napisał, że rodzeństwem byli Monika i Ross. Chyba Geller na nazwisko. Masz rację, Bartku, oczywiście. Ross i Monika Geller. Robert, Tomek śmigający po Francji też wiedział. Kanguro 1, Czupur z Durango, Paweł. Wróbelek, bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
3: Rodzeństwem była Monika i Ross. Pozdrawiam Grzegorz z Sylwią.
0: Pozdrawiam Grzegorzu i Sylwio. Łukasz z Krakowa, fantastyczna odpowiedź. Paweł z Strzebnicy, Bartek z Białego i kolejny Bartek z Trafika. Też wiedzieli, że chodzi o Rosa i Monikę.
4: Rodzeństwo to Monika i Ros w przyjaciołach. Marek z Boniewa.
0: Marek też...

0: wiedział. Monika Iros, Gelerowy, Peter pisze w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Dobrze, kto był najszybszy? Kasia z Mielca, spośród tych, którzy pisali. Kasiu, możesz pozdrawiać, kogo chcesz, swoich przyjaciół najlepiej, oczywiście w Dniu Przyjaciół. Natomiast musisz się wyrobić przed godziną 18, bo wtedy kończą się wysokie obroty. Kasia z Mielca, spośród tych, którzy pisali, a kto spośród tych, którzy nagrywali?
1: Dzień dobry, Radyjko. Dzień Paweł Sporda z tej strony. Odpowiadam na zagadkę. Rodzeństwo z firmu. Z filmu to Ros i Monika.
0: Paweł.
1: Jeszcze raz pozdrawiam. Paweł Sforda.
0: Tak jest. Usłyszeliśmy za pierwszym razem. Paweł Sforda i Kasia z Mielca. Możecie pozdrawiać kogo chcecie. Pozdrówcie przyjaciół. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że Ros i Monika to byli w przyjaciołach, to było w przyjaciołach rodzeństwo oczywiście. I jedziemy dalej w Dniu Przyjaciół na wysokich obrotach.

0: 17.30, więc czas na kolejne wiadomości drogowe. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Patrzę na naszą drogową mapę utrudnień i proszę sobie wyobrazić, że między mną a mapą to jawi się taka najtrudniejsza sytuacja.
0: Dlaczego? Między tobą a mapą?
2: No bo mówi się między Bogiem a prawdą, nie? Ja chcę tak...
0: Boski Mariusz.
2: Trawestuję. Zmieniam powiedzonka od, żeby było...
0: Milej.
2: Milej i sympatyczniej. I proszę sobie wyobrazić, że najtrudniejsze warunki dojazdy są w tej chwili między Warszawą, między... mostem na trasie S8, a Łomiankami. Odcinek Krajowej Siódemki między Czosnowem a Łomiankami, który jest w tej chwili w remoncie od kilku tygodni. Delikatne spowolnienia, natomiast korek jest na tym odcinku, który nie jest remontowany i który pewnie nie będzie remontowany, bo wszyscy czekamy jak kania dżdżu momentu, kiedy ten fragment siódemki zostanie oddany do użytku dla kierowców, będzie przekształcony w drogę ekspresową S8, czyli Czosnów Kiełpin, i od Kiełpina będzie wspaniały wyjazd z Warszawy z tunelami, windami, innymi fajnymi przejściami dla zwierząt na przykład, tak aby można było spokojnie w stronę Olsztyna, Trójmiasta ze stolicy wyjechać. Na razie ten wyjazd jest jedną wielką makabrą, mimo co rusz to oddawanych kolejnych wyremontowanych odcinków dróg.
0: Podobno na otwarciu ma być piosenka 2 plus 1 windą do Olsztyna.
2: No 32 rok, tak to będzie, no więc nie wiem, czy te płyty się nie rozsypią i czy nośnik cyfrowy wytrzyma do tego czasu, ale ja trzymam kciuki za naszych drogowców, bo jak do tej pory im się udaje, więc jest dobrze. S8 w Warszawie, w korku, korek jest od Bemowa po Marymont. Trasa S2, południowa obwodnica Warszawy, można powiedzieć, że cała w korku od Konotopy po wyjazd z tunelu autostradowego. Trochę korka, trochę spowolnień i to na obu pasach, zarówno na pasie w stronę Konotopy, jak i na pasie w stronę Terespola. Poza tym S7, odcinek węzeł Gdynia Port, węzeł Gdynia Chwaszno. 5 kilometr po zderzeniu aut, dość spory korek od Chyloni po

Pochważno. Autostradowa obwodnica Wrocławia, odcinek węzeł Wrocław, lotnisko węzeł Wrocław, stadion, 14 kilometr, auto osobowe wjechało w bariery, lewy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany i droga krajowa numer 65 Grajewo. Granica

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Wszyscy muzycy to wojownicy, to oczywiście męskie granie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. No to walczymy z sytuacją drogową i jedziemy do domu.

No to mamy koncert życzeń. Kasia Zmielca, oczywiście pozdrawia moje koleżanki, znaczy jej koleżanki z pracy, moje koleżanki z pracy, pisze Kasia Zmielca, oraz wszystkich wracających teraz do domu, szerokości, a jak można, to jakąś wesołą piosenkę wakacyjną. To może ta będzie wakacyjna?

0: Jeszcze 17 minut i będzie godzina 18, cały czas na wysokich obrotach. Kto z nami? Halo, halo? Halo? Ktoś był i znikł, ale może się pojawi. Teraz się pojawi na pewno Billy Idol na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Hot in the City. O, proszę bardzo, jak pasuje do dzisiejszej pogody, zwłaszcza na Mazowszu. Czy już mamy? Halo, halo?
1: Witam cię, Robercie. Paweł Sforda z tej strony. Przegapiłem rozwiązanie zagadki, a byłem dosyć szybki, tak jak mi się przynajmniej wydaje. Być może powinienem kogoś pozdrowić. Daj znać, pozdrawiam.
0: No to daję znać. Pawle Sforda, niewątpliwie powinieneś kogoś pozdrowić. Byłeś dość szybki, nawet najszybszy. Dobrze, teraz już będzie gorąco w mieście za sprawą Billy'ego Idola na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Jedziemy.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc. Jest

0: A teraz ciekawe, czy z miasta wyjeżdżamy, czy wprost przeciwnie, będziemy zauważać utrudnienia w miastach? O tym Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja odpowiem przewrotnie. W tej chwili największe utrudnienia są dla tych, którzy jadą przez miasto.
0: Czyli nie wyjeżdżamy z miasta.
2: Ale wyjeżdżamy z miasta. Wielu z nas mieszka poza granicami administracyjnymi naszych miast. Mieszkamy na przedmieściach. No i efekt jest taki, że te drogi są mocno obciążone. Autostrada A1 pod Toruniem między Brzozą a Nową Wsią. Spowolniony ruch na obu kierunkach. Trwają tam prace drogowców. S2, południowa obwodnica Warszawy. Korki, spowolnienie od węzła Konotopa po tunel autostradowy. Niestety dla obu kierunków. Autostrada A4, autostradowa obwodnica Krakowa, spowolniony ruch między Balicami a węzłem Kraków Południe w obu kierunkach. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chwarzno, 5 kilometr, zderzenie kilku aut. Korek jest od Chyloni po Chwarzno dla jadących na południe. Krajowa 7, korek od mostu Grota Roweckiego w Warszawie po most północny dla wyjeżdżających z Warszawy, dla jadących w stronę Łomianek, Płońska, oraz kolejny korek od wyjazdu z Łomianek po most północny dla jadących w stronę Warszawy. Autostradowa obwodnica Wrocławia, więc autostrada A8, odcinek węzeł Wrocław-Lotnisko, węzeł Wrocław-Stadion. W pobliżu 14 kilometra auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, lewy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. W stolicy S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. I droga krajowa numer 65, odcinek Grajewo. W pobliżu 89 kilometra potrącenie rowerzystki przez auto osobowe. Rowerzystka jest ranna, a droga numer 65 jest trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: No i ostatnie dziś pozdrowienia, czyli koncert życzeń. Paweł Sforda tym razem.
5: No to pozdrawiam mojego syna Kamila, z którym dzisiaj razem podróżujemy, i wszystkich słuchaczy oraz całą załogę Radyjka. Bezpiecznie do celu. Cześć.
0: No to bezpiecznie do celu. Sperka z Polskim Radiem Kierowców i dla pozdrowionych oczywiście teraz Teddy Swims.

0: Zbyszek Zegler w studiu PRK Polskiego Radia
1: Kierowców. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Więc
1: dzień
0: po godzinie 18 będzie na luzie.
1: Oj tak, zdecydowanie na luzie. Zespół Łzy.
0: Czyli tak letnio będzie, bo tak. Agnieszka w lecie.
1: No trochę. Była już Ania Wyszkoni, był zespół Łzy w osobie Adama Konkola, który odszedł z zespołu Łzy, więc wreszcie spotkamy się też z zespołem Łzy, tym, który działa od 30 lat, tym, z którego i odeszła Ania, i odszedł Adam, więc ten taki, można powiedzieć, najbardziej prawilny zespół Łzy z Sarą Chmiel dzisiaj będzie
0: gościł. Po godzinie 19, a od tak godziny jest. 18 na luzie Zbyszek Zegler, który, no co tu dużo mówić, który nie pamięta, od kiedy tak go nagle pokochał świat.
1: To tak, tego nie ustalimy.
0: 45 lat na scenie.
1: Jan Borysewicz, Mercedes, biały S-klasa. Nie!

0: I w ten sposób minęła godzina 18, zaczynamy na luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Prawie 28 stopni, Lublin wyprzedził Warszawę, 27,9 stopnia Celsjusza. W tej chwili na termometrach w Lublinie to jest najcieplejsze miejsce w Polsce o godzinie 18. Miasto najchłodniejsze to Łeba, 13,9 stopnia, odczuwalna odpowiednio w Łebie 12, w Lublinie 28 stopni. Bardzo ciepło. Niestety to jest ostatni dzień z tak wysokimi temperaturami. Przez najbliższych kilka dni ma być zdecydowanie chłodniej. Na najbliższe godziny synoptycy przewidują w nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu wzrastające do całkowitego, a na zachodzie i północnym zachodzie pojawią się rozpogodzenia, czyli to będzie na Dolnym Śląsku. Miejscami opady deszczu na zachodzie i północnym zachodzie tylko początkowo, tak do 12, do 1 w nocy. Na wschodzie i południu miejscami burze, ale stopniowo zanikające. Też do północy już powinno być spokojnie. Na wschodzie i południu te burze są prognozowane. Również na wschodzie opady do 15 mm, na południu do 25 mm, to sporo. Temperatura minimalna w nocy od 7 stopni na Pomorzu, około 12 w centrum, do 16 na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nie ma co sobie nim zaprzątać głowy. A po godzinie 19, oprócz tego, że będą goście z zespołu Łzy, Sara Chmiel i Arek Dzierżawa, to powiem też, jak kształtuje się prognoza pogody na jutro, na środę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 2 minuty temu minęła godzina 18, wyjątkowo we wtorek, ale wypoczęty, chociaż trochę chory, po urlopie. Witam bardzo serdecznie. Zbyszek Zegler, zapraszam do aktywnego udziału w audycji. Aplikacja Polskie Radio Kierowców działa, można nagrywać się, można przysyłać wiadomości tekstowe, jeżeli macie takie możliwości. Zachęcam, żeby z tego korzystać.

0: Zbliża się 10 minut po godzinie 18. Tak się upewniałem, czy to na pewno 18, czy to na pewno 10 minut po, ale jeżeli jest Mariusz Dąbrowski i jeżeli mamy pierwszy serwis w dzisiejszym na luzie drogowy, no to, to musi być 10 minut po godzinie 18.
1: Nie z motoryzacyjnym pozdrowieniem, tak.
0: Posłuchajmy w takim razie, co się dzieje na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga krajowa numer 65 w pobliżu Grajewa na 90 km. Autem osobowym potrącono rowerzystkę. Rowerzystka jest ranna. Droga zablokowana. S8 w Warszawie. Korek od Bemowa po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku. Koniec kłopotów na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na autostradzie A8 na odcinku węzeł Wrocław Lotnisko, węzeł Wrocław Stadion. W pobliżu 14 kilometra auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne i lewy pas w kierunku Warszawy był zablokowany, co sprawiło, że na zachodniej części autostradowej obwodnicy Wrocławia korek był od węzła Kraków Południe, Wrocław Południe. Teraz ten korek musi się rozładować.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
7: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: Dokładnie 20 minut temu minęła godzina 18. Słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców. Bardzo się cieszę, że tak właśnie jest, bo dzięki temu jesteśmy razem. Jeżeli jeszcze dacie znać w aplikacji Polskie Radio Kierowców, że faktycznie jedziemy razem, to będę wdzięczny. Na razie Peter pisze, że oczywiście słucha, na pewno jak zawsze będzie bardzo dobrze spędzony czas z moją audycją. Pozdrawiam, Peter. Peterze, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie też i będę robił co w mojej mocy. Na razie mało rozrywkowo, raczej przestroga i taka nadzieja, że może w którymś momencie będzie inaczej niż w powiecie opolskim, gdzie ponad 50 zużytych opon samochodowych odkryto w jednym z lasów. Jak informuje nadleśnictwo z powiatu opolskiego, śmieci musiały się tam pojawić podczas długiego weekendu. Sprawą zajmuje się już policja z Niemodlina. W pomoc w ustaleniu sprawcy włączyli się także mieszkańcy. Na oponach widać charakterystyczne oznaczenia, co sugeruje, że mogą one pochodzić z jakiegoś warsztatu samochodowego, mówił rzecznik nadleśnictwa Opole Jacek Boczar.
1: Leśniczy z leśnictwa Lipowa w poniedziałek przyjechał do pracy. Oczekiwał, że po takim weekendzie, tak jak w innych częściach regionu, pojawią się jakieś pierwsze grzyby, a tutaj był pierwszy wysyp, ale opony to ponad 50 sztuk. Sprawa na tyle bulwersująca, że no szybko trafiła też w nasze social media. Anonimowi ludzie z internetu, którzy okazało się znają się na wulkanizacji, mogli też rozpoznać kilka charakterystycznych cech, jeżeli chodzi o opony, co może dać trop i faktycznie zmierza sprawa w dobrą stronę.
0: Rzecznik opolskiego nadleśnictwa Jacek Boczar przypomniał, że kilka miesięcy temu ktoś wywiózł lodówkę do lasu przy drodze krajowej. Wówczas dzięki mediom społecznościowym udało się ustalić sprawcę. Za wyrzucanie śmieci do lasu grozi mandat karny, no, niestety tylko do 500 zł, ale może to być też grzywna w sądzie w wysokości od 20 do 5 tysięcy złotych. Myślę, że to powinno dać do myślenia wszystkim tym, którzy się borykają z tym problemem. Jeżeli kara jest taka, a jeszcze trudna do wyegzekwowania, no to niestety, ale okazja czyni złodzieja.

0: Prawie 18.30 na zegarach, a za niespełna 48 godzin. Pojutrze o 21.00 pierwszy mecz grupy A Mistrzostw Świata w piłce nożnej. No ciekawe formacje będą występowały, między innymi z Kataru. No Katar to właściwie hegemon już, jeżeli chodzi o bliskowschodnią piłkę nożną, ale Maroko też się załapało. Mnie. Mariuszu, czy masz wybrany zespół zastępczy za naszych?
1: Tak.
0: Jaki?
1: Tak, jest taki zespół, któremu kiedyś ładnie wlaliśmy.
0: Aha.
1: Peru.
0: Mhm. I ja pamiętam, 5-2.
1: I ja będę trzymał kciuki za chłopaków z Peru.
0: Okej. Okay. Za 86.
1: Tak jest.
0: Ja się zastanawiałem nad Curaçao, bo bardzo mnie cieszy, że Curaçao weszło. Jest w grupie między innymi z Niemcami, ale ostatecznie po tym, jak zobaczyłem sesję zdjęciową Norwegów przebranych za Wikingów, to stwierdziłem, że no, chociażby przez to, że tak blisko nas są i że jest tam jednak...
1: Czyli Norwedzy.
0: Haaland, tak, to będę Norwegom, będę kibicował. Zobaczymy. Oni dopiero w środę zaczynają, także jeszcze ponad tydzień oczekiwania na pierwszy mecz moich. A wy komu będziecie kibicować? Napiszcie albo nagrajcie się w aplikacji Polskiej Radio Kierowców. Może sobie znajdziemy jedną taką drużynę, której będziemy wszyscy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców kibicować.
1: Kto wie, może podskórnie już mnie przekonałeś, żeby
0: Norwegów wybrać.
1: Norwegowie, tak.
0: No to zobaczymy, co na to słuchaczki i słuchacze, którzy dowiedzą się teraz od Mariusza Dąbrowskiego, jak się jeździ po Polsce.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Bez zmian na naszej drogowej mapie utrudnień. Wciąż kłopoty na autostradzie A1 pod Toruniem, między Brzozą a Nową Wsią. Spowolniony jest ruch dla obu kierunków. S2, południowa obwodnica Warszawy. Mniej korków i spowolnień między Konotopą a tunelem autostradowym. Te spowolnienia są na obu jezdniach, i w stronę Konotopy, i w stronę Mińska Mazowieckiego. Autostradowa obwodnica Krakowa, również coraz mniej spowolnień i korków, ale one wciąż są między Balicami a węzłem Kraków Południe. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Gdynia-Port, węzeł Gdynia-Chwarzno. W pobliżu 5 kilometra po zdarzeniu kilku aut. Korek jest już mniejszy, nie jest od Chyloni po Chwarzno, a powiedzmy, że jest połowa z tego korka nam została, czyli od Dęptowa po Chwarzno są problemy dla jadących w stronę Wielkiego Kacka, w stronę Gdańska. W Warszawie Krajowa 7 od mostu Grota Roweckiego po most północny dla jadących w stronę Płońska korek oraz od wyjazdu z Łomianek po most północny dla jadących w stronę Warszawy również korek. I skończyły się kłopoty na autostradowej obwodnicy Wrocławia między węzłem Wrocław Lotnisko a węzłem Wrocław Stadion. W pobliżu 14 kilometra auto osobowe wjechało w bariery energochłonne. Przez kilka godzin zablokowany był lewy pas jezdni w kierunku Warszawy. Powstał dość spory korek. Teraz mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ten korek we Wrocławiu to po prostu na szczęście już tylko wspomnienie. Cała A8 wokół stolicy Dolnego Śląska, wokół jej zachodnich i północno-zachodnich rubieży przejezdna bez jakichkolwiek problemów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć chłopaki, Toczek też może kibicować Peru jak Mariusz, z piłkarskim pozdrowieniem, nasz stały słuchacz Toczek. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Czy Peru, czy Norwegia, czy Curaçao, czy jeszcze jakiś inny typ? Komu kibicujecie, komu będziecie kibicować podczas trwających Mistrzostw Świata, rozpoczynających się w czwartek Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych? Zachęcam do korzystania z aplikacji Polskiej Rady Kierowców. Oczywiście przede wszystkim czekamy na wasze głosy w sprawach motoryzacji.

0: uwielbiała, jak mówił do niej seniorita w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w trwającej właśnie audycji Na Luzie. Po 19 u nas łzy, między innymi z Sarą Chmiel. A teraz, jeszcze sprawdzam w aplikacji Polskie Radio Kierowców wiadomość od Jacka z Bolesławca i z Orbitreka. Polska Peru to chyba był 82 rok. Oczywiście, że tak. Pomerdały mi się mistrzostwa, ale byłem pacholęciem, jak to oglądałem, więc rzeczywiście to nie Meksyk, tylko Hiszpania, 82 rok i nie 5-2, tylko 5-1 wtedy wygraliśmy, więc jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję za czujność, Jacku z Bolesławca i z Orbitreka, i życzę miłego treningu, skoro na Orbitreku. Na teraz 18 minut przed godziną 19, absolutnie z drugiego krańca informacja. Jest prokuratorskie śledztwo po wypadku samochodowym w województwie lubuskim, w którym zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło wczoraj koło Gubina. Auto uderzyło w drzewo i się zapaliło, spłonęło doszczętnie, a śledczy mieli problem z ustaleniem tożsamości ofiar. Jak mówiła prokurator Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze, są już wstępne hipotezy dotyczące przyczyny wypadku.
1: Wstępne ustalenia wskazują, że do wypadku mogło dojść podczas wykonywania manewrów wyprzedzania na łuku drogi przy prędkości niedostosowanej do warunków. Są to jednak ustalenia wstępne, które będą weryfikowane w toku dalszego postępowania. Obecnie trwają również czynności zmierzające do ostatecznego potwierdzenia tożsamości ofiar. Z dotychczas zgromadzonych informacji wynika, że mogą być to 3 mężczyźni w wieku 42, 52 i 59 lat pracujący na terenie Niemiec.
0: Ustalenie dokładnych personaliów możliwe będzie m.in. dzięki sygnałowi alarmowemu automatycznie wysłanemu przez telefon komórkowy należący do jednej z ofiar. Ostateczne potwierdzenie tożsamości będzie wymagało badań genetycznych.

0: Dokładnie 18.50 na zegarach w naszej strefie czasowej. To jest dobry moment, żeby sprawdzić, jak o tej porze jeździ się po naszym kraju. A zanim sprawdzimy to, co ustalił Mariusz Dąbrowski, to mamy jedną informację od Andrzeja, od słuchacza Andrzeja z dzieckiem.
1: Mobilki, mobilki, uciekajcie z S1 jedąc od Żywca w stronę Bielska Białej. Niestety w okolicach węzeł Mikuszowice doszło do wypadku. Ciężarówka uderzyła w barierki, wszystko stoi, nic się dosłownie nie rusza, ani o centymetr. Pozdrawiam, Andrzej.
0: Dziękujemy, Andrzeju. No pewnie dlatego, że trzeba ustalić przyczyny i posprzątać się po wypadku, więc dopóki służby nie przyjadą i ciężki sprzęt nie przestawi ciężarówki, no to niestety będzie się tam stało na południu. Bardzo współczujemy, trzymamy kciuki, będziemy starali się umilać wam ten czas oczekiwania jak tylko możemy. No i sprawdźmy, co jeszcze dzieje się na naszych drogach. Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1 pod Toruniem między Brzozą a Nową Wsią. Spowolniony ruch w obu kierunkach. Wszystko to spowodowane jest pracami drogowców, które od kilku tygodni trwają na tym odcinku. S1, o której wspomniał nasz słuchacz, odcinek węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska Białej na 11 kilometrze. Słuchacz powiedział o tym, że ciężarówka wjechała w bariery. Zablokowana została jezdnia w kierunku centrum Bielska. Przez tę ciężarówkę ten pojazd przejechał przez pas rozdziału z przeciwległego kierunku i zablokowane zostały również dwa pasy w kierunku Żywca. Wprowadzono służby na miejscu zdarzenia. Ruch w kierunku Żywca odbywa się prawoskrętem. Jezdnia w kierunku centrum Bielska jest zablokowana. Zdaniem służb przynajmniej 3 godziny potrwają utrudnienia w tym miejscu trasy S1. Przypomnę, 11 kilometr, odcinek Mikuszowice-Lipnik. S7, Gdynia, port Gdynia Chważno, 5 kilometr po zderzeniu kilku aut, już korek w rejonie Chważna. Krajowa 7, korek od mostu Grota Roweckiego w Warszawie po most północny dla jadących w stronę Płońska oraz od wyjazdu z Łomianek po most północny dla jadących w stronę Warszawy. S8 w Warszawie, tu korek jest od Bemowa. Ten korek jest krótszy, od koła po Marymont dla jadących w stronę Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Marshmallow jakiś czas temu nagrał nową piosenkę Where We Go, zaprosił Tomasa Rheta do zaśpiewania jej i dzięki temu możemy się nią cieszyć na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców, właśnie między innymi teraz, chociaż ona dosyć często się pojawia, bo jak z nowościami bywa, one troszeczkę intensywniej się prezentują na naszej antenie, w sensie częściej są grane niż te piosenki, które już doskonale znamy, a to po to, żebyśmy i tę poznali i się do niej przyzwyczaili i chcieli jej słuchać później, mówiąc, a po jednej nutce to przecież Where We Go, Marshmallow. Marshmallow, Thomas Rhett, Where We Go w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, tuż przed piosenką polskiej, niewysokiej, ale bardzo sympatycznej, może nie sympatycznej, utalentowanej artystki, to na pewno. Czy sympatycznej, to się okaże przy bliższym spotkaniu po latach, jeżeli do niego dojdzie, ale to mam nadzieję, że za jakiś czas, bo teraz wspomniany Marshmallow. I przypominam cały czas, że aplikacja Polskie Radio Kierowców już przez was wykorzystywana cały czas działa i cały czas można przysyłać wiadomości albo nagrywać się, tak jak przed chwileczką słyszeliśmy słuchacza Andrzeja. O godzinie 19 prognoza pogody na jutro, po 19 spotkanie z dzisiejszymi gośćmi, reprezentantami zespołu Łzy.

0: No ale się ochłodziło. Cała południowa, jak południowa, południowo-zachodnia i zachodnia w ogóle część Polski zdecydowanie chłodna, wschodnia bardzo ciepła. W związku z tym 13,7 stopnia to jest najzimniejsze miasto w tej chwili w Polsce. Taka temperatura w Kołobrzegu, 26,8 w Siedlcach. To jest najcieplejsze miasto w tej chwili w naszym kraju. Minęła godzina 19.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa audycja Na Luzie. Obiecałem prognozę pogody na jutro i taką za chwileczkę przedstawię, ale wcześniej ostrzeżenia, ponieważ nad Polskę nadciągają burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty meteorologiczne dla 5 województw, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: W związku z prognozowaną sytuacją pogodową, intensywne opady deszczu, prawdopodobne burze, silne porywy wiatru, lokalnie może zdarzyć się także grad. Dyrektor RCB podjął decyzję o wysyłce alertu RCB w kilka rejonów Polski. Mówimy tutaj o województwie mazowieckim, małopolskim, podkarpackim, opolskim oraz w części województwa śląskiego.
0: Rzecznik RCB radzi, aby podczas burz znaleźć odpowiednie schronienie.
2: O ile to tylko możliwe, zostańmy w domu, nie narażajmy się niepotrzebnie. Jeżeli jesteśmy w trasie, przemieszczamy się z punktu A do punktu B, jedziemy samochodem, a widzimy, że ta sytuacja się pogarsza, deszcz pada coraz mocniej, coraz silniej wieje wiatr, jak najszybciej zjedźmy na pobocze, w bezpieczne miejsce, tak żeby chronić swoje życie i zdrowie.
0: IMGW również wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami w Małopolsce i na wschodzie województwa śląskiego. To nas będzie w ciągu najbliższych godzin dotyczyło. Natomiast jutro w dzień zachmurzenie duże i całkowite na północnym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich z większymi przejaśnieniami i nawet przejściowymi rozpogodzeniami, ale miejscami opady deszczu na południu początkowo umiarkowanego, na południowym wschodzie i północnym zachodzie po południu z burzami. Na Podkarpaciu lokalnie nawet z gradem. Sporo napada tego deszczu, od 15 do 20-25 mm na metr kwadratowy, lokalnie nawet do 35, a temperatury jutro maksymalnie od 15-17 stopni na południu kraju i nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze, do 24 nawet na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Już za chwilę powitamy Sarę Chmiel i Arka Dzierżawę z zespołu Łzy, którzy wydali płytę Po drugiej stronie jutra. Płytę, album dwupłytowy będzie się działo, porozmawiamy o tym i posłuchamy nowej muzyki zespołu Łzy. Zapraszam bardzo serdecznie, do 22 jedziemy razem. Zbyszek Zegler, cześć, dobry wieczór.

0: Wcześniej sprawdzam aplikację, w której czytam wiadomość od Petera. Zawsze, ale to zawsze ta piosenka będzie mi przypominała bajkę Samochody Cars o Zygzaku McQueenie, która nieskończoną ilość razy, którą nieskończoną ilość razy oglądałem z dziećmi. Peter napisał w czasie trwania piosenki z filmu Samochody, czyli Cars, którą zdaje się, że zaczęliśmy tę godzinę. Jest dokładnie 10 minut po godzinie 19. Jest Mariusz Dąbrowski w studiu, więc nie ma na co czekać. Sprawdzamy, co się dzieje na drogach, bo już Sara Chmiel i Arek Dzierżawa uśmiechają się zza szyby. Reprezentacja zespołu Łzy już za chwilę u nas w gościnie w audycji Na Luzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trasa ekspresowa S1, odcinek węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska Białej na 11 kilometrze. Przypomnę, ciężarówka wjechała w bariery, zablokowana jest jezdnia w kierunku centrum Bielska, a także zablokowane są dwa pasy w kierunku Żywca, bo ta ciężarówka przejechała przez pas rozdziału z przeciwległego kierunku. Służby są na miejscu, ruch w kierunku Żywca odbywa się prawo skrętem, jezdnia w kierunku centrum Bielska zablokowana. Przynajmniej jeszcze 2 godziny utrudnień. Autostradowa obwodnica Krakowa, coraz lepsza sytuacja, coraz mniej spowolnień między Balicami a węzłem Kraków południe. Coraz krótszy korek na S7 między węzłem Gdynia-Port a węzłem Gdynia-Chwarzno. Na 5 kilometrze zderzyły się samochody. Korek był odchylony po Chwarzno. Teraz jest tylko w rejonie Chwarzna dla jadących na południe. Krajowa 7 w Warszawie. Korek od mostu Grota-Roweckiego w Warszawie po most, właściwie aż za most północny dla jadących w stronę Płońska. No i jeszcze jest niewielki korek przy wyjeździe z Łomianek w stronę Warszawy. Druga krajowa numer 65 w pobliżu Grajewa na 90 kilometrze, potrącona rowerzystka, ranna, droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
5: To była reklama. Ask yourself.

0: Dzisiejszym na luzie w PRK w Polskim Radiu Kierowców mam niebywałą okoliczność, chęć, radość i przyjemność rozmawiać z reprezentacją zespołu Łzy. Te łzy nie Adama, tylko te łzy, co zostały po Adamie. Sara Chmiel i Arek Dzierżawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie jeszcze jasno, to dzień dobry. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście. Jestem pod wrażeniem tego, jak wygląda po drugiej stronie jutra i jak brzmi ten album, ale pierwsze pytanie, jakie w Polskim Radiu Kierowców muszę wam zadać, to jakim autem do nas przyjechaliście?
1: Dzisiaj ja prowadzę Lexus RX, hybryda.
0: 350 czy 450?
1: 350.
0: Fajowy, złoty jeszcze pewnie.
1: Nie, złoty, biały.
0: No to
1: biała perła, to mój ulubiony kolor.
0: Biała perła, o cudny, bardzo ładnie musi wyglądać w tym pięknym słońcu, jak jest słońce. A na co dzień też jeździć, to jest twoje auto prywatne, tak? Czy zespołowe?
1: Akurat ten samochód należy do mojego męża, ale dzisiaj on podkradł mój, ponieważ ja na co dzień jeżdżę Toyotą Highlander, ponieważ mamy trójkę małych dzieci i to jest jeden z samochodów, który mieści trzy foteliki
0: z tyłu
1: na tylniej kanapie, bezproblemowo. Jeszcze dzieciaki mają bardzo dużo miejsca, także osobiście jeżdżę tym siedmioosobowym.
0: To zabawne, że zobaczcie, jest tyle samochodów z trzema ISOFIX-ami z tyłu, a tak naprawdę nie da się wpiąć tam trzech fotelików, bo tak. Po prostu to jakby ktoś, kto to projektował, miał dzieci, to by wiedział, że fotelik to nie są tylko same te szyny, tylko jeszcze jest wszystko to, co jest obudowane.
1: Ale ogólnie w Polsce bardzo ciężko jest kupić fajny, bardzo pakowny samochód dla tak dużej rodziny, chociaż 2 plus 3 to nie jest jakaś największa rodzina. Natomiast jak się ma takie małe dzieci z roczną różnicą, no to im potrzeba jest fotelika, no to faktycznie nie jest łatwo kupić takie auto.
0: Marek, nie ziewaj.
2: Nie ziewam, oddycham.
0: Też miałeś takie doświadczenia? Nie, no żartuję. Ty to pewnie bardziej do włożenia wzmacniaczy, basówek.
2: No właśnie, że nie.
0: Nie?
2: Ja mam troszkę większy samochód jeszcze, Toyota Sequoia.
0: Też ośmioosobowa.
2: Znaczy to jest ta sama, to jest to samo w zasadzie, jeśli chodzi o ramę, tak? Mniej więcej. Z tym, że no nie jest produkowana niestety na rynku europejskim, trzeba ją ściągać z oceanu.
0: To jest taki samochód, co...
2: Taka mała ciężarówka.
0: No właśnie, mała ciężarówka, ale tam spalanie jest takie, że jak są komunikaty o tym, że będzie maksymalna
2: tak,
0: cena zagazowany, zapaliwu...
2: Tak, uprzedzam twoje następne pytanie.
0: Okay, dobrze. No dobrze, no to rozsądnie. Słuchajcie, 10. płyta, 30-lecie, 6 lat bez Adama, same okrągłe rocznice, która najfajniejsza?
2: To ostatnia.
0: Słuchajcie, ja z nim niedawno rozmawiałem, żebyśmy też mieli słuchaczki i słuchacze. No spędziliście z nim kilkanaście lat
2: tak,
0: i jakoś się dogadywaliście.
2: No, my na szczęście nie chcemy go wygumować z kimś z historii zespołu. No i tyle, no.
0: No dobrze, ale jest w tej chwili jakiś proces czy coś? Bo jak z nim rozmawiałem, to tak enigmatycznie się wypowiadał. No twierdził, że no nie może być dwóch łez, no bo w sensie dwóch zespołów Łzy. No ale przecież no on z tego zespołu odszedł, więc
1: my możemy powiedzieć to samo, że nie może być dwóch łez i są jedne. My zostaliśmy w praktycznie rzecz biorąc niezmiennym składzie od 16. Ilu?
0: No gitarzysta wam się zmienił.
1: Graliśmy ze mną 16 lat i tak. Po drodze odszedł Adam. Ile lat temu? 5? 5 lat temu. Praktycznie rzecz biorąc, od 16 lat, poza tą jedną zmianą, gramy w niezmiennym składzie.
0: Procesujecie się, czy to jest tak, że on tam sobie mówi, ale macie przynajmniej z tym spokój?
2: To trochę tak, jak gdybyś odszedł z Radia Kierowców i założył dokładnie to samo radio i nazwał go Radio Kierowców i powiedział, że to jest twoje radio. To tak to mniej więcej wygląda.
1: O, ładne porównanie.
0: No to domyślam się, co się mogłoby wydarzyć. Czy te 16 lat, a właściwie 30 lat, Arek, bo

0: Ty jesteś właściwie no, od samego początku.
1: Jakby jeszcze tak naprawdę te,
0: od protoplasty
1: same,
0: jeszcze sprzed US, prawda?
1: Jakby tak samo te początki liczyć, to przeszło 30 lat.
0: No właśnie. Ty jesteś też bardzo ważną, ale szarą eminencją w zespole Sandbreaker. Tam się myślałem, że wyżywasz, ale teraz jak posłuchałem po drugiej stronie jutra, to mam wrażenie, że tutaj po prostu rozwinąłeś skrzydła, że nie wiem, jest jakieś nowe otwarcie.
1: Wiesz co, niezależnie od tego, w czym biorę udział, staram się być tam na 100%.

0: że się powoli troszeczkę rozjaśnia, dlaczego Ania Wyszkoni odeszła z tego zespołu, dlaczego Adam Honkol odszedł z tego zespołu, bo teraz tak właśnie brzmią Łzy. Sara Chmiel i Arek Dzierżawa z zespołu Łzy tuż po premierze dwupłytowego albumu Po drugiej stronie jutra są gośćmi dzisiaj w Na Luzie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w którym wszakże zawsze o 19.30 mamy dla was informacje z dróg i nie inaczej będzie teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na trasie ekspresowej S1 na odcinku węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska Białej na 11 kilometrze. Przypomnę, ciężarówka uderzyła w bariery, blokując jezdnię w kierunku centrum Bielska, ale ta ciężarówka przejechała przez pas rozdziału, no i wylądowała na przeciwległym kierunku, blokując również dwa pasy w kierunku Żywca. Służby są na miejscu, ruch w kierunku Żywca odbywa się jedynie prawoskrętem. Jezdnia w kierunku centrum Bielska zablokowana, jeszcze przynajmniej godzina utrudnień. Krajowa siódemka w Warszawie, korek od mostu Grotaroweckiego po most północny dla jadących w stronę Płońska oraz od wyjazdu z Łomianek po most północny dla jadących w stronę Warszawy. Droga krajowa numer 65 w pobliżu Grajewa na 90 kilometrze. Potrącenie rowerzystki autem osobowym, rowerzystka ranna, droga numer 65 trasą zablokowaną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Sara Chmiel i Jarek Dzierżawa z zespołu Łzy już za chwilę będą rozmawiać. Ja z nimi będę rozmawiał o Po drugiej stronie jutra.

0: naprawdę do tego podziału?
1: Myślę, że tutaj główną rolę odegrała warstwa liryczna, ponieważ na tej płycie zatytułowanej Dzień można odnaleźć choć trochę nadziei. A na tej drugiej, zatytułowanej Noc, przynajmniej w moim odczuciu, ta nadzieja trochę się oddala od nas.
0: Taka życiowa jest bardziej ta płyta.
1: Nie wiem, czy życiowa. Ja tutaj pozostawiam pole do interpretacji naszym słuchaczom. Natomiast no, zdecydowanie myślę, że chodzi tutaj o ten podział. 24 numery jak 24 godziny, czyli nasza doba. 12 godzin dziennych i 12 godzin nocnych. Mam nadzieję, że słuchacze dadzą radę przesłuchać całej tej płyty.
0: No fajna jest. To nie ma się co zawzinać. To po
1: porwaliśmy się trochę z motyką na słońce z tą płytą, ponieważ sporo pracy musieliśmy włożyć, żeby spiąć aż 24 piosenki. Niektórzy pracują nad epkami, które mają po 5-6 numerów bardzo długi czas, a nam udało się złożyć aż 24.
2: No, nie mieliśmy na to 30 lat.
0: Ej, no bez przesady. Pierwsze sygnały to tak gdzieś rok temu się zaczęły pojawiać. Z tego,
2: no, ale praca nad tą płytą to ponad 2 lata wstecz.
0: No ale i tak 2 lata i 24 utwory. Co było pierwsze? Koncepcja, że to będzie właśnie tyle i że to będzie to, co przed chwilą Sara powiedziała? Koncepcja, czy to się okazało w trakcie?
2: Koncepcja już rodziła się równolegle jakby z tym, jak powstały te piosenki.
0: A powiedzcie mi, bo no, skąd taka ilość, no to już wiadomo, tylko że no, żeby powstało te 24, czy nawet pewnie więcej piosenek, z których wybraliście te najlepsze, to macie tak jak niektóre zespoły bank riffów i melodii i z tego sobie czerpiecie, czy przychodzicie po prostu na próbę i tak dobrze wam się gra, że wychodzi to w praniu tak zwanym?
2: Z każdego spaceru z psem przynosiłem zarys jakiegoś numeru.
0: Aha.
2: To potem zostało rozbudowane. Jak policzyć, jeśli z psem, mój pies ma 5 lat, staram się z nim codziennie wychodzić na spacer, no to troszkę się tego nazbierało.
0: A, okej. Okay. Wszystkie koncepcje na riffy, wszystkie koncepcje na te utwory są twoje?
2: Większość.
0: Bo jeszcze macie też dosyć kreatywnego klawiszowca, zdaje się.
2: Znaczy, wiesz, to jest tak, że pomysł pomysłem, ale potem to musi się rozwinąć jakby, jedna osoba nie jest w stanie tego wszystkiego ogarnąć.
0: Tak. Sara, ja mam wrażenie, to nie chodzi o wrażenie, ja jestem pod wrażeniem tego, jak ty śpiewasz. No, na przykład w tym utworze singlowym
1: Endorfiny Granat.
0: O tak, no ty tam robisz takie rzeczy. Ja powiedziałem waszej menadżerce, że to taki trochę polski Evanescence, ale przecież ta dziewczynka z Evanescence nigdy w życiu by tak nie zaśpiewała jak ty. To jest coś niewiarygodnego. Chodzisz na lekcje jeszcze? Jak pracujesz jakoś nad wokalem?
1: Bardzo dziękuję. Chodzę na lekcje, znaczy ćwiczę emisję głosu, ponieważ po latach takiego bardzo aktywnego śpiewania. Czuję, że jest taka potrzeba, bo też chcę się rozwijać i też nie ukrywam, że bardzo mi się spodobało to mocne śpiewanie. I nawet zastanawiałam się, czy nie zapisać się na jakieś warsztaty u takich osób, które śpiewają muzykę metalową, growlują i śpiewają.
0: A są takie warsztaty?
1: Są. I to osoby z zagranicy prowadzą. Jestem na etapie właśnie takiego researchu. I podobno na jesień w Polsce mają się odbyć takie warsztaty i zastanawiam się nad tym, czy się nie wybrać, bo takie mocne śpiewanie spodobało mi się, więc kto wie, może z następnym razem wydają metalową płytę. Jeszcze mocniejszą.
3: Tak.
2: Ja myślałem, że byłeś w zupełnie innym kierunku, no.
1: Arek,
2: znów coś nowego.
1: Ale słuchaj, spokojnie, możemy i tak,
0: zespoły
1: i tak.
0: Zespoły się myliły, w którym występujesz. No dobrze, to posłuchajmy w takim razie Endorfiny Granat, żebyśmy mieli namiastkę tego, o czym rozmawiamy, i za chwilę wracamy do rozmowy. Dzisiaj zespół Łzy gości w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: Carla Fernandez, okej. Czy u nas też wszystko jest okej na polskich drogach? O 19.50 dowiecie się tego z raportu Mariusza Dąbrowskiego w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, w Na Luzie, w którym już za kilka chwil wracamy do rozmowy z reprezentacją zespołu Łzy, czyli z Sarą Chmiel i z Arkiem Dzierżawą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Myślę, że spokojnie mogę

0: powiedzieć, że prawie wszystko na naszych drogach jest ok, to prawie, no gdyby nie autostrada A4, odcinek węzeł Brzezimierz-Węzeł Brzeg, w pobliżu 189 km awaria ciężarówki, wprowadzono ruch tylko lewym pasem. Służby mają nadzieję, że w ciągu jednej godziny uda się tą ciężarówkę bądź naprawić, bądź scholować. Kolejne utrudnienie jest jedynka. Odcinek węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska Białej. 11 km ciężarówka wjechała w bariery, blokując jezdnię w kierunku centrum Bielska, ale tak nieszczęśliwie rozbiła pas rozdziału i przejechała na przeciwległą jezdnię, że zablokowane również są dwa pasy jezdni w kierunku Żywca. Służby są na miejscu, ruch w kierunku Żywca możliwy po prawoskręcie. Jezdnia w kierunku centrum Bielska jest całkowicie zablokowana. Myślę, że jeszcze kilkadziesiąt minut to utrudnienie będzie doskwierać zmotoryzowanym. Autostrada A4, obwodnica Krakowa, ruch spowolniony między Balicami a węzłem Kraków Południe w obu kierunkach, ale są to już nieliczne kłopoty, a więc można powiedzieć, że pełen spokój i zupełnie dobra sytuacja. Podobnie aglomeracja śląska, przez Górny Śląska czwórką przejeżdża się praktycznie bez kłopotów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Zaglądam do aplikacji Polskie Radio Kierowców, a tam fajne te łzy, takie bardziej rockowe. A utwór całkiem niedaleko to rewelacja, będę fanem, pisze Peter. Pozdrawiamy Petera, a do rozmowy z łzami wracamy po godzinie 20. Reprezentacja zespołu Łzy to dzisiaj Sara Chmiel, wokalistka, Jarek Dzierżawa, kompozytor, basista, znany też z zespołów Grey Eminence, przepraszam, Sandbreaker. Grey Eminence to taka jego funkcja. Zresztą nie tylko w Sandbreaker, bo moim zdaniem w Łzach też, ale to sobie będziemy wyjaśniać w dalszej części rozmowy.

0: Zbliża się 19:59. Zespół AHA kończy swoją działalność na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ja sprawdzam, co w aplikacji Polskie Radio Kierowców zostawiliście dla nas. I jest wiadomość głosowa od stałego słuchacza.
1: Dobry wieczór, Tomek z Dużego
0: Noga. Dobry wieczór,
1: taki
0: Tomku.
1: Zespół z... Oj, tak, jak najbardziej. Tak się zastanawiam, co ta nazwa łzy ma wspólnego z tamtym zespołem, bo tyle co radio włączyłem, ale pozdrawiam i Sarę, i Dariusza, i prowadzącego Zbigniewa, i całe PRK. A Zbigniewa to tak szczególnie w środę, to znaczy we wtorek, nie? Miłego wieczoru wszystkim, przyjemnego słuchania, fajnej audycji.
0: Dziękuję bardzo, oby się wszystko spełniło. Minęła godzina 20.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A zawsze o pełnej godzinie w PRK.

0: W Polskim Radiu Kierowców, w audycji na luzie również prognoza pogody. Na najbliższe godziny jest taka. Zachmurzenie w nocy będzie umiarkowane i duże. Na południu wzrastające do całkowitego, a na zachodzie i północnym zachodzie pojawią się dla równowagi rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu na zachodzie i północnym zachodzie tylko początkowo, tak do północy, do pierwszej. Na wschodzie i południu miejscami burze stopniowo zanikające, czyli też do północy już nie powinno się nigdzie błyskać ani grzmieć. Na wschodzie suma opadów miejscami do 15 mm na metr kwadratowy, na południu nawet do 25 mm. Temperatura minimalna od 7 stopni na Pomorzu, około 12 w centrum, do 16 na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr będzie w nocy słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty. Z zachodu powieje, w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę, początkowo lokalnie nawet do 75 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze na luzie z artystami w roli głównej, reprezentacją zespołu Łzy, Sara Chmiel i Arek Dzierżawa, Arkadiusz Dzierżawa. Kamil Olak jest dzisiaj wydawcą, Ewelina Dobrzyńska realizuje, co słychać, doskonale dzisiejszą audycję. Mariusz Dąbrowski już za 8 minut i troszkę będzie prezentował kolejny raport z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler, zapraszam do 22:00, jedziemy razem. Dziękuję, że jesteście z nami.

Rysiek Riedel i zespół Jam. No, w latach 80. to Harleje były rzeczywiście tylko 40-letnie z demobilu. Harley mój, Jam za nami, przed nami dalszy ciąg rozmowy z zespołem Łzy, ale wcześniej, ponieważ jest dokładnie 10 minut po 20, Mariusz Dąbrowski zabierze nas na polskie drogi.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Można powiedzieć, że taki planowany, zrównoważony spokój na naszych drogach. Synoptycy przestrzegali, a także rządowe centrum przestrzegało przed możliwymi burzami, huraganami, ulewnym deszczem, gradem. W wielu miejscach synoptycy odwołali te przestrogi, ale warto mieć się na baczności. W tej chwili w Warszawie nad Warszawą deszcz, mokro. Drogi w sytuacji, kiedy pada, zawsze są śliskie. W takiej sytuacji, kiedy pada, widoczność i przejrzystość powietrza jest znacznie ograniczona. Wymaga to od nas kierowców oczywiście większej uwagi, większej koncentracji. Musimy dbać o to, aby szyby nie parowały, abyśmy byli dobrze oświetleni, a więc tu światła dzienne na nic, muszą być światła mijania, abyśmy byli widoczni i z przodu, i z tyłu. Oświetlenie z przodu i z tyłu. S1 bez zmian na odcinku węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska Białej na 11 kilometrze. Tam przypomnę, ciężarówka wjechała w bariery, blokując jezdnię w kierunku centrum Bielska. Zablokowane są również dwa pasy jezdni w kierunku Żywca, służby są na miejscu. W sumie to utrudnienie powinno być już zlikwidowane, ale jednak straty i uszczerbek w infrastrukturze drogowej jest spory, a więc jeszcze czekamy na sygnał drogowców. Autostrada A4, odcinek węzeł Brzezimierz, węzeł Brzeg, 189 km, awaria ciężarówki, ruch możliwy tylko lewym pasem. I droga krajowa numer 65 w pobliżu Grajewa na 90 km. Potrącono rowerzystkę, rowerzystka jest ranna, a droga zablokowana.
2: A ja mam jeszcze, Mariuszu, do ciebie i do siebie wiadomość z aplikacji Polskie Radio Kierowców. Siemanko, super duo, siemanko, szanowni goście, to do muzyków z zespołu Łzy. Cieszę się, że znów was słyszę, brakowało mi waszych głosów w radiu, a przy okazji meldunek pogodowy z Gryfina. Stopni 18, niebo bezchmurne, słońce jest, widoczność dobra, przyczepność dróg również. Antek z Gryfina raportuje. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy i zachęcamy do dalszego słuchania Polskiego Radia Kierowców.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Trwa audycja na luzie, słuchacie PRK, Polskiego Radia Kierowców, a skoro Polskie Radio Kierowców i zespół Łzy w osobach Sary Chmiel i Arka Dzierżawy, to odpowiednio wokalistki i basisty zespołu, to pytanie, które, no myślę, że nie ma innego dobrego rozmówcy jak artysta koncertujący, który może powiedzieć, co jak już mamy całkiem niezłe trasy, bo zgodzicie się tak z perspektywy tych 16, a właściwie 30 lat jeżdżenia po Polsce, co może jeszcze się nadawać do poprawy na naszych drogach?
1: Kultura jazdy troszeczkę chyba, bo jednak jeśli jeździmy na przykład na zamek, tak się to nazywa, tak?
0: Tak.
1: To mam wrażenie, że nie wszyscy jeszcze ogarniają ten temat.
0: Tak, szczególnie jak na przykład jest zwężenie, jadą służby z tyłu i trzeba zrobić równocześnie korytarz życia i wpuszczać na zamek.
2: Ale drogi są już coraz lepsze. To ja trzeba już przyznać.
1: Ja pamiętam, jak ze Śląska nad morze mogliśmy jechać 12 godzin i to tak naprawdę mozolnej trasy. Nie?
0: Bez jakichś większych przerw.
1: Tak.
0: A teraz są problemy, jak się troszeczkę keczupu wyleje z chodnika, nie? Bo tak. Tam się podskoczy. Ile gracie koncertów w roku?
2: Teraz, ciężko to zliczyć. Teraz
0: są
2: na
0: 52 weekendy. Trzeba odjąć te, które nie gracie.
1: Ja myślę, że zawsze mogłoby być więcej.
0: O, piękna odpowiedź.
2: Tak.
0: Najlepsza, jaka może być. Ale tak, żebyśmy sobie mniej więcej skalę rażenia uświadomili, to są co drugi weekend?
2: W samym sezonie letnim, takim od maja do końca sierpnia, początku września, gramy w okolicach 40 koncertów. Ale tylko w weekendy. Natomiast jeżeli byśmy mieli dodać jeszcze te, które gramy później na jesienną trasę, czyli październik, listopad, grudzień i od stycznia do maja, nasze miesiące, no to jest tego zdecydowanie więcej.
1: W rekordowym roku popełniliśmy przeszło 100 koncertów.
0: No to gratulować.
1: Chyba. No ale to już było wyczerpujące.
0: No ale wiesz, no, byłeś w Chorzowie na koncercie, jak nie teraz, to na jakimś innym koncercie Metaliki czy jakiegoś innego zespołu.
1: Nie miałem okazji być na Metalice.
0: Nie miałeś okazji. Nie. No ale to jest zespół, który gra na przykład półtora roku i
1: tak,
0: nie
1: tylko wiesz, ja bym mógł grać w takich warunkach, w jakich oni się przemieszczają. Wiesz, to jest zupełnie
0: no dobrze,
1: bajka,
0: to czym się różni w takim razie? Nie byłeś, ale wiesz,
1: ja mogę jedynie przypuszczać
0: warunki?
1: Z opowieści, wiedzieć i jakby z osób, które jakoś...
0: Ja widziałem Rider, nie są jakoś specjalnie wymagający. No.

0: Szampana moje nie ma.
1: No właśnie, ale to nie ja ci powiem, co mi by było potrzebne na przykład po takiej trasie, jakiś fizjoterapeuta na miejscu, nie? Że jednak, kurczę, to jednak boli, jak się przemieszcza w tym busie przez ileś tam godzin i potem jeszcze masz zagrać na pełnych obrotach koncert.
0: No tak.
1: To wiesz, to nie jest takie zupełnie
0: chopsiu. Instrumentem na zawieszonym.
2: Najgorsze są faktycznie podróże, ponieważ są wyczerpujące. Nie sam, sam ten koncert, to show na scenie, jakby dla nas to jest fantastyczna zabawa i bardzo się cieszymy, że możemy robić w życiu to, co tak naprawdę kochamy. Natomiast to, że musimy się przemieścić z punktu A do punktu B, nigdy
0: nie da się
2: przejechać,
0: teleportować chwilą.
2: Nie da się.
1: Powiedzieć,
2: to jest najgorsze.
1: Wracając do tego usprawnienia, to takie punkty teleportacyjne to by było coś.
2: Tak.
0: No dobrze, ale czym jeździcie? Macie mastera, macie sprintera?
1: To jest sprinter, jeśli dobrze kojarzę.
0: Tak. Tak. Czyli Mercedes. Tak. No to jest dosyć wygodne auto. W którym momencie się robi nieprzyjemnie? Trzeciego dnia, jak trzeba wracać do domu?
2: Ja powiem ci taką sytuację, kiedy kiedyś nocą zasnęłam w takim miejscu dla śpiącego kierowcy, że tak powiem, na samym tyle busa i obudziłam się z atakiem paniki, że jestem gdzieś zamknięta i nie mogę się stamtąd wydostać. To był najgorszy moment, jaki w życiu miałam, jeżeli chodzi o podróż właśnie busem, sprinterem.
0: Ale tak wszyscy ci zazdrościli, bo to jest jedyne miejsce, gdzie można...
2: Ale ja już tam teraz nigdy nie wejdę. Tam teraz działa to miejsce wymiennie. Takie osoby małe i szczupłe w zespole mogą sobie pozwolić na to, żeby tam wejść i tam się wyspać.
0: No to ale, ty właśnie taka jesteś. No to...
2: Ale ja tam już nie wejdę. Ja już, to już jest koniec. Dla mnie to miejsce jest zakazane, bo ja mam teraz taką traumę spowodowaną tym miejscem właśnie. Tym. I nieprzyjemnie mi się właśnie wtedy zrobiło, nieprzyjemnie.
0: Rozumiem. Arek, jak jeździsz Sekwoją na co dzień, no to rozumiem, że po prostu jest ci ciasno w tym sprinterku, tak?
1: Ale na szczęście nie muszę kierować wtedy i no mogę wypocząć. I to jest ta zaleta.
0: A jeżeli jesteś człowiekiem, który od tylu lat gra, masz jeszcze studio, no generalnie zamknięte przestrzenie to jest standard funkcjonowania.
1: Zamknięte przestrzenie to jest taki fajny papierek lakmusowy, kiedy przebywasz z drugim człowiekiem i wtedy, wiesz, dowiadujesz się o charakterze drugiego człowieka. W takim busie, wiesz, na ograniczonej przestrzeni, jak nagle tu cię uwiera, tam cię uwiera, a ten jeszcze ci stawia nogę nie wiadomo gdzie, no to się zaczyna takie, wiesz, weź się przesuń, weź się posuń, a mi się nie podoba, a mi się to podoba.
0: Czyli jesteście super hiper przyjaciółmi, krótko mówiąc. Tak należy wnioskować, skoro się trzymacie
1: tyle lat nam zeszło na tej ograniczonej przestrzeni, to jest szansa, że już jakoś dotarliśmy się, jak dobry silnik.
0: Wrócę jeszcze do tego samochodu. Czy gdyby to był taki RV amerykański, hiperluksusowy, to wtedy można by było myśleć o tym, żeby jednak w trasie być dłużej? Czy to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ograniczeń komunikacyjnych, tylko nie wiem, no nie ma wystarczająco dużo miejsc, w których byście mogli grać? Co stoi na przeszkodzie, żeby...
1: To jest takie znużenie trochę po prostu tą podróżą, że jednak trzeba się przemieścić od punktu A do punktu B i masz ograniczone możliwości, co możesz robić, nie? To trochę takie, no nie chciałbym użyć słowa...
0: Za dobrego kierowcę macie. Jakby tam kilka razy zasnął, że coś, to by było bardziej ekscytujące.
1: No wolałbym nie.
0: No nie, żartuję.
1: Ale no, to jest jedyny minus tego wszystkiego tak naprawdę. Nie? Ta konieczność właśnie przemieszczania się.

ze specjalną dedykacją dla pani Eweliny. Eweliny, dobrze przeczytałem. Piosenka z Anastasia.

0: Easy, przed chwileczką zaprezentowana w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Przed chwileczką dlatego, że teraz jest 20:30 i zanim wrócimy do rozmowy z Saną Chmiel i Arkiem Dzierżawą z zespołu Łzy, to sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na polskich drogach. 20:30 to już raczej powinno być spokojnie, co potwierdzi nam lub zakwestionuje Mariusz.
1: Oj, widzę jakiś spory ruch na naszej drogowej mapie utrudnień. Te wszystkie panie Eweliny za kierownicą swoich aut moim zdaniem oszalały z radości.
0: A, być może.
1: Dzieje się, oj, dzieje się na tych drogach.
0: To posłuchajmy
1: panie,
0: szczegółów.
1: Nie ma kogo żałować.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Słuchacz pyta nas o to, w którą stronę jest zwężenie. Odcinek A4 węzeł Brzezimierz, węzeł Brzeg. W pobliżu węzła Brzeg na 189 km awaria ciężarówki. Wprowadzono ruch lewym pasem. Odcinek węzeł Brzezimierz, węzeł Brzeg, czyli w stronę Brzegu. Jeśli informacje, które mam, okażą się nieprawdziwe, to proszę nas informować i będziemy to prostować. Ale na teraz w stronę Brzegu jedzie się tylko jednym pasem na czwórce. Wciąż problemy na S1, na odcinku węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska Białej. W centrum Bielska zablokowana jest całkowicie trasa. W kierunku Żywca jedzie się tylko prawo skrętem. Droga krajowa numer 65 w pobliżu Grajewa na 90 km. Potrącenie rowerzystki przez auto osobowe. Rowerzystka jest ranna, a droga numer 65 trasa zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Cześć kochani, czytam w aplikacji Polskie Radio Kierowców, czyli to do ciebie też Mariuszu, kochany. Cześć kochani,
1: miło
0: z
1: podekscytowaniem
0: czekałam na ten wywiad i muszę powiedzieć, że przepięknie jest. Zawsze i wszędzie z wami. Kocham wasze rozmowy o muzyce, super się was słucha, pozdrawiam wszystkich fanów i słuchaczy i was, Saro i Arku, jesteście najlepsi, wasza Ola. To Ola cię pozdrawia.
1: Ale ja nie jestem Arkiem.
0: Ale jesteś
1: kochanym.
0: W PRK, w Polskim Radiu Kierowców.
1: Skoro jestem kochany. W grupie kochani,
0: cześć,
1: to
0: kochani.
1: Jest mi przemiło. Dziękuję.
0: Za 27 minut będzie 21. Za chwilę wracamy do rozmowy z Arkiem i z Sarą. Zespół Łzy też muzycznie pojawi się w kolejnym utworze. Nie ukrywam, że jednym z moich ulubionych z albumu Po drugiej stronie jutra, ale to nie uprzedzajmy faktów. Za kilka chwil.

0: Dobra, wracamy z trasy do studia. Poprzednia wasza płyta, takie mam wrażenie, Miłość w czasach samotności, była bardziej zachowawcza. Czy to dlatego, że na jubileusz nie chcieliście tam za bardzo brykać? Czy, no bo teraz to, nie wiem, czy nie macie nic do stracenia, czy po prostu uznaliście, że jedziemy na pełnej petardzie z tymi numerami? No bo tak, mam takie wrażenie, że ta po drugiej stronie jutra to się jej słucha z takim poczuciem, że więcej tu jest powietrza, że się nie oglądacie na nic i nikogo. To było tak robione, że...
1: To bardzo miło, że odnajdujesz takie pierwiastki w tej płycie.
0: Ale tak czuję. Znaczy jak słuchałem tamtej, no też przecież Sara, pamiętasz, tak. Singlowy numer graliśmy, tak. to był... A, w innym radiu. No dobra, ale jakby miałem świadomość istnienia i słuchałem, tylko że tamto to było tak zrobione, mam takie wrażenie jakby z myślą, że a, może bardziej do radia, a może... A tutaj to jest takie... No nie powiem, że na Rejtana z rozchełstaną koszulą, ale coś tak jak...
1: Może mieliśmy po prostu troszkę więcej czasu, żeby się zastanowić nad tą płytą.
2: Przede wszystkim my też teraz zauważyliśmy tą zależność, że wielu artystów przy komponowaniu nowej muzyki przede wszystkim nie myśli do końca o tym, jak oni chcą siebie zaprezentować, a myśli o tym, jak to zrobić, aby przypodobać się, aby spodobać się innym. My stwierdziliśmy, że...
0: To jest ważne, jak się chce jeszcze traktować muzykę zarobkowo.
2: Oczywiście, że tak, natomiast wydaje mi się, że muzyka najbardziej trafia do ludzi w momencie, kiedy jest prawdziwa. Kiedy słuchacz może poczuć, że płynie ona prosto z serca i płynie ona prosto jakby z duszy artysty, powiem to tak pięknie.
0: Górnolotnie.
2: I my przy komponowaniu tego albumu doszliśmy i przy wybieraniu docelowych utworów doszliśmy do wniosku, że przede wszystkim my chcemy się pokazać od tej naszej prawdziwej strony, nie zastanawiać się nad tym, komu się to spodoba, czy się komuś spodoba, czy to ma być do radia, czy ma nie być do radia. Po prostu wybraliśmy piosenki, które nam się podobają, z których my byliśmy dumni i złożyliśmy to w jedną całość. I dzisiaj mogę powiedzieć, po opinii innych osób, które słuchały, naszych fanów, słuchaczy, osób z różnych rozgłośni radiowych, że ta prawda ma rację bytu.
0: I jest lepiej niż poprzednio?
2: Na pewno odbiór płyty jest zaskakująco pozytywny.
0: I no to króciutko, no jesteśmy 2 tygodnie od premiery i już takie wnioski, ho, ho, ho.
2: Tak, od, jakby mówię, tutaj ze strony tego, co widzimy na koncertach i ze strony takich naszych najbliższych, wiernych łzom fanów. Oni czekali na taką płytę.
0: A był już taki koncert, gdzie zagraliście, no nie wiem, na wszystkich na pewno nie, ale tam z 10 tych nowych piosenek?
1: Dokładnie 10 zagraliśmy, tak, na tak zwanym wieczorku autorskim. Mm-hmm. Jeszcze przedpremierowo w Warszawie mieliśmy taki występ właśnie i tam zaprezentowaliśmy 10 piosenek z tej płyty.
0: Bez pomidorów na scenie?
1: Na szczęście bez.
0: Wszystko w porządku.
2: Ale na koncertach plenerowych, na takich otwartych, gdzie wydawałoby się, że publiczność przychodzi tylko po to, żeby usłyszeć Agnieszkę, Narcyza i te piosenki, największe hity zespołu Łzy, to szczerze powiem, bardzo zaskakująco pozytywnie odbierają nowe utwory i na bis również zdarzyło się, że wywoływali nowe piosenki z płyty.
0: O proszę.
1: I co ciekawe, też patrząc właśnie na publiczność domaga się tych ostrych numerów, takich wiesz, takich bezkompromisowych.
0: Tak. To posłuchajmy czatu GPT, co wy na to?
2: Pewnie.
1: Bardzo proszę.
0: I za chwilę porozmawiamy o tym utworze, bo chyba jest to o czym.

0: Miodu i Jamal, Defton, Mistrzostwo Świata. Prosto z Radomia. Za nami duża porcja muzyki, przed nami duża porcja muzyki i słowa, bo będziemy kontynuować rozmowę z Sarą Chmiel i z Arkiem Dzierżawą z zespołu Łzy. To po 21, a teraz punktualnie o 20.50. Raport z dróg. O tyle dobry, że przygotowany i za chwilę zostanie przedstawiony przez Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Płonę jak beczka z naftą z racji komplementów i pewnie tak by było, gdyby nie to, że nie jestem cudotwórcą i niestety trzy nowe utrudnienia. S7, trasa ekspresowa na odcinku węzeł Tokarnia, węzeł Kielce Południe w pobliżu Tokarni na 5 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne. Ruch na jezdni w kierunku Warszawy odbywa się tylko lewym pasem. Kolejne utrudnienie, droga krajowa numer 7.

0: 77, odcinek Lipnik, Sandomierz. W pobliżu 21 kilometra zderzenie czterech aut osobowych. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się w obu kierunkach tylko jednym pasem. Zdaniem służb 2,5 godziny utrudnień czekają zmotoryzowanych. No i ta trzecia informacja zupełnie dobra. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Brzezimierz, węzeł Brzeg w pobliżu 189 kilometra. Tam doszło do awarii ciężarówki. Problemy były w kierunku Brzegu. S1 wciąż problemy na odcinku węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik, 11 kilometr. Jezdnia w kierunku centrum Bielska zablokowana, jezdnia w kierunku Żywca, dwa pasy zablokowane, jedzie się tylko prawoskrętem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Zbliża się 21. Piękne zdjęcie tęczy w aplikacji Polskie Radio Kierowców i treść wiadomości pozdrowienia dla całego PRK. Z drugiego końca tęczy. Zaznaczam, telefon w uchwycie, a nie w dłoni. Doceniamy, jedźmy bezpiecznie, używajmy wszystkich urządzeń w taki sposób, żeby było bezpiecznie właśnie. I jeszcze jedna wiadomość. Wojciech pisze, pozdrawiam na A4 bez utrudnień. Potwierdzam, pomiędzy węzłami Brzezimierz, Brzeg, już wszystko ok. Bardzo dziękujemy za te wiadomości. Czekamy na więcej, bo jeżeli wy informujecie nas, to my przekazujemy to innym kierowczyniom i kierowcom i wszystkim się dzięki temu bezpieczniej jedzie. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W Polskim Radiu Kierowców trwa na luzie, do 22 jedziemy razem. W tej chwili pora na prognozę pogody. Najpierw jeszcze stan aktualny prognozowanych, właściwie nie prognozowanych, ale w tej chwili występujących temperatur. Najcieplej jest w Terespolu 23,7 stopnia, najchłodniej w Świnoujściu 13,1. Odczuwalna najniższa temperatura jest w Kołobrzegu 11 stopni, najwyższa w Terespolu, tak jak teoretycznie na termometrach, tak i odczuwalna 24 stopnie. Od zachodu nad Polskę nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie deszcz i ochłodzenie właściwie już przynosi. Na Instytut Meteorologii

0: Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, które występują już w pasie od Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur, przez Mazowsze, Ziemię Łódzką, Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Małopolskę i Podkarpacie, mówi dyżurny synoptyk IMGW Michał Ogrodnik.
1: Miejscami tym burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do około 25-35 mm, natomiast silniejszych burz spodziewamy się na wschodzie województwa śląskiego oraz Małopolsce, gdzie punktowo te burze mogą przynieść nawet do około 45 mm deszczu i tam właśnie z tego powodu obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia. Dodatkowo w trakcie burz spodziewamy się porywu wiatru do 75 km na godzinę i miejscami może padać również grad.
0: A po południu, w sensie po południu i wieczorem teraz też na wschodzie kraju jest jeszcze ciepło, jak słyszeliśmy, 24 stopnie w Terespolu, natomiast od zachodu napływa chłodniejsze powietrze.
1: W zachodzie kraju już mamy chłodniejszą aurę, bardziej pochmurną, tam miejscami pada deszcz i tam temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na nizinie szczecińskiej do około 25 na Dolnym Śląsku. Natomiast w centralnej i wschodniej części kraju, tu gdzie jeszcze nie dotarł front atmosferyczny, który przyniesie nam dzisiaj przelotne opady deszczu i burze, jeszcze na termometrach ciepło i przyjemnie. Dziś maksymalnie do 30 stopni Celsjusza zobaczymy m.in. w Warszawie, w Kozienicach, ale też na wschodzie województwa świętokrzyskiego, czy na północy Podkarpacia.
0: No tylko, że to już czas przeszły dokonany, a jutro już w całym kraju chłodniej, w centrum i na wschodzie temperatura spadnie nawet o 10 stopni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Łzy. Sara Chmiel i Jarek Dzierżawa goszczą dzisiaj w Na Luzie. Za chwilę wracamy do rozmowy. W dzisiejszym Na Luzie stery trzyma Kamil Olak, wydawca, Ewelina Dobrzyńska, realizatorka, Mariusz Dąbrowski za 3 minuty przedstawi kolejny raport z dróg. Ja nazywam się Zbyszek Zegler i zapraszam do słuchania Radia Kierowców non-stop.

0: Michał Kisielewski. Jego pierwszym samochodem był Mercedes SL z 1974 roku. Teraz jeździ S-klasą coupé i jak słychać, zasługuje na to. Śni mi się, że latam za nami, przed nami 10,5 minuty po godzinie 21. Jeden z ostatnich dzisiejszych raportów drogowych. Posłuchajmy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na drodze krajowej numer 77 między Lipnikiem, to Krajowa Atlasa numer 9, a Sandomierzem przy drodze numer 77. W pobliżu 21 kilometra karambol czterech autosobowych. Ruch w miejscu zdarzenia.

0: Nie odbywa się wahadłowo. Druga krajowa numer 65 w pobliżu Grajewa na 90 kilometrze. Auto osobowe potrąciło rowerzystkę. Ta jest ranna, a droga numer 65 jest trasą zablokowaną. Trasa ekspresowa S7, odcinek węzeł Tokarnia, węzeł Kielce Południe w pobliżu 5 kilometra. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne. Ruch na jezdni w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. Jeździmy zbyt szybko, mokre drogi po nawalnych deszczach ulewnych, po gradzie sprawiają, że wpadamy w poślizg i stąd tyle spotkań z barierami energochłonnymi, ze ścianą energochłonną na drodze ekspresowej. Apel do zmotoryzowanych, przede wszystkim jazdę z włączonymi światłami mijania, a dwa, należy zmniejszyć prędkość.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dziś zespół Łzy to Sara Chmiel, Rafał Trzaskalik, Arkadiusz Dzierżawa, Dawid Krzykała, Adam Wieczorek, Adrian Wieczorek i Daniel Arendarski. Z dwojgiem muzyków zespołu Łzy dzisiaj spotykamy się w studiu Polskiego Radia Kierowców. Sara Chmiel i Arek Dzierżawa już za chwilę będą opowiadać się dalej o albumie Po drugiej stronie jutra i o swojej miłości do samochodów.
3: Reklama. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
4: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
5: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
6: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
3: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
1: To była reklama.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców, słuchacie audycji Na Luzie. Dziś jesteśmy w składzie trzyosobowym, chociaż zespół Łzy ma więcej członków, ale dzisiaj jest z nami Sara Chmiel i Jarek Dzierżawa. Bardzo się cieszę, że jesteście, bo piosenka, której słuchaliśmy podczas poprzedniego tak zwanego wejścia antenowego, jest bardzo wyjątkowa. To znaczy, bardzo wiele osób w dzisiejszych czasach się zachłystuje sztuczną inteligencją. Są oczywiście, jest zakon tych, którzy twierdzą, że inteligencja sztuczna, głupota prawdziwa i są na drugim biegunie. Natomiast czy wy tak jednoznacznie to potępiacie? Bo w piosence ChatGPT w zasadzie, no, można przyjąć, że tak, aczkolwiek...
1: Można się doszukać tego drugiego dna. Może warto by tutaj było przywołać genezę, jak w ogóle ten tekst powstał. Swego czasu, znowu nie pomnę, czy profesor, czy doktor Andrzej Dragan przeprowadził na modelu językowym eksperyment. Eksperyment polegał na tym, że model miał stworzyć 10 logicznych zdań, ale z wyrazów, których występowanie obok siebie było najmniej prawdopodobne. I w wyniku tego eksperymentu powstawały naprawdę przepiękne, absurdalne treści. Ale piękne, bo to były dalej logiczne zdania. I to był taki przyczynek do tego, żeby ten tekst powstał. On później musiał jakoś ewoluować. Trudno było, że tak powiem, wejść w skórę AI, bo ten tekst wbrew pozorom napisał człowiek.
0: Nie, to co do tego nie miałem wątpliwości.
1: Ten temat pozostanie prawdopodobnie z nami, chyba że jakoś sztucznie ci, którzy go kontrolują, jakoś ograniczą korzystanie.
0: Ja nieprecyzyjnie zadałem pytanie, bo rzuciłem taki otwarty case, ale czy zdarzyło wam się na jakimkolwiek etapie pracy nad tą płytą pracować ze sztuczną inteligencją, z czatem GPT?
1: Analiza ortograficzno-stylistyczna tekstów jak najbardziej. Tak. I to jest naprawdę pomocne narzędzie.
0: A już się nie myli, bo były takie kwiatki na początku.
1: Wiesz, że mam nadzieję, że się nie mylił. Bo,
0: sprawdzę zaraz, książeczkę.
1: Bo nie weryfikowałem tego, mając pod ręku słownik języka polskiego, ale wydaje mi się, że to, co poprawił, to było słuszne. Aczkolwiek raz miałem wątpliwość i pozostałem przy swoim zdaniu.
0: Sara, czy to ty jesteś autor? Kto się tutaj podpisał? Czy to
1: autor. Podpisał się autor.
0: Dobrze, a kto jest autorem noweli, która jest dołączona? To też jest bardzo nietypowe, bo dołączyliście...
1: Autor. No właśnie, autor.
0: No błagam was, no przecież wszystko robicie zespołowo. Jest tak, że nawet perkusista, jak już znajdzie pałeczki pod prysznicem, to
1: no
0: też
1: przecież
0: jest...
1: pozostawmy trochę tajemnicy słuchaczowi, nie będziemy wszystkiego tutaj zdradzać.
0: Ale przecież właśnie chcą, no ja nie pytam o wszystko.
1: Znaczy, bo to jest tak, bo akurat w streamingach swoją drogą można posłuchać płyty, ale to wydanie fizyczne jednak niesie trochę więcej zawartości. I właśnie ta nowelka, o której wspomniałeś, to jest też trochę taki klucz do zrozumienia tej płyty, ale we wstępie jakby odradzamy natychmiastowe przeczytanie tej nowelki.
0: Czyli najpierw posłuchać, a potem sobie przeczytać?
1: Tak, taka jest najlepsza kolejność.
0: To powiedzcie mi jeszcze w takim razie, bez wchodzenia w szczegóły, ale bo tak, no nowela to może być i łysek z pokładu Idy, i zbiór felietonów, i jakieś zapiski zbierane od wszystkich z zespołu.
1: Czy nowela to jest krótka forma literacka, a w tym akurat przypadku została napisana na podstawie tekstów z płyty.
0: Okay.
1: Bo tak naprawdę ta płyta to jest opowieść. To jest koncept album tak zwany.
0: No tak, jak jest ten dzień i noc, to tak. Rozmawiamy o płycie Po drugiej stronie jutra. Jak dalece można się zastanawiać, jak śpiewasz, Sara, te teksty? Jak one są, może niedaleko, tylko blisko właśnie Jonathana Carola i Po drugiej stronie lustra i Alicji w Krainie Czarów? I, no bo trochę się kojarzy ten tytuł, prawda?
2: Tak, ale to wszystko zależy od, wydaje mi się, indywidualnej interpretacji. Ja w momencie, kiedy weszłam do studia i już docelowo nagrywałam te utwory, postawiłam wyjątkowo na to, żeby nagrać je zupełnie sama.
0: A wcześniej było inaczej?
2: Tak, wcześniej miałam realizatora. Często
0: w tym sensie
2: tak,
0: sama.
2: Nagrywaliśmy często też w naszym

0: studiu w Pszowie, gdzie zespół ma próby. A teraz, oprócz tego, że...
1: warto podkreślić, tak, żeby prawnicy
0: od zawsze,
1: mieli
0: tak, jest
1: amunicję.
0: Od zawsze w Pszowie, tak. A w tym przypadku trzy albo cztery numery tak naprawdę pomógł mi nagrać mój mąż u nas w studio w domu. A później zdecydowałam się jednak nagrywać zupełnie sama. Sama realizowałam nagrania.
1: Żadnym nie słychać bitu. Jak to zrobiliście?
0: No, nie mam pojęcia, nie pamiętam nic, to już było tak dawno temu, kiedy je nagrywaliśmy. Natomiast jeżeli chodzi o tą interpretację, to jakby ja tutaj wolałabym pozostawić te swoje skojarzenia dla siebie, po to, aby nie nasuwać słuchaczom swojej jakby historii i wyobrażeń o tym, o czym śpiewam. Ponieważ
1: Roger
0: tam
1: Waters
0: naprawdę...
1: ma inne zdanie.
0: Jeszcze raz, przepraszam.
1: Roger Waters ma inne zdanie.
0: Przykro mi.
2: Ale ten Karol to był celny trop.
1: Tak?
0: Tak. Tak.
1: To przynajmniej z tym się udało.
0: Tak.
1: Słuchajcie, proponuję, żebyśmy za chwilę posłuchali piosenki trochę z drugiego bieguna. Sara, mówiłaś, że to był twój typ na piosenkę singlową. Może jeszcze będzie?
0: Może. Może jakoś to będzie.
1: Jakoś to będzie. Jakoś to będzie, to jest tytuł tego utworu. Ale zanim posłuchamy Jakoś to będzie i porozmawiamy o tym, co się będzie działo przy okazji tych wszystkich jubileuszy, to jeszcze mam pytanie o gościa specjalnego, bo ja zupełnie nie jestem w stanie wyłapać, gdzie tam jest ten gość. Czy to też jest taka tajemnica, do której sami słuchacze i słuchaczki mają dojść, czy zdradzicie?
2: Nie, myślę, kto uważnie przesłuchał płyty Miłość w czasach samotności i tej najnowszej płyty Po drugiej stronie jutra, to dokładnie wychwyci, o co chodzi.
0: Odnajdzie wspólny mianownik.
1: Jakoś to będzie. Utwór, który bardzo lubi Sara i zobaczymy, jak go zaśpiewała.

0: Dokładnie o 21.30 skończyła się piosenka Maybe Tomorrow zespołu Stereophonics. Bardzo dobrze, że się skończyła, bo dzięki temu może się rozpocząć kolejny raport z dróg, przedostatni, w wykonaniu Mariusza Dąbrowskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Przez Polskę przechodzi front burzowy z silnym wiatrem, ulewnym deszczem. Zarówno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że służby podległe resortowi oraz wojewodowie w całym kraju są w stanie gotowości, a meteorolodzy wydali ostrzeżenia dla 14 województw. W kilku z nich odwołano alert przeciwdeszczowy, przeciwhuraganowy, choćby w niektórych powiatach Wielkopolski. Ale najtrudniejsza sytuacja dotyczy południa kraju. Ryzyko ulew, gradu i podtopień. Proszę mi

0: Mieć to na uwadze, planując dzisiejszą podróż. Praktycznie w całym kraju możemy mieć do czynienia i z ulewą, i z huraganowym, bardzo silnym wiatrem, nawet spadającym gradem. Mokre drogi to drogi śliskie, dlatego apel o jazdę z rozsądną prędkością. No i oczywiście o tej porze już włączone światła mijania. Droga krajowa numer 77, Lipnik-Sandomierz, w pobliżu 21 kilometra, zderzenie czterech autosobowych, ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Tokarnia, węzeł Kielce Południe, w pobliżu 5 kilometra, autoosobowe uderzyło w bariery energochłonne, ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko lewym pasem. Skończyły się kłopoty na autostradzie A4 na odcinku węzeł Brzezimierz, węzeł Brzeg na 189 kilometrze, gdzie zepsuta ciężarówka blokowała prawy i awaryjny pas. No jest jedynka, odcinek węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska Białej, 11 kilometr. Ciężarówka rozwaliła bariery pasa rozdziału, zablokowany jest przejazd w kierunku centrum Bielska oraz znacznie utrudniony przejazd w kierunku Żywca. W kierunku Żywca można jechać tylko wykorzystując pas prawoskrętu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Za 27 minut będzie godzina 22. Kończymy powoli nasze spotkanie, ale nie kończymy rozmowy z reprezentacją zespołu Łzy. Sara Chmieli, Jarek Dzierżawa już za chwilę ponownie u nas.

0: Słuchajcie, PRK, Polskiego Radia Kierowców. Trwa audycja na luzie. Dzisiaj spotykamy się prawie, że z... Nie no, nie prawie, że dokładnie z dwiema piątymi, czy z dwiema szóstymi?
1: Dwiema szóstymi.
0: Łzy, dwiema szóstymi. Czy jedna trzecia? Sara Chmiel i Arek Dzierżawa, odpowiednio wokal i bas. Zamieniacie się czasami, tak jak niektóre zespoły, dla żartu, żeby nie było nudno.
1: Był ostatnio pierwszy raz na scenie. Zamieniliśmy się. Ja zabrałam gitarę basową Arkowi, a Arek mikrofon. Gosh.
2: Sara myślała, że robi dobrze, ja myślałem, że robi dobrze.
1: Myślałam, że gram w tonacji.
2: Nie robiło tego dobrze.
1: Naprawdę, ja myślałam, że gram w tonacji, a Arek myślał, że śpiewa w tonacji. Oboje nie robiliśmy tego jak należy. Natomiast publiczność miała ubaw. W Grójcu, nie? W Grójcu, mm-hmm. Tak, na koncercie.
0: I przy okazji której piosenki domyślam się, że...
1: Tak, Agnieszka.
0: Aha. O, to zabawa taka na Stefa Jerek.
1: Tak.
0: No super. Ciężki instrument, co? Nawet czterostrunowy, bo ty masz taki standardowy.
2: Czterostrunowy, ale troszeczkę niestandardowy, bo jakby mam piątkę bez tej najcieńszej struny.
1: Ale czy ciężki do nauki gry? Nie wiem, ale sama gitara w sobie tak, ciężka.
2: No, rola basisty to jest najlepsza fucha w zespole.
1: Ale dlaczego, że tak mało gra?
2: No, dlatego, że jak się myli, to najmniej słychać.
1: No właśnie, właśnie tak, słyszałam, nie, bo myślałam, że gram w tonacji. Naprawdę tak było, słyszałam w słuchawkach, że gram na dobrej strunie i na dobrych progach, a potem dobra, posłuchałam słuchaj. I jednak nie.
0: Słuchajcie, no już mówiłem na początku, że 30-lecie, że 6 lat bez Adama, 11. płyta. Tak

0: Słowak, jest trochę powodów do świętowania. Czym się 2026 różni od minionych dla zespołu Łzy?
1: No na pewno tym, że nazywa się rokiem jubileuszowym, jest 30-lecie.

0: Ale to żaden wstyd.
1: Mamy w planach naprawdę przepiękne koncerty akustyczne. Mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się z Państwem podzielić, kiedy one się odbędą i gdzie. Natomiast tych koncertów jest naprawdę sporo. I tak myślimy jeszcze, czy tutaj na koniec roku czymś jeszcze nie zaskoczymy naszych słuchaczy.
2: Właśnie wśród tych koncertów jest to takie wyjątkowe wydarzenie w naszej rodzimej, tak się mówi, tak, rodzimej miejscowości w Przowie, gdzie prawdopodobnie będzie taka dość mocna delegacja naszego fanklubu, tak zwani ziomale.
3: Ale to będzie plenerowy koncert?
2: Nie, to będzie już koncert w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Przowie. Mm-hmm.
1: Czyli w takim muzycznym domu zespołu, ponieważ...
3: Tam macie próby też, tak?
1: Tak.
3: 25 września. Tak. No to zapraszamy wszystkich do Przowa, a po drodze będzie jakaś, no bo słuchajcie, no te jubileusze, nie oszukujmy się, są po to, żeby też przypomnieć o tym, że już tyle lat jesteście na scenie, tym przede wszystkim, którzy was kojarzą tylko z jednej piosenki, czy z dwóch, więc jakiś telewizyjny recital czy coś?
2: Wiesz co, my bardzo chętnie, tylko trzeba jeszcze, żeby z drugiej strony była ta chęć.
3: Okej, okay, no to sygnalizujemy, że jest chęć ze strony zespołu Łzy i teraz telewizję nie pchać się, tylko po kolei do menadżerki pisać, dzwonić i zapraszać.
1: Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, która przed nami, a mianowicie najprawdopodobniej 19 czerwca ukaże się pierwszy w historii zespołu Winyl. Dwupłytowe wydawnictwo.
3: Ten właśnie, po
1: dokładnie,
3: drugiej stronie jutra.
1: Po drugiej stronie jutra dwupłytowe wydawnictwo, płyta pierwsza historii winylowa.
3: Normalny, ciężki, 180-gramowy czarny winyl. Tak?
2: I dokładnie dwie płyty.
3: 360 gramów, prawie pół kilo muzyki.
1: Tak jest. I to... już nie możemy się doczekać, bo to pierwsza w historii płyta winylowa zespołu Łzy.
3: Fantastycznie. Trzymam kciuki za powodzenie akcji. A co się może nie udać? Przepraszam?
2: Wszystko, jak zawsze.
1: ale jakoś to będzie.
2: Zakładamy, że jednak się może udać.
3: Nie, no na pewno się uda, bo rozumiem, że no, granulatu raczej nie zabraknie w dzisiejszych czasach, tak jak...
1: A aktualnie płyta się tłoczy. Kiedyś produkuje.
3: A nie, no to już tak musi być. No,
2: chyba, że... Test presy przeszły pozytywnie, dlatego jest duża szansa, że jednak się uda.
3: Rewelacja. Fajna grafika też. To jest jakieś dzieło wyjątkowe, w sensie pierwszy raz pracowaliście się z tym, kto to stworzył? Czy...
2: To jest praca francuskiego artysty. Pierre Alain Durand, tak się nazywa człowiek. Gdzieś można sobie go wygooglować, jeśli ktoś chciałby sprawdzić jego inne prace. Najbardziej chyba spasowało nam to, jak robiliśmy taki research, najbardziej spasował nam klimat tych jego prac wcześniejszych. I pomyśleliśmy, że to będzie odpowiedni człowiek do przeniesienia na obraz to, co nam grało w głowie, jeśli chodzi o koncept tej płyty właśnie.
3: No ona nie jest za bardzo radosna, tu zdecydowanie więcej jest tej nocy niż dnia.
2: Przepraszam bardzo, mamy pół na pół.
1: Jeżeli ktoś trzyma ją w dłoni, żeby się przyglądnąć, ponieważ są na niej różne, jest tam odpowiednia symbolika.
3: Ja polecam, żeby się przyjrzeć wtedy, kiedy będzie winyl, bo będzie większa i będzie można więcej tych symboli odnaleźć.
2: Można przez chwilkę pokonteplować tą okładkę.
1: Tak jest.
3: No ja myślę, że nawet dłuższą chwilkę, bo żeby wysłuchać wszystkich 24 utworów, to potrzeba grubo ponad godziny, właśnie prawie, że...
2: No godzina z 20, tak, dobry film.
3: Godzina 20, także jest czas na tę kontemplację. Natomiast mam pytanie, które ono jest niezasadne już właściwie od końca lat 90., bo jeszcze w połowie lat 90. to tak wmawialiśmy sobie, że się da, tam zespół Hej jeździł po jakichś francuskich festiwalach, czy Sweetness, czy coś tam. Czy skoro z Pierrem pracowaliście nad okładką, skoro ona jest taka trochę w klimacie, mi się kojarzy z płytami zespołu Riverside, który zdaje się, że chwilowo nie istnieje. Myśleliście o tym, żeby napisać też wersje niepolskojęzyczne i uderzyć gdzieś, bo ta muzyka, nie oszukujmy się, no jest jakościowo bardzo, bardzo dobra. Ja wiem, że jest nadpodaż wszystkiego, że każdy inny kraj ma 157 tysięcy zespołów, które też chcą zrobić karierę, ale kurczę, no za wami stoi jednak doświadczenie. Macie już tego materiału dużo. No, nie myśleliście o tym, żeby coś spróbować za tą zachodnią granicą robić?
1: Była ostatnio taka rozmowa, Arek, pamiętasz naszą rozmowę?
2: Tak, tylko
3: podsłuchamy raz,
2: że jesteśmy realistami. Z całym szacunkiem na przykład dla Uzbekistanu, ale gdyby jakiś zespół z Uzbekistanu przyjechał do Polski, to patrzylibyśmy trochę tak na folklor, taki...
3: Też trochę zależy od piosenek, wiesz, to są wiralowe czasy. No, jakby był catchy numer, no to
2: mieliśmy różne przypadki. Manam próbowało, Myslowi spróbowało. Nielicznym zespołom się to udało i to naprawdę... Tym akurat się udało, ale to jest nisza, jeśli chodzi o mainstream, nie? My jednak, jeśli chodzi o rynek polski, gdzieś tam obracamy się w tym mainstreamie takim nie do końca niszowym.
3: No, ale wy też nie jesteście tacy jednoznacznie mainstreamowi, no, szczególnie na tej płycie.
2: To jest właśnie względne, zależy z jakiego punktu widzenia na to patrzysz, ale kariera za granicą się wiąże z tym, że trzeba tam po prostu być cały czas i wiesz, no my nie jesteśmy w stanie teraz

0: I tu mówię, całkiem realnie nie jesteśmy w stanie poświęcić całego swojego życia tutaj, żeby realizować się gdzieś na łeście teraz.
1: Mm-hmm. A to mnie przekonuje. No to właściwie zamykam temat.
0: Ja tak myślę.
1: No dobrze, słuchajcie, jest piosenka, do której nie ma wątpliwości, że, a jeszcze jej nie graliśmy, że jest taką waszą ulubioną, ukochaną i twoja, Sara i Arek. Macie, rozmawialiście o tym, która to by mogła być, taka, która mogłaby zamknąć nasze dzisiejsze spotkanie. Moglibyśmy ją wskazać jako ulubioną waszą z tej nowej.
2: Ja osobiście bardzo lubię piosenkę zatytułowaną Kiedyś zasnę z płyty Noc. Mhm.
1: I masz przypuszczenie, że Arek też ją może lubić?
0: Sara ma przypuszczenie, że Arek może mieć inny typ.
2: Mam przypuszczenie i nawet wiem jakie, ale nie powiem.
0: A możemy dwie zagrać?
1: Możemy.
0: To nie wychodzę już na światło.
2: Dokładnie, wiedziałam to, co powiesz, że to powiesz. I miałam powiedzieć, że jako druga jest właśnie ta.
1: No dobrze. To w takim razie tymi dwiema piosenkami zakończymy nasze spotkanie, ale bardzo zachęcamy do tego, żeby tych spotkań z zespołem Łzy było jak najwięcej tego lata i zachęcamy do tego, żeby wybierać właściwe Łzy i słuchać ich muzyki.
0: Dziękujemy serdecznie.
2: Dziękujemy.
1: Trzymam kciuki, powodzenia, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Wybór naszych gości, Sary Chmiel i Jarka Dzierżawy z albumu Łez po drugiej stronie jutra. Słuchaliśmy piosenek Nie wychodzę już na światło i Kiedyś zasnę. Ale nie zasypiajcie, nie zasypiajcie. Trzeba jechać, jeżeli jedziecie. I trzeba wiedzieć, jak jechać, żeby dojechać. To wszystko objawi nam teraz Mariusz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Bez zmian na S1 na odcinku węzeł Mikuszowice, węzeł Lipnik w pobliżu Bielska-Białej na 11 kilometrze trasy S1. Ciężarówka wjechała w bariery, zablokowana jest jezdnia w kierunku centrum Bielska. Ta ciężarówka rozorała pas rozdziału, wjechała na przeciwległy kierunek, na przeciwległą jezdnię, blokując również dwa pasy w kierunku Żywca. W kierunku Żywca ruch odbywa się tylko prawoskrętem. Koniec kłopotów na A4 na odcinku węzeł Brzezimierz, węzeł Brzeg w pobliżu 189 kilometra. Nie ma już utrudnień. S7, odcinek węzeł Tokarnia, węzeł Kielce Południe.

0: W pobliżu 5 kilometra auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne. Ruch w kierunku Warszawy możliwy tylko lewym pasem. Droga krajowa numer 65 w pobliżu Grajewa na 89 kilometrze. Potrącenie rowerzystki. Są tam jeszcze utrudnienia. I droga krajowa numer 77, odcinek Lipnik. Lipnik to krajowa 9 oraz Sandomierz. Droga krajowa numer 77 w pobliżu 21 kilometra. Karambol czterech aut osobowych. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tyle od Mariusza Dąbrowskiego dzisiaj. Raportował z dróg jak zwykle wybitnie. Kamil Olak był wydawcą dzisiejszej audycji. Ewelina Dobrzyńska ją realizuje. Ja nazywam się Zbyszek Zegler. Ostatnie godziny spędziliśmy w towarzystwie Sary Chmiel i Arka Dzierżawy z zespołu Łzy. I przede wszystkim z wami, słuchaczkami i słuchaczami Radia Kierowców, których pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jedźcie bezpiecznie. Do usłyszenia.
3: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ja to lubię mieć pod górkę jak Grzesiu.

0: Sam mówiłem już taryfę, żeby jechać znowu gdzieś na imprezę. Chciałbym ZTM. Biorę ten inhalator, nagle dziwnym dźwiękiem do mnie śpiewa Messenger. Boris pyta, czy depresja, myślę, nie no stary, przestań, już lecę. Zmierzam w ten eter, wjeżdżam w to miejsce, gdzie wybrzeża ferment, a tech branża wkręcona w techno. Ty palisz zmęczona mentol, rekin kobiety na węgorz, łowi tu, a druga wędka to bankroll. Ale nagle znikasz mi w oparach dymu, w mojej głowie twoja twarz, tak jak lata temu. Na mojej mapie zmarszczki, ale mnie to nie martwi, bo kiedy byłem gładki, to nie miałem celu. Wokół parkietu jak ta baluga, mam astmę, czy możesz mi zabrać szluga? Zanim zasnę, to dzwonię i sprawa głupia, bo w słuchawce czerwonej odbiera ta baba tu. Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent.
0: Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Chyba nauczyła się nie odbierać w weekend.
0: Dziwny komunikat, kiedy dzwoni moje serce.

czasowo niedostępny. Chyba nauczyła się nie odbierać weekendy.

28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.